0: tydzień lokalnie. Poniedziałek.
1: Otwarto oferty na przebudowę ulicy Romańskiej w Kaliszu. Wykonaniem kompleksowego remontu 2,5-kilometrowego odcinka zainteresowane są 4 firmy. Najtańsza oferta opiewa na trochę ponad 15 488 tysięcy złotych, a najdroższa przekracza 18 382 tysiące złotych.
2: W ramach tej Romańskiej powstanie m.in. na całej długości droga dla pieszych i rowerów. Po drugiej stronie, gdzie nie będzie drogi dla pieszych i rowerów, powstanie chodnik. Na całej długości zostanie wbudowana kanalizacja deszczowa.
1: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Gałka, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu. Na te inwestycje miasto Kalisz przeznaczyło ponad 23 miliony 300 tysięcy złotych. W ramach inwestycji zostanie wykonane także bezpieczne skrzyżowanie z ulicami Lechosławską i Sulisławicką. Powstaną nowe zatoki przystankowe, nasadzenia, będą zamontowane nowe lampy uliczne oraz oznakowanie poziome i pionowe.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: 150 tysięcy złotych trafi w tym roku do rodzinnych ogródków działkowych w Ostrowie Wielkopolskim. Prezydent miasta Beata Klimek podpisała umowy dotacyjne z zarządami 9 ostrowskich rodów. Pieniądze zostaną przeznaczone przede wszystkim na modernizację infrastruktury technicznej i rozwój terenów działkowych.
3: Oczywiście, że działkowcom te pieniądze są potrzebne. My ten pilotażowy w skali kraju projekt rozpoczęliśmy w roku 2015 i dzisiaj śladem Ostrowa Wielkopolskiego idą także inne samorządy i w Wielkopolsce i całej Polsce. Ogromnie się cieszę, że możemy z budżetu miasta wesprzeć rodzinne ogrody działkowe.
1: Powiedziała Radio Centrum Beata Klimek, prezydent Ostrowa. Obecnie w Ostrowie Wielkopolskim działa 12 rodzinnych ogródków działkowych. W tym roku o miejskie wsparcie finansowe wnioskowało 9 z nich. Najwięcej, po 20 tysięcy złotych, otrzymały m.in. ogrody imienia 3 Maja, Wojak, Relaks, Przyroda i Kolejarz oraz Stefana Czarnieckiego. Łącznie w ciągu ostatnich 11 lat miasto przeznaczyło na rozwój ostrowskich rodzinnych ogródków działkowych ponad 1 000 000 złotych.
0: Słuchasz, więc wiesz.
1: Czy tężnia w Parku Przyjaźni jest bezpieczna dla zdrowia, czy jest kontrolowana pod kątem obecności bakterii i pleśni? Pyta Izydor, słuchacz Radia Centrum, za pośrednictwem naszej linii interwencyjnej. To w związku z niepokojącymi wynikami badań przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w tężniach na terenie tego miasta. Jak zapewniła Radio Centrum Katarzyna Ciupek, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Kalisza, badania z lipca 2025 roku nie wykazały nieprawidłowości w kaliskiej tężni.
4: Z badań przeprowadzonych przez naukowców w Krakowie wynika, że solanka w tamtejszych tężniach zawierała drobnoustroje chorobotwórcze i bakterie kałowe. Te są niedopuszczalne w substancji przeznaczonej do inhalacji. A jak jest w Kaliszu, czy solanka w tężni w Parku Miejskim była badana? Pytanie słuchacza Radiocentrum zadaliśmy Urzędowi Miejskiemu, który jest odpowiedzialny za instalację solankową w Zieleńcu. Zgodnie z przepisami tężnie rekreacyjne, a do takich należy ta kaliska, nie są objęte dodatkowymi regulacjami określającymi standardy jakości solanki czy sposób ich funkcjonowania. Jednocześnie mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców korzystających z obiektu, w lipcu 2025 roku przeprowadzono badania bakteriologiczne solanki znajdującej się w tężni solankowej w Parku Przyjaźni w Kaliszu. Wyniki badań nie wykazały obecności patogenów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia użytkowników, informuje Katarzyna Ciupek, rzeczniczka kaliskiego magistratu. Solanka wymieniana jest corocznie na nową, a zbiorniki oraz elementy instalacji są czyszczone. Następne badania solanki z tężni w Parku Miejskim w Kaliszu zostaną przeprowadzone w czerwcu tego roku. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
0: Słuchasz, więc wiesz.
1: Niezwykle energetyczna i melodyjna muzyka, do tego szczere, proste, ale z przesłaniem teksty. Koncertem Late Night Poems zakończył się sezon cyklu Rozkład Jazzu w Zajezdni Kultury w Pleszewie. W jego ramach od kilku lat miasto odwiedzają zarówno znani, jak i początkujący, ale utalentowani i mający własną wizję tego gatunku muzycy. A konwencja kameralnych koncertów, w czasie których scena łączy się z widownią, zyskuje na popularności w całym regionie, bo zakończony sezon był rekordowy pod względem frekwencji.
5: Jesteśmy rozpoznawalni już w przestrzeni krajowej, bo gramy inaczej i robimy to w sposób wyjątkowy. Budujące jest to, że artyści zabiegają o zagranie w Zajezdni, co jest wielką przyjemnością, ale też zobowiązaniem, żeby na jak największym poziomie, z dużą precyzją i atencją w stosunku do sztuki i dla samych artystów kreować tą rzeczywistość. Ja podkreślam, że polska scena jazzowa, szczególnie ta młoda, myślę, to są bardzo utalentowani i dobrze wyedukowani muzycy, więc wspaniale się z nimi współpracuje. A dobór jest bardzo prosty. Próbujemy pokazać, że jazz ma wiele odsłon.
1: powiedział Radiu Centrum Przemysław Marciniak, dyrektor Zajezdni Kultury w Pleszewie. W tym sezonie można było usłyszeć 10 koncertów. Tyle samo przygotowanych jest na kolejny sezon, bo rozkład jazzu 2026-2027 jest już gotowy.
0: Słuchasz, więc wiesz.
1: Trwają przygotowania do sezonu wakacyjnego na basenie miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. Jak poinformował Radio Centrum Maciej Karwicki, prezes Zarządu Ostrowskich Inwestycji Sportowych, woda została spuszczona, niecki zostały wymyte, wyczyszczone, zdezynfekowane. Jesteśmy na etapie rozpoczęcia napuszczania wody.
6: Sezon ruszy w momencie, jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą na to, żeby otworzyć obiekt. Chcielibyśmy bardzo na pewno któryś weekend czerwca już ruszyć. Wydaje się, że jest to możliwe gdzieś koło połowy. W zeszłym roku otwieraliśmy 21 czerwca. No mówię, jesteśmy zdeterminowani tylko i wyłącznie warunkami atmosferycznymi.
1: A w minionym roku z basenu miejskiego korzystało łącznie 48 tysięcy osób.
0: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
1: Spotkania, porady i praktyczny przewodnik dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich bliskich przygotował Zakład Ubezpieczeń Społecznych na Dni Osób z Niepełnosprawnościami. Inicjatywa realizowana będzie również w południowej Wielkopolsce.
7: Dni Osób z Niepełnosprawnościami to inicjatywa przeznaczona dla osób, które z powodu różnych niepełnosprawności mogą czuć się wykluczone z życia społecznego, a także dla ich rodzin, opiekunów i bliskich. Na spotkaniach osoby z niepełnosprawnościami oraz ich bliscy dowiedzą się, z jakiego wsparcia mogą skorzystać, jak uzyskać świadczenia i oczywiście gdzie szukać pomocy.
1: Powiedziała Radiu Centrum Marlena Nowicka, rzecznik prasowy ZUS w Wielkopolsce. Dni osób z niepełnosprawnościami w ZUS potrwają do końca czerwca.
0: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
1: Blisko 400 osób wzięło udział w spotkaniach edukacyjno-informacyjnych organizowanych przez samorząd Odolanowa. Tematem były instalacje odnawialnych źródeł energii na domach mieszkańców. Najczęściej pytano o terminy montażu, koszty inwestycji, warunki umowy oraz korzyści i wady korzystania z zielonej energii.
8: Dzięki unijnemu dofinansowaniu gmina pokryje aż 90% kosztów instalacji. To sprawiło, że wielu mieszkańców zdecydowało się na montaż paneli fotowoltaicznych. Do czerwca 2027 roku w gminie pojawi się 627 instalacji fotowoltaicznych z magazynami energii. Dodatkowo powstanie 12 instalacji na budynkach użyteczności publicznej oraz magazyn wodorowy. Projekt realizowany jest dzięki umowie podpisanej w ubiegłym roku przez gminy Odolanów, Przygodzice i Sulmierzyce z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. W ramach klastra energetycznego samorządy otrzymały 50 milionów złotych dofinansowania, z czego aż 30 milionów trafiło do gminy i miasta Odolanów. W spotkaniach uczestniczyli mieszkańcy m.in. Bonikowa, Garek, Gliśnicy, Kaczor, Odolanowa, Bab czy Kurocha. Jak przekazał Radiu Centrum Odolanowski magistrat, pierwszeństwo udziału w programie mieli mieszkańcy, którzy wcześniej nie posiadali instalacji fotowoltaicznych i nie korzystali z wcześniejszych projektów dotacyjnych realizowanych przez gminę. Władze Odolanowa zapowiadają, że już wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na realizację inwestycji. Dla Radia Centrum Mateusz Kurzej.
0: Warto się wybrać.
1: Już 20 czerwca na Stadionie Sportowym w Czajkowie w powiecie ostrzeszowskim odbędzie się kolejna edycja powiatowego przeglądu orkiestr dętych. Wydarzenie organizowane jest przez Gminną Orkiestrę Dętą przy OSP w Czajkowie wraz z Urzędem Gminy w Czajkowie, Starostwem Powiatowym w Ostrzeszowie oraz Samorządem Województwa Wielkopolskiego i Ochotniczą Strażą Pożarną w Czajkowie.
9: Zapraszamy serdecznie na jubileuszowy przegląd orkiestr dętych pod nazwą Czajków, serce orkiestr dętych, 15 lat wspólnego grania. Wydarzenie rozpoczniemy jak zawsze barwnym przemarszem wszystkich zebranych orkiestr spod Domu Kultury o godzinie 15.30. W tym roku oprócz orkiestry powiatu ostrzeszowskiego z Czajkowa, Kraszewic oraz Marszałek wystąpi gościnnie aż 5 orkiestr, w tym orkiestra z Włoszakowic i Opalenicy oraz 3 gości z województwa łódzkiego, orkiestra z Widawy, z Duńskiej Woli oraz Uniejowa. Występy sceniczne orkiestry przeplatane będą przygotowanymi pokazami show parady.
1: A słuchaczy Radia Centrum zapraszała Marta Korzańska, prezes Gminnej Orkiestry Dętej przy OSP w Czajkowie. Na gości czekać będzie również strefa ekonomiczna oraz atrakcje dodatkowe, takie jak dmuchane zamki, animacje dla dzieci, gogle symulacyjne czy fotobudka. Partnerem medialnym przeglądu jest Radio Centrum.
0: Tak minął tydzień. Wtorek.
10: 17 ciosów nożem i makabryczne odkrycie po wielu dniach. Prokuratura rejonowa w Kaliszu zakończyła śledztwo i skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 63-letniemu mężczyźnie. Śledczy zarzucają mu brutalne zabójstwo 53-letniej Kaliszanki, do którego doszło w maju ubiegłego roku. Ciało kobiety znaleźli sąsiedzi, zaalarmowani niepokojącym zapachem na klatce schodowej. Przełom w sprawie przyniósł dopiero szczegółowy, wielogodzinny proces zabezpieczenia śladów oraz rzadko stosowana w takich sprawach ekspertyza entomologiczna.
11: Z uwagi na zaawansowane zmiany oraz przebrzeżenia pośmiertne w obrębie całego ciała zaistniała konieczność przeprowadzenia badań sekcyjnych oraz zabezpieczenia materiału biologicznego pozwalającego na podjęcie kluczowej dla powiązania z dokładnym sprawcą próby procesowego ustalenia konkretnej daty zgonu. W tym celu prokurator powołał biegłego z zakresu badań entomologicznych, to jest biegłego zajmującego się badaniem owadów nekrofagicznych typowych przy biegu rozkładu zwłok ludzkich, gdzie biegły na podstawie analizy materiału z zabezpieczonymi owadami w konkretnym stadium rozwoju określił przybliżony czas zgonu, co pozwoliło tutaj na zatrzymanie pewnego jako sprawca mężczyzny.
10: Powiedział Radio Centrum Maciej Meller, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Oprócz tego zabezpieczono ślady DNA oskarżonego. 63-latek początkowo nie przyznawał się do winy, zmieniał wersję wydarzeń, by finalnie przyznać się do morderstwa. Mężczyzna wyznał też, że po zabójstwie wielokrotnie przychodził do mieszkania, w którym ukrył ciało, po to, by karmić i wyprowadzać psa należącego do ofiary. Zabójstwo grozi mu od 10 lat do dożywotniego pozbawienia wolności. Więcej na naszej stronie internetowej.
0: www.rc.fm.
10: Szop pracz został zauważony w lesie nadzorowanym przez Nadleśnictwo Taczanów. Nagranie zwierzęcia przekazało leśnikom jedno z kół łowieckich gospodarujących na tym terenie. Film opublikowano wczoraj w mediach społecznościowych. Leśnicy ostrzegają, że mimo sympatycznego wyglądu szop pracz to groźny drapieżnik. Zwierzę poluje zarówno na lądzie, jak i w wodzie oraz w koronach drzew. Nie jest to gatunek rodzimy dla naszego środowiska i został zaliczony do inwazyjnych gatunków obcych. Może być także nosicielem wścieklizny. Zwierzęta te często plądrują pojemniki na śmieci i sady owocowe.
0: Słuchasz, więc wiesz.
10: 49-latek kierował autem pomimo 7 zakazów. Mężczyzna miał również dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi. Do zdarzenia doszło w Nowych Skalmierzycach.
12: W sprawie zastosowano tryb przyspieszony, zgodnie z którym 49-latek usłyszał już wyrok. 1 rok i 2 miesiące pozbawienia wolności, 20 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Sąd zasądził również nawiązkę na rzecz Skarbu Państwa oraz obciążył go kosztami sądowymi.
10: Powiedziała Radiocentrum aspirant Wagolińska Jurasz, oficer prasowa ostrowskiej policji. Mundurowi zapowiadają, że nie będzie taryfy ulgowej dla piratów drogowych, którzy stanowią realne zagrożenie na drogach.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
10: Już wkrótce podwójny zakręt ulicy Podmiejskiej w Kaliszu zniknie. Zlikwidujemy go podczas przebudowy ronda Dobrzec, informują urzędnicy miejscy. Skrzyżowanie o ruchu okrężnym przejdzie modernizację w ramach przebudowy ulic Dobrzeckiej i Świętego Michała. Miasto przekazało też, że po remoncie droga będzie oddalona od okolicznych domów, a dostęp do nich będzie możliwy dzięki drodze dojazdowej. Po remoncie rondo będzie dwujezdniowe, pojawią się też dodatkowe pasy wjazdowe. Wykonawca ma około 1,5 roku na oddanie inwestycji.
0: Coś przegapiłeś. Piłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
10: Za nimi nie jedno tegoroczne spotkanie autorskie, ale Gminna Biblioteka Publiczna imienia braci Gillerów w Opatówku nie zwalnia tempa. W najbliższym czasie będzie nas widać na zewnątrz, podkreśla w rozmowie z Radiem Centrum Małgorzata Matysiak, dyrektorka placówki.
13: Będziemy współpracowali z naszymi przyjaciółmi i sąsiadami, z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Będziemy się włączali w plenerowe wydarzenia. Także inicjatywa dla Opatówka będzie organizowała w lipcu w bibliotece koncert plenerowy. W sierpień będziemy pewnie odpoczywać, korzystać z urlopów. We wrześniu oczywiście tradycyjnie narodowe czytanie. Mamy już zaproszoną pisarkę dla dorosłych oraz pisarza dla dzieci, ale nie zdradzę Państwu za dużo, żebyście obserwowali naszą stronę i media społecznościowe.
10: W tym roku bibliotekę w Opatówku odwiedzili już m.in. pisarz Sławek Gortych czy podróżnicy Wojciech Tokarski oraz Tomasz Owsiany.
0: Takiej kultury nam trzeba.
10: Na czerwiec zaplanowano otwarcie nowej siedziby Gołuchowskiego Centrum Kultury Zamek. Aktualnie trwa wyposażenie placówki, na co gmina pozyskała środki z funduszy europejskich dla Wielkopolski na lata 2021-2027.
14: Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Gołchowskie Centrum Kultury Zamek po 14 latach zyska siedzibę, a dyrektorka Patrycja Walerowicz-Wojtkowiak wreszcie przestanie patrzeć w niebo i na barometr. Do tej pory wiele imprez, m.in. spektakle Gołchowskiej Grupy Teatralnej, odbywać się musiały pod gołym niebem, najczęściej w przestrzeniach Gołchowskiego Parku. Kolejna premiera odbędzie się w lipcu już w sali widowiskowej. Tymczasem trwa wyposażanie nowego obiektu, na co pozyskano ponad 330 tysięcy złotych z funduszy europejskich, ponad 40 tysięcy z budżetu państwa. Gmina dokłada ponad 172 tysiące. W ramach projektu wyposażenie budynku Gminnego Centrum Kultury w Gołchowie zakupione zostaną m.in. krzesła do sali widowiskowej, meble, wyposażenie biurowe, sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności kulturalnej, a także piec do wypalania ceramiki wykorzystywany podczas zajęć plastycznych. Chodzi o stworzenie nowoczesnego, funkcjonalnego i atrakcyjnego miejsca realizacji działań kulturalnych oraz przestrzeni integrującej działalność artystyczną skierowaną do lokalnej gołchowskiej społeczności. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
0: Tak minął tydzień. Środa.
4: Trwają przygotowania do wakacyjnego sezonu na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. Jak powiedział Radiu Centrum Wojciech Białas, prezes zarządu CRK Zieleń i Rekreacja, 5 osób pracuje, aby obiekt i teren był gotowy na lato.
15: W tej chwili jesteśmy w takim bardzo newralgicznym, niekorzystnym okresie. Maj to jest taki okres, gdzie niestety, ale w bardzo szybkim tempie rośnie trawa. Tutaj ci ludzie robią wszystko, by te piaski były utrzymane w jak najlepszej kondycji.
4: Jednocześnie miasto przygotowuje się do sezonu kąpielowego.
15: Tu chcemy w tym roku wymienić co najmniej część pomostu. Może uda się zremontować cały pomost, który jest na Piaskach. Koszt tego przedsięwzięcia to ponad 100 tysięcy złotych. Jest to niemały wydatek, który spółka zamierza ponieść tylko jakby na renowację tego obiektu.
4: Dodał prezes Wojciech Białas, pomost, który ma około 100 metrów, ma być gotowy jeszcze przed początkiem tegorocznego sezonu kąpielowego.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
4: Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu z nowymi zabezpieczeniami przeciwpożarowymi w placówce, w której przebywają seniorzy. Tego typu systemy zwiększają bezpieczeństwo mieszkańców, ale też ich opiekunów.
16: To są zabezpieczenia przeciwpożarowe, są tam zabezpieczenia oddymiające, ale też wychwytujące wcześnie zagrożenie, czyli wszystkie zdarzenia niepożądane związane z pożarem. No, ta inwestycja obejmowała szereg działań, bo to była też i przebudowa, i nowa instalacja. Staramy się, żeby mieszkańcy tego domu czuli się bezpiecznie. Dom Pomocy Społecznej to nie tylko bezpieczeństwo, które daje wspaniała kadra pracownicza, ale również substancja, czyli budynek, w którym mieszkańcy mieszkają.
4: Powiedział Radiu Centrum Mateusz Podsadny, wiceprezydent Kalisza. W DPS-ie przy ulicy Winiarskiej w Kaliszu mieszka 180 osób. To placówka całodobowa, która przyjmuje seniorów, samotnych oraz przewlekle chore osoby. Inwestycja zwiększająca bezpieczeństwo mieszkańców kosztowała ponad 2 200 000 zł.
0: Słuchasz, więc wiesz.
4: Przejazd kolejowy Kalisz-Szałę często jest bardzo długo zamknięty, a w czwartek trzeba było czekać nawet 40 minut, aż się otworzy, zgłaszają słuchacze Radia Centrum za pośrednictwem naszej linii interwencyjnej. O sytuację tę zapytaliśmy spółkę PKP PLK, zarządcę Narodowej Sieci Kolejowej.
17: Czwartek, a więc 21 maja na tym przejeździe rzeczywiście stwierdziliśmy usterkę urządzeń przejazdowych. Niezwłocznie powiadomiliśmy serwis techniczny, który po około półtorej godzinie przywrócił poprawne działanie urządzeń. W czasie prac serwisu wprowadzone zostały dodatkowe środki bezpieczeństwa, m.in. ograniczona prędkość pociągów do 20 km na godzinę. Do usterek na przejazdach dochodzi sporadycznie, na dłuższe zamknięcie, niż wynika to z obowiązujących przepisów, wpływają niekiedy niewłaściwe zachowania kierowców, którzy wjeżdżają na przejazd przy opadających rogatkach albo wjeżdżają na skrzyżowanie mimo braku możliwości zjazdu z przejazdu.
4: Powiedział Radiu Centrum Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Jak się okazuje, nie bez znaczenia jest również zachowanie pieszych na przejazdach kolejowych, którzy często zapominają, że również ich dotyczą przepisy ruchu drogowego.
17: Mówimy w tym kontekście także o pieszych, którzy tak jak w minioną sobotę w obrębie tego przejazdu znaleźli się na torze, co spowodowało konieczność wdrożenia nagłego hamowania nadjeżdżającego pociągu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w obrębie przejazdów kolejowo-drogowych należy skorzystać z żółtej naklejki, która znajduje się na każdym skrzyżowaniu torów z drogami w Polsce. Na takiej żółtej naklejce widnieje m.in. numer techniczny, pod który należy zgłaszać ewentualne usterki infrastruktury.
4: Dodaje Radosław Śledziński. Żółte naklejki znaleźć można na obudowie mechanizmu szlabanu lub na tylnej stronie Krzyża Świętego Andrzeja. Jednak jak informowali w czwartek nasi słuchacze, naklejki niekoniecznie były umieszczone. Jak twierdzi słuchacz Paweł, jakiś czas temu wisiała tam tablica z numerem przejazdu i danymi kontaktowymi do zarządcy, ale zniknęła ona. Jak twierdzi nasz słuchacz, problem z tymi rogatkami jest od dawna, więc może i zgłoszeń było zbyt dużo, dlatego tablicę usunięto. Czy obecne naklejki są nowe? Nie będziemy już sprawdzać, choć świeże ślady czyszczenia powierzchni przed naklejeniem na to mogą wskazywać. Ważne, że już są i ważne, że Radiocentrum rozwiązało dla słuchaczy kolejny problem.
0: Radiocentrum, żeby było słychać.
4: Jest ciąg dalszy bulwersującej wielu Kaliszan sprawy parkowania prywatnego samochodu przewodniczącego Rady Miasta Kalisza bezpośrednio na placu przed schodami budynku Villa Kalisja przy Alei Wolności. Sprawę zgłosili słuchacze za pośrednictwem linii interwencyjnej Radia Centrum. Straż Miejska poinformowała, że radny Prawa i Sprawiedliwości Sławomir Lasiecki może sobie tam parkować i nie zostanie ukarany, bo teren nie ma statusu chodnika. Pojawia się zatem pytanie, po co zatem w ogóle podjęto interwencję po naszym zgłoszeniu i czy inni Kaliszanie też mogą zostawić tam swoje pojazdy bez konsekwencji, tak jak radny PiS. Tego już rzeczniczka Kaliskiej Straży Miejskiej Agata Dybioch nie wyjaśniła i będziemy o to pytać. A radny Lasiecki we wtorek zaledwie w kilkanaście minut po komunikacie Straży Miejskiej znów zaparkował w opisanym miejscu. Całe stanowisko Kaliskich Municypalnych w artykule Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz na naszej stronie internetowej.
0: www.rc.fm.
4: Znajdujący się w budynku gospodarczym sprzęt oraz część samej stodoły uległy spaleniu w wyniku pożaru w Sadowie w powiecie ostrowskim. Państwowa Straż Pożarna wezwanie w tej sprawie otrzymała we wtorek przed godziną 23. Na miejsce zadysponowano 5 zastępów PSP i OSP.
18: W momencie przybycia potwierdziliśmy pożar budynku gospodarczego w podwórzu posesji. Na szczęście nie stwierdziliśmy osób poszkodowanych. Nasze działania polegały na ogłoszeniu tego pożaru, przeszukaniu pomieszczeń, w którym nastąpił ten pożar, celem potwierdzenia braku tych osób poszkodowanych. Straty szacujemy na około 40-50 tysięcy. Spaleniu uległo wyposażenie tego budynku gospodarczego, sprzęt ogrodowy, sprzęt spawarki, szlifierki oraz drewniana konstrukcja z dachu tego budynku gospodarczego oraz część ścian.
4: Powiedział Radiu Centrum starszy kapitan Tomasz Chmielecki, oficer prasowy PSP w Ostrowie Wielkopolskim. Przyczyny pożaru nie są znane, ustala je policja.
0: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
4: Galeria Sztuki imienia Jana Tarasina zaprasza na wystawę Karoliny Jarzęba, jednej z najciekawszych polskich artystek młodego pokolenia, laureatki Biennale Bielska Jesień z 2023 roku. Wystawę, której już sam tytuł daje do myślenia.
19: Centralnym elementem wystawy Samozaoranie Aura Ferming jest okrągły stół, potraktowany nie jako neutralny przedmiot, lecz jako narzędzie organizujące relacje społeczne i polityczne. To wokół niego koncentruje się refleksja nad współczesnymi formami debaty, które coraz częściej przybierają charakter widowiska opartego na konflikcie, natychmiastowej reakcji i spektakularnym zaoraniu przeciwnika. Tytułowe Samozaoranie odnosi się do języka kultury internetowej, w której porażka szybko przekształca się w obraz, mem i przedmiot dalszej cyrkulacji. Wystawa wpisuje się również w szerszy kontekst współczesnych przemian technologicznych i politycznych. Artystka wskazuje, że mechanizmy wpływu nie ograniczają się dziś do instytucji czy programów politycznych, lecz funkcjonują także w obiegu obrazów, memów i algorytmów. Wystawę można oglądać do 26 czerwca. Kasia Górcewicz, Radio Centrum.
0: Słuchasz, więc wiesz.
4: W Leszewskim Centrum Medycznym dobiega końca budowa nowoczesnej apteki szpitalnej. Inwestycja kosztuje ponad 9 milionów 200 tysięcy złotych, z czego ponad 7,5 miliona złotych pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy.
14: Najtrudniejsze prace budowlane i instalacyjne są już zakończone. Obecnie trwa przygotowanie pomieszczeń do montażu specjalistycznego wyposażenia. W nowej aptece zamontowano już komory laminarne, które zapewnią sterylne warunki do przygotowywania leków recepturowych, cytostatyków oraz żywienia pozajelitowego. Prezes Pleszewskiego Szpitala Błażej Kurczyński podkreśla, że dotychczasowa przestrzeń apteki była zbyt mała i ograniczała liczbę przygotowywanych preparatów dla pacjentów onkologicznych. Dlatego właśnie zdecydowano o przeniesieniu apteki do większych pomieszczeń po dawnych poradniach specjalistycznych. W nowej przestrzeni aptecznej powstaną dwie izby recepturowe leków cytostatycznych, powstanie pracownia przygotowania jałowego oraz specjalne śluzy dla personelu i dla materiałów. Łącznie przebudowano ponad 30 pomieszczeń. Zarząd Szpitalnej spółki podkreśla, że inwestycja poprawi bezpieczeństwo pracy farmaceutów, skróci też czas oczekiwania pacjentów na specjalistyczne leczenie. Koszt budowy nowej apteki szpitalnej sięga 10 milionów złotych, z tego ponad 7 milionów 500 tysięcy złotych pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
0: Tak minął tydzień. Czwartek.
8: Polski i czeski przemysł zbrojeniowy zacieśniają współpracę. CSG Polska, należąca do czeskiego holdingu zbrojeniowego Czechoslovak Group, podpisała z WSK PZL Kalisz z polskiej grupy zbrojeniowej list intencyjny dotyczący wspólnej produkcji silników i komponentów do ciężkich pojazdów terenowych oraz wojskowych. Porozumienie zakłada transfer technologii do zakładów w Kaliszu i rozwój nowych możliwości produkcyjnych w Polsce.
20: No i cel jest taki, aby wspólnie produkować właśnie silniki dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, nie tylko, ale również, aby mieć produkt, który też będzie się sprzedawał w ramach SAIFA innym państwom. Dzisiaj coraz głośniej się mówi, że powinniśmy inwestować w produkty dual use, czyli podwójnego zastosowania. No wiemy, że wtedy taka fabryka jest znacznie odporniejsza.
8: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Nosal. Współpraca ma wykraczać poza sektor obronny. Sygnatariusze podkreślają, że w przyszłości możliwe będzie również zaangażowanie w produkcję na rynek cywilny oraz wspólna oferta kierowana do odbiorców zagranicznych, zwłaszcza państw NATO i Unii Europejskiej.
20: Ten produkt świetnie się właśnie wpisuje w zasady programu SAFE, czyli wspierania obronności przez Unię Europejską i produkcji w kooperacji właśnie z europejskimi partnerami.
8: Dodał prezes Nosal. Nowe porozumienie rozwija umowę ramową podpisaną przez CSG i PGZ w marcu tego roku. Zakłada ona m.in. wspólne prace nad projektowaniem i produkcją silników do bezzałogowych statków powietrznych, pocisków rakietowych oraz wybranych platform lądowych.
0: Radio Centrum, żeby było słychać.
8: Od dawna Radio Centrum posiadało informację, że obecne władze Kalisza za wszelką cenę poszukują wysokiego i bardzo dobrze płatnego stanowiska dla blisko związanej z lokalnym środowiskiem PiS byłej dyrektor generalnej oddziału energii operator w Kaliszu, która straciła posadę w roku 2024 po przegranych przez prawicę wyborach parlamentarnych.
21: Wybór ostatecznie padł na nadzorowaną przez prezydenta Kalisza Krystiana Kinastowskiego spółkę wodno-ściekową Prosna. Zarówno stary prezes spółki, jak i zasiadający w jej zarządzie wiceprezydent Kalisza Grzegorz Kulawinek odmawiali jakiejkolwiek odpowiedzi na pytania Radia Centrum w tej sprawie. Po niecałym miesiącu od rozpoczęcia naszego dochodzenia dziennikarskiego na fotelu prezesa z lukratywnymi warunkami finansowymi zasiadła wspomniana była dyrektor energii operator w Kaliszu zarządów PiS Magdalena Kit-Krawczyk. Dlaczego sprawę utrzymywano w tak wielkiej tajemnicy? Co z wodą i ściekami ma wspólnego była pracownica państwowego koncernu energetycznego i kto jeszcze znalazł bezpieczną, świetnie płatną przystań w spółce wodno-ściekowej Prosna, dowiecie się z artykułu Niespodzianka na naszej stronie internetowej. Piotr Waśko, Radio Centrum.
0: Słuchasz, więc wiesz.
8: Kaliska Kolej Wąskotorowa z dofinansowaniem samorządu województwa wielkopolskiego, a o szczegółach poinformował Radio Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
22: Sejmik Województwa Wielkopolskiego po raz kolejny uchwalił 200 tysięcy złotych właśnie na modernizację linii kolejowej, tym razem w kierunku Dzierzbina. Bardzo mnie to cieszy, bo to są kolejne środki, które przeznaczamy z budżetu województwa na ten cel. Cieszy fakt, że ta kolejka się rozwija i że możemy też uratować ją przed zniszczeniem, bo to jest nasze dziedzictwo.
8: Kaliska Kolej Wąskotorowa wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego otrzymuje od 2021 roku. Łącznie jest to już przeszło 660 tysięcy złotych.
0: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
8: Kierowcy w Ostrowie Wielkopolskim nie muszą już wracać do auta z biletem parkingowym. Rada Miejska zmieniła uchwałę dotyczącą strefy płatnego parkowania, a to oznacza koniec obowiązku wykładania potwierdzenia opłaty za szybą samochodu. Teraz wystarczy wpisać numer rejestracyjny pojazdu w parkomacie i opłacić postój. Informacja automatycznie trafi do systemu, z którego korzystają kontrolerzy. Jak podkreśla szef ostrowskich drogowców, to efekt modernizacji urządzeń w strefie płatnego parkowania.
2: Znaczy, informacja o wniesieniu opłaty w parkomacie trafia do naszego systemu informatycznego i osoby kontrolujące będą wiedziały, że taka opłata została wniesiona bez sprawdzania za szybą, czy ten bilet tam jest wyłożony.
8: Powiedział Marcin Wieruchowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim. Nowe parkomaty mają też dodatkową funkcję. Kierowcy mogą teraz płacić za postój także systemem BLIK.
0: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
8: Strażacy zazwyczaj jadą ratować koty, które weszły wysoko na drzewo i nie potrafią z niego zejść. Tym razem jednak pomocy potrzebował człowiek. W Grabowie nad Prosną ratownicy otrzymali zgłoszenie o osobie znajdującej się na drzewie na wysokości około 12 metrów. Ze względu na trudny dostęp do poszkodowanego, na miejsce skierowano specjalistyczną grupę ratownictwa wysokościowego z Kalisza. Ratownicy najpierw zabezpieczyli teren, a potem z wykorzystaniem technik linowych sprowadzili osobę na ziemię. Misja zakończyła się sukcesem. W działaniach uczestniczyli strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i jednostki ratowniczo-gaśniczej Ostrzeszów, specjaliści z Kalisza oraz druhowie OSP Grabów nad Prosną.
0: Tak minął tydzień. Piątek.
19: Na naprawę alejek, modernizację infrastruktury, nasadzenia zieleni w miejscach wspólnych. Stowarzyszenia prowadzące rodzinne ogrody działkowe w Kaliszu otrzymają wsparcie z miasta. To inicjatywa radnych trzeciej drogi w Radzie Miasta Kalisza, którą w czasie sesji poparli wszyscy rajcy.
3: Zgodnie z tą uchwałą zabezpieczamy w budżecie Rady Miasta Kalisza rocznie 250 tysięcy na dotacje dla stowarzyszeń, które prowadzą ogródki działkowe. Można pozyskać do 80% wartości inwestycji, natomiast należy mieć swój wkład własny w wysokości minimum 20%. Może dostać taką dotację raz na 3 lata. Wnioski, które nie zostaną dofinansowane, mogą liczyć na pierwsze w kolejnym roku.
19: Powiedział Radio Centrum Eskandarwich radny trzeciej drogi. W Kaliszu jest 21 rodzinnych ogródków działkowych. Na każdym z nich jest po kilkaset małych działek, więc dotyczy to tysięcy osób.
5: Tam są ludzie, których najczęściej nie stać na wyjazdy poza Kalisz, wyjazdy zagraniczne. To miejsce, ten ogród działkowy jest dla nich takim miejscem odpoczynku, relaksu, ale też i aktywności, która szczególnie w wieku i dla osób starszych jest cenna i ważna. To są takie zielone oazy miasta, w których właśnie ci mieszkańcy znajdują ten spokój, o który w dzisiejszych czasach trudno, a im się należy, chociażby z racji z wieku.
19: Dodał Radiu Centrum Tomasz Grochowski, radny trzeciej drogi. Uchwała przyjęta przez radnych Rady Miasta Kalisza ma każdego roku zabezpieczać w budżecie miasta 250 tysięcy złotych na dotację celową dla stowarzyszeń prowadzących rodzinne ogrody działkowe. To wsparcie mogą otrzymać zaraz po podpisaniu umowy, a nie po realizacji zadania. Taki zapis powstał po konsultacjach z przedstawicielami RODów, którzy zwracali uwagę, że często nie dysponują własnymi środkami umożliwiającymi wykonanie inwestycji i dopiero czekanie na zwrot dotacji.
0: Słuchasz, więc wiesz.
19: Nie będzie rewolucji w funkcjonowaniu Straży Miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim, przynajmniej na razie. Rada Miejska przyjęła wprawdzie uchwałę kierunkową zobowiązującą prezydent miasta do zajęcia się tematem, ale sam pomysł spotkał się ze sporą krytyką zarówno części Rady, jak i prezydent miasta.
23: Temat zmian w funkcjonowaniu Straży Miejskiej w Ostrowie wywołał przewodniczący Rady Jakub Paduch. Kluczowym elementem reformy miałoby być wprowadzenie całodobowego, 7-dniowego systemu pracy dla strażników przez cały rok.
24: Dzisiaj w Ostrowie Wielkopolskim zaczyna się tak naprawdę debata nie tylko jaka ma być Straż Miejska, ale w zasadzie czy ma być Straż Miejska, dlatego że gro mieszkańców słusznie podnosi, że mimo tych starań funkcjonariuszy jest to służba nieefektywna, która jest niedofinansowana.
23: W Ostrowskiej Straży Miejskiej pracuje 19 funkcjonariuszy, co pozwala dziennie zaledwie na pracę 5-6 strażników w terenie. Roczny koszt tej służby to obecnie około 3 milionów 200 tysięcy złotych. Aby wprowadzić służbę całodobową, o dobową potrzeba by było co najmniej 41 funkcjonariuszy, a to oznaczałoby zwiększenie kosztów do około 6 milionów. Roczne efekty ich pracy przedstawiła prezydent Beata Klimek.
1: 2543 zgłoszeń od mieszkańców, 749 ujawnionych wykroczeń, 36 zabezpieczonych wydarzeń publicznych, 137 nagrań przekazanych policji. Straż zabezpieczała m.in. święta państwowe, wydarzenia sportowe, festyny osiedlowe, wydarzenia kulturalne.
23: Pomysł wprowadzenia całodobowej Straży Miejskiej w Ostrowie krytykował radny Damian Grzeszczyk.
6: Nie rozszerzajmy formacji, nie zwiększajmy im zadań, których i tak nie będą mogli obsłużyć, a doposażmy w to miejsce policję. Projekt oznacza trwały wzrost

0: miastem, a zarazem artysty plastyka i medaliera o międzynarodowej renomie. Spacer odbędzie się 13 czerwca, a więcej informacji na temat tego wydarzenia przeczytać na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm. Tak minął tydzień. Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. I tak się słucha.
2: Łukasz Kostecki, a moim i Państwa gościem jest pani Małgorzata Tarnawska, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.
3: Witam Państwa.
2: Pani dyrektor, zaczniemy może od tego standardowego pytania, jak stany krwi?
3: Stany krwi opanowane dzięki zaangażowaniu społeczeństwa, dzięki reakcji na apele, na sygnały, które wysyłaliśmy, udało się sytuację opanować i chciałabym wszystkim, którzy zareagowali, bardzo serdecznie podziękować. Podziękować mediom, które nas wspierały, podziękować mieszkańcom Kalisza, okolic i całej południowej Wielkopolski za to, że współpracują z nami, reagują na apele, czytają informacje na naszej stronie internetowej, na Facebooku i reagują na SMS-y, które pomagają nam przekazywać informacje o stanach, o naszych potrzebach i stanach zaopatrzenia w krew i składniki.
2: No tak, bo ja też jako krwiodawca też takiego SMS-a dostałem i też już szybciutko, tak powiem, zabrałem torbę i poszedłem oddać krew.
3: Tak, widzieliśmy się i również za to dziękuję.
2: No to te stany są opanowane, ale zbliżamy się do takiego okresu wakacyjnego. I ten okres wakacyjny właśnie wiąże się z tym, że trochę tej krwi zawsze jest mniej. Z czego to wynika?
3: Krwi w okresie wakacyjnym faktycznie jest mniej, ale nie tylko w okresie wakacyjnym. Systematycznie w trakcie całego roku zdarzają się takie czasokresy, kiedy krwi i jej składników jest troszeczkę mniej. Wtedy, tak jak już przed chwileczką powiedziałam, próbujemy z Państwem, ze społeczeństwem się komunikować. Natomiast wracając tutaj do Pana pytania o ten okres wakacyjny, na pewno, i to chciałabym, żeby wybrzmiało, krwiodawcy nie idą na urlop. Krwiodawcy, którzy oddają regularnie krew, urlopu nie mają. Natomiast mniejsze stany magazynowe są związane z faktem, że podróżujemy. Jest to okres urlopów. Jest to czas, kiedy mamy mniejszy kontakt ze szkołami, z uniwersytetami, ponieważ młodzież się rozjeżdża, a jest to duża grupa, która przez cały rok szkolny czy rok akademicki wspiera bardzo, bardzo nas i również próbuje nas ratować w sytuacjach, kiedy właśnie mamy te mniejsze stany magazynowe. Natomiast większe zapotrzebowanie może się zdarzyć na krew i jej składniki w okresie wakacyjnym, ponieważ jest więcej zabiegów, więcej świadczeń medycznych, które są związane z właśnie przetaczaniem krwi i jej składników, ponieważ podmioty lecznicze nie mają urlopów, pracownicy mają urlopy, natomiast podmioty lecznicze realizują swoje świadczenia w trybie ciągłym i cały czas, tak, że my musimy tutaj sprostać wymaganiom.
2: Przed naszym spotkaniem trochę umawialiśmy się na to, że będziemy dzisiaj obalać mity. Zaczniemy może od tego urlopu, którego krwiodawcy nie mają. Czy to rzeczywiście jest tak, że ci krwiodawcy nie mają już urlopu, czyli jak już raz się odda, to już trzeba oddawać całe życie do końca i bezapelacyjnie?
3: Nie, absolutnie nie. To jest stereotyp utrwalony. Mając kontakt z różnymi grupami docelowymi, które chcemy uświadomić, jaka jest idea honorowego krwiodawstwa, poprosić o oddawanie krwi, właśnie udajemy się na pogadanki, często z krwiodawcami, którzy oddali 20 litrów, 40 litrów, a nawet 100 litrów krwi. I to są takie nasze chodzące dowody, które potrafią przekazać informację, że absolutnie oddanie krwi jeden, drugi, trzeci czy piąty raz absolutnie nie wiąże się z tym, że trzeba zachować jakąś regularność lub organizm będzie potrzebował, wołał, przypominał się o tym, żeby oddać krew. Tutaj z rozmów z krwiodawcami absolutnie neguję taką tezę.
2: Ja chyba jako krwiodawca, który oddał ponad 20 litrów krwi, też mogę o tym zaświadczyć. Inna sprawa jest taka, że tak naprawdę to chyba nas do oddawania tej krwi popycha to, że to ratujemy rzeczywiście czyjeś życie. I to jako krwiodawca to rzeczywiście mogę powiedzieć. Natomiast jeżeli byśmy mieli pomyśleć o innych takich mitach, które się pojawiają, to czy takie osoby, które przychodzą oddać krew, powiedzmy, po raz pierwszy, czy one muszą znać w ogóle grupę krwi?
3: Nie, nie trzeba znać grupy krwi.

0: Powiem więcej. Mając kontakt z krwiodawcami i znów powołam się na tą grupę, która oddała ponad 20 litrów krwi. Jest to grupa, która uzyskała odznaczenie ministerialne, honorowy dawca krwi zasłużony dla zdrowia narodu. Ja rozmawiam z tymi krwiodawcami i zawsze zadaję pytanie po gratulacji, po przekazaniu odznaczenia, po wręczeniu legitymacji i jeszcze raz złożeniu podziękowań za to zaangażowanie w imieniu ministra zdrowia, ponieważ jeszcze raz podkreślę, jest to odznaczenie ministerialne. Zadaję po takiej rozmowie pytanie, czy zna pan swoją grupę krwi? Jeden krwiodawca na pięciu nie zna swojej grupy krwi. Krwiodawca, który oddał tyle litrów. Zatem jest to dowód, że naprawdę nie trzeba znać grupy krwi. To po stronie krwiodawstwa leży konieczność określenia tej grupy, ile razy krwiodawca oddawałby krew, czy 10, czy 20, czy 150. Za każdym razem ta jego grupa krwi jest kontrolowana i my mamy systemową informację o grupie krwi.
1: No i przy okazji są robione też badania krwi, czyli to też jest taki plus dla krwiodawców.
0: Jak najbardziej. I tutaj pozwolę sobie, jeżeli mówimy o mitach i stereotypach, obalić kolejne. Czy weganie, wegetarianie mogą oddawać krew? Oczywiście, że mogą. Świadomość wśród tych osób odnośnie odżywiania jest coraz większa i dzięki badaniom, które wykonujemy regularnie, jest możliwość właśnie kontrolowania siebie, swojego organizmu, czy ja dobrze się odżywiam, tak? A my w badaniu chociażby morfologii krwi, po ocenie wskaźników czerwonokrwinkowych, potrafimy już wstępnie ocenić, czy rzeczywiście taka dieta mogła mieć wpływ. Ale tak jak powiedziałam, świadomość w kwestii odżywiania już jest w tej chwili tak duża, jest tyle możliwości, tyle alternatywnych źródeł dostarczania makroelementów, mikroelementów, że naprawdę widzimy, że nie ma z tym problemu.
1: Jeszcze jest jeden taki mit, który gdzieś tam krążył, jak ja 20 lat temu, tak, bo to już 20 lat ponad minęło, jak oddaję krew, gdzieś się pojawiło i dotyczyło to tego, że podczas takiej akcji krwiodawstwa, która jest poza centrum, że można się zarazić jakimś wirusem, czy nawet podczas oddawania krwi, nawet w centrum, że można się czymś zarazić, czy to WZW, czy żółtaczką, prawda, czy mit?
0: Obalam kolejny mit. Przy krwiodawcy każdorazowo osoba obsługująca z personelu medycznego tuż przed zabiegiem i jeszcze raz podkreślę, przy krwiodawcy otwiera wszystkie materiały zużywalne. Zatem nie ma możliwości, żeby doszło do przeniesienia, do zakażenia, przeniesienia jakiegokolwiek zakażenia.
1: No i przez te 20 lat to medycyna też poszła do przodu i te środki dezynfekujące też są mocniejsze.
0: Jak najbardziej potwierdzam i naprawdę procedury dezynfekcji miejsca wkłucia mamy, powiem kolokwialnie, wyśrubowane do granic możliwości. Dział zapewnienia jakości czuwa nad tym, żeby pracownicy regularnie przechodzili takie testy właściwego odkażania miejsca wkłucia. Dlatego wyklucza się absolutnie taką możliwość.
1: Jak już mówimy o kłuciu, to przejdziemy do kolejnego mitu. Kolczyki i tatuaże. Wykluczają, nie wykluczają?
0: Absolutnie nie wykluczają. Oczywiście, jeżeli podczas wywiadu z lekarzem potencjalny dawca zgłosi, że wykonany został tatuaż i należy taką informację przekazać, to uzyska zwrotnie informację, że jeżeli tatuaż został wykonany w ciągu ostatniego miesiąca, dwóch, trzech do czterech miesięcy, to prosimy o wstrzymanie się oddawania krwi, ale czasowe, tylko czasowe. Natomiast jeżeli tatuaż został wykonany wcześniej, powyżej tych czterech miesięcy, absolutnie nie ma to żadnego znaczenia.
1: No skoro już mówimy o tym wykluczeniu czasowym, to może to też poruszmy. Wykluczenie czasowe nie oznacza wykluczenia stałego.
0: Potwierdzam i wykluczenie czasowe to jest również dowodem dbałości o zdrowie dawcy. Jeżeli lekarz ma jakiekolwiek wątpliwości podczas kwalifikacji krwiodawcy i podstawy związane z zapisami rozporządzenia o kwalifikacji krwiodawców do oddania krwi, wówczas może wskazać konieczność tymczasowego wstrzymania się od oddawania krwi, ale tak jak powiedziałam, to jest tylko i wyłącznie dla dobra krwiodawcy. Natomiast po czasie wskazanym na tą dyskwalifikację krótką, tymczasową, można oczywiście i wręcz należy z powrotem zgłosić się do Centrum Krwiodawstwa. Także jeszcze raz podkreślam, że czym innym jest dyskwalifikacja tymczasowa, a czym innym jest dyskwalifikacja stała. Bo rzeczywiście, jeżeli dyskwalifikacja stała została nałożona na krwiodawcę i taka informacja została przekazana krwiodawcy, to wówczas niestety nie będzie mógł tutaj wspierać naszej działalności. Ale skupmy się na dyskwalifikacji czasowej. Czasowa dyskwalifikacja nie wyklucza dawcy na zawsze i po upłynięciu krótkiego czasu wskazanego przez lekarza, czasem może to być 2 tygodnie, czasem 4 miesiące, jak najbardziej zapraszamy do centrum.
1: To może tak już na sam koniec naszej rozmowy przypomnimy, kto w ogóle może oddać krew.
0: Krew mogą oddawać osoby od 18 do 65 roku życia, osoby, które czują się zdrowe i ważą minimum 50 kg, a resztę pozostawmy naszemu personelowi medycznemu, który zaopiekuje się dawcą i oceni ten stan zdrowia.
1: Bardzo serdecznie dziękuję pani za rozmowę. Dawcom życzymy w takim razie zdrowia, a pani kolejnych, że tak powiem, dawców, którzy by przychodzili nowych i oddawali krew. Dziękuję bardzo. Moim i państwa gościem była pani Małgorzata Tarnawska, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwioleśnictwa w Kaliszu.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha. Tak minął tydzień. Lokalnie.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
2: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
1: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
2: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
1: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
0: Reklama. Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
3: Jeżeli marzysz, by twoje rośliny były okazałe i witalne, a uprawiane warzywa i owoce zdrowe i smaczne, sięgnij po Astvit. Ekologiczny nawóz naturalny, prosty w stosowaniu, skuteczny w efektach. Do domu, ogrodu i na balkon. Astvit. Do warzyw, sadów i upraw pod osłonami. Wspiera kondycję roślin, strefę korzeniową i naturalną aktywność biologiczną gleby. Po co sięgać po chemię, skoro mamy Astvit? Nawóz dostępny w dobrych sklepach ogrodniczych i w kwiaciarniach. Astvit w zgodzie z naturą. www.astvit.com.pl.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
2: Poranek w regionie dość pochmurny i według synoptyków jeszcze może zdarzyć się tak, że w ciągu godziny dwóch pojawią się słabe, bardzo słabe przelotne opady deszczu, później już bez opadów, ale słońca będzie zdecydowanie mniej niż to było na przykład w ostatnich dniach albo w sobotnie popołudnie. Chmury do południa, po południu trochę przejaśnień, maksymalnie do 21 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła
2: 8.
3: Radio Centrum.
4: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Jeszcze co najmniej do jutra potrwa dogaszanie pożaru na Mazowszu. Tanieje benzyna, diesel najtańszy od początku wojny na Bliskim Wschodzie. Paris Saint-Germain wygrał z Arsenalem Londyn finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sytuacja jest pod kontrolą, nigdzie nie ma otwartych zarzewi ognia, tak mówią służby o dogaszanym pożarze lasów w powiecie wołomińskim na Mazowszu. W tym roku doszło w Polsce już do 4000 pożarów lasów, to dwukrotnie więcej niż do końca maja w roku ubiegłym. Tanieje benzyna. Cena oleju napędowego spadła do najniższego poziomu od wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Litr kosztuje średnio 6 zł i 50 groszy. Tanieje też 95 i gaz, mówi analityk rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
6: Obniżki, które notujemy, to efekt spadku cen ropy naftowej i paliw gotowych na europejskim rynku ARA, który przekłada się na obniżki cen paliw w krajowych rafineriach. W związku z tym też maksymalne ceny z dnia na dzień są na coraz niższych poziomach.
5: A to nie koniec dobrych informacji, bo początek czerwca może przynieść kolejne spadki cen. Premier Libanu wzywa Izrael do zawieszenia broni. Potępił niebezpieczną i bezprecedensową eskalację ze strony Izraela. Wskazał, że jego wojska posuwają się naprzód na południu kraju i przeprowadzają masowe naloty. W transmitowanym w telewizji orędziu do narodu libańskiego bronił decyzji władz o podjęciu negocjacji z Izraelem. Nowa runda rozmów pokojowych zaplanowana jest na wtorek i środę. PSG po raz drugi z rzędu najlepszym piłkarskim klubem Europy. Paryżanie w rzutach karnych wygrali z Arsenalem Londyn finał Ligi Mistrzów. Po dogrywce było 1-1. Finał rozegrano w Budapeszcie na stadionie. Mecz oglądało 62 tysiące widzów. W strefach kibiców były ich setki tysięcy. PSG prawdopodobnie zasłużył na to, ale zaważył tylko jeden rzut karny. Arsenal walczył do końca, nie ma się czego wstydzić. Mamy ligę, idziemy naprzód w przyszłym sezonie. Miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Przyjechaliśmy tu specjalnie z Senegalu. Teraz idziemy coś zjeść, odpocząć i tak, gratulujemy zwycięzcom. Arsenalowi na pocieszenie zostaje Mistrzostwo Anglii, a już za niecałe 2 tygodnie Mistrzostwa Świata.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: To będą takie mistrzostwa, o których będziemy mówić dużo, ale o wynik w przypadku biało-czerwonych jesteśmy spokojni. Nie będzie tego dyskutowania, czy nasi wyjdą z grupy, czy nasi strzelą bramkę, czy nasi przeprowadzą jakąś akcję na mistrzostwach. Nic z tych rzeczy, oglądamy na spokojnie. 8:03, niedzielny poranek, 31 dzień maja w kalendarzu. Tomek Michalak, witam, zapraszam, będę z wami do 14:00.
4: Música.

0: jest. Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego naraz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50. Bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie. Reklama.
1: I mamy weekend. I gra muzyka.

Ed Sheeran, Justin Bieber w duecie. 13 minut mamy po godzinie 8 i to jest przyjemny, leniwy mam nadzieję, niedzielny poranek dla was. 31 dzień maja w kalendarzu. Dzisiaj okazja do świętowania u Feliksa, u Jagody. Świętuje także Maria i Marietta oraz pan Sylwiusz. No to wszystkiego dobrego dla tych, którzy mają jakąkolwiek okazję. Jeśli chodzi o muzykę, to teraz będzie nas muzycznie rozpieszczać Doda ze swoim pamiętnikiem w kolejce, także grupa Queen. Gramy!

0: Głos Ewangelii.
1: 17 minut po godzinie 8 wracamy do cyklu reportaży Fundacji Głos Ewangelii i dziś kolejne już spotkanie z panem Bronisławem, którego znamy już z tego cyklu. Pan Bronisław, no właśnie, jest pszczelarzem, oprowadzał nas już po pasiece i zbierał miód, opowiadał o pszczołach, a dzisiaj, no właśnie, kolejne rozmowy, tym razem rozmowy przy wirowaniu miodu. Posłuchajcie.
2: No i co tutaj robisz?
3: No, tam mamy maszynę, miodarkę, będziemy wirować miód, wyciągać ramki z miodem. Tu mamy tak zwaną odsklepiarkę i na tym urządzeniu odsklepiamy po prostu ramki z miodem.
2: Co to znaczy odsklepiamy?
3: Miód, który jest już dojrzały, jest pełna komórka. Pszczółki zaciągają tą ramkę woskiem, to jakby wykowały. No i wtedy taki ramek po prostu dajemy na tą odsklepiarkę i widelczykami po prostu ściągamy te wieczka zasklepione z tych ramek. Odsłaniamy ten miód, który jest. No i jak to mamy odsłonięte, obracamy drugą stronę. Też odsklepiamy widełkami. Jak jest odsklepiony ramek, to go po prostu dajemy do wirówki. Wirówka jest elektryczna, z nastawioną szybkością elektronicznie. No i tak ustawiamy ramki w wirówce, żeby te najciężejsze były naprzeciwko siebie. A te mniej ciężejsze też naprzeciwko siebie, żeby była taka zachowana równowaga. Zamykamy i włączamy raz. I tam słychać ten szum tego wirowanego miodu. Tata miał pszczoły, miał tych 10 rodzin. No ja mu pomagałem, miałem tam już nawet swój ul, jeden, czy później dwa.
2: Ile lat w tym czasie?
3: No to już jest ponad 50 lat wstecz. No miałem 18 lat wtedy. No ale tato potem nagle zmarnował serca, no więc spadło to na mnie. No ponieważ już byłem nauczony z tym pracować, no więc poszerzyłem to, rozwinąłem. No i w 99 roku zostałem bez pracy i zamieniłem hobby na zawód. Czyli od 99 roku byłem zawodowym pszczelarzem. Żyłem tylko z tego. Rekord to miałem 136 rodzin pszczelich.
2: To znaczy to jest 136 uli,
3: uli, tak. No więc pracy było sporo. No jest to taka odskocznia od wszystkiego. Brzęk pszczół, ukojenie. O, taką ciekawostkę. Przeważnie kobiety przeżywają mężczyzn średnio od 6 do 7 lat. W zależności jakie to są lata, jaka ta statystyka jest. A my pszczelarze to są przeważnie sami wdowcy. Odwrotnie. Po prostu to powietrze z ula, ten miód, ten spokój przy tej pracy. Tak wpływa kojąco jakoś dobrze. I być może, że to jest też zawód, który jest potrzebny w tej chwili bardzo. No więc może też dlatego Pan Bóg przedłuża życie tym pszczelarzom. No i Pan Bóg dał mi dożyć tych 72 lata. No w zasadzie w tej chwili jest sprawny, można powiedzieć zdrowy. No. Włącza się hamowanie i maszyna się zatrzymuje. Otwieramy.
2: Ale teraz mamy wylany miód tylko z jednej strony.
3: Z jednej strony. I teraz odwracamy ramki na drugą stronę. I znowu zamykamy. I włączamy. że złapałem COVID-a. Byłem 13 dni pod tlenem w szpitalu i było naprawdę źle ze mną. Ja myślałem, że tam stąd już byłem tak pogodzony, już... Że,
2: i o czym myślałeś w takim stanie będąc?
3: No, po prostu, jako wierzący, no byłem gotowy na to. No, byłem na to gotowy. No, ale dzięki modlitwom, bo się bardzo w kościele udzielałem wszędzie. Miałem tu na parafii przede wszystkim modlitwa księdza. To nawet na Jasnej Górze była specjalnie msza za mną, bo to byłem tam w zarządzie wojewódzkim z pszczelarstwa przez 16 lat. Tam się koledzy dowiedzieli, no to jest środowisko katolickie. No, zrobili zbiórkę, pojechali do Częstochowy, dali nam mszę. No też to trzeba uszanować. No, w niedzielę raz była specjalnie msza na to. No. No i wyszedłem, zostałem, muszę powiedzieć, uzdrowiony. Przecież ja zrobiłem pięć schudków, bo mi zniszczyło płuca całkowicie, ten COVID. Ja zrobiłem 5 schudków i stałem i łapałem powietrze jak ryba wyciągnięta z wody. Musiałem odczekać znowu parę, żeby powiedzmy wyjść na jakiś poziom. No a w tej chwili ja robię, pracuję, jak wszystko na drugie piętro po 2 schudki biegiem wyskoczę. No jest, no mogę powiedzieć, że jestem lepszy niż byłem przedtem. W chórach śpiewam też dzisiaj mamy próbę chóru, w niedzielę znowu wyjazd na pamiątkę poświęcenie kościoła tam do Kozakowic, tam mamy też taki koncert. No jestem gedeonitą też, rozprowadzą też ten Nowy Testament. Także nie znam, jakby to powiedzieć, słowa nuda. Cały czas w ruchu. No i przede wszystkim dzięki Panu Bogu, że wyszedłem z tego wszystkiego obronnowej, a czy dobrze. No Pan Bóg jak uzdrawia, to przynajmniej 100%. Także jestem lepszy, jak byłem przedtem.
2: Pan Bóg jeszcze do czegoś Cię tutaj potrzebuje.
3: No chyba tak. Chyba to. Ja sobie już nie wiem, czy bym sobie mógł wyobrazić, że żyć bez Pana Jezusa, bez Jego jakiejś obecności modli.
2: Dobrze jest Wam ze sobą.
3: Tak, można tak powiedzieć. Ta bliskość, człowiek czuje tą obecność, no, tą ochronę przede wszystkim. Otwieramy. No i teraz wywirowane ramki wyciągamy i będziemy wkładać następne partie.
2: I są zupełnie puste, jeśli chodzi o miód, tak?
3: Praktycznie nic nie zostaje. Leciutko, tak, leciutko, nie ma nic. Wszystko wypłynęło. No, widać, jak miód ładnie spływa po krawędziach i zbiera się na dole, na dnie miodarki. Zamykamy. I znowu włączamy.

0: No, też pan by mnie używał też. Mogę takie jedno przeżycie też jeszcze opowiedzieć. Wiadomo, jakby w tych władzach wojewódzkich, no to też obsługiwałem te wszystkie uroczystości, no tam, czy pogrzeby, czy jakieś tam, no, jakieś różne jubileusze. Raz też jechałem w łaziskach. No, ograniczenie do tych 70, no miałem tam 76, bo zawsze tak tam przeważnie jeździłem, zawsze przepisowo, bo tak wypada chrześcijaninowi świadomie nie przekraczać tam przepisów. No i z boku wyjechał samochód, ciągnął na linię drugiego, uwaliłem z całą siłą do niego, bo nagle mi na dwupasówce zajechał drugie, no więc wycofałem auto, mówię, no to jako to jeździcie, przecież co robicie, no tam skulony był taki, tam w serwisie, ze serwisu ubrania mieli, skulony. No i ja wycofałem tam jeszcze tak z piskiem opon, bo miałem te blachy wbite do przedniego koła. Wycofałem, idę, patrzę się, to auto holowane zostało, a tych już nie ma, nie? No i taki zdziwiony, tu wychodzi z boku, gdzieś tam z rowu wychodzi piękna dziewczyna z aparatem fotograficznym. Taki mówi, niech się pan nie martwi, ja wszystko mam. Ja mówię, co pani ma? No zrobiłam zdjęcie, bo oni odpięli to auto i uciekli, nie? Chociaż było to auto zgniecione, ale silnik był z przodu, napęd przedni, dali rady uciec. No, no i numer rejestracyjny, wszystko, i wezwała policję, bo jeszcze telefonu wtedy nie miałem komórkowego. To i prosiła, to była reporterka Dziennika Zachodniego, która robiła gdzieś tam zdjęcia huty, łaziska, jak to hukło, to wyszła z tej skarpy i to. No i policja przyjechała, pospisywała wszystko, co trzeba. To no, ale co, ten Mercedes, to był najnowszy Mercedes w niemieckich rejestracjach. No i sobie się, no też chłopaki, auto się zepsuło, jechali, wzięli ze serwisu, no i może mieli coś drinknione i zwioli, nie? No a już ten policjant się tak uśmiechał, no i co się okazało, to byli złodzieje aut. No i ukradli to, nie mogli go uchronić, wzięli go na hol. Tylko ten, co ciągnął, nie dogadał się z tym, co ty mu zahamował, a ten jeszcze liczył, że przejadą, nie? No. No i potem drugi auto poleciało na sygnale, zaś tam na ten adres. No. Ale za chwilę samochód policyjny, trzeci przyjechał, przywiózł właścicieli. No a ja taki zbuntowany, toż Panie Boże, modliłem się, to cóż, co się stało, że przecież no, taki wypadek, tu to no, taki nie, no, mnie się nic nie stało, nie, no, tylko że tak, taki jakiś, no taki może czy żal, czy coś, taka gorycz trochę we mnie była. No ale jak przyleciał trzeci samochód, przywiózł młodych ludzi, małżeństwo, tam było wszystko w tym aucie, port, dokumenty, wszystko to. Ci złodzieje jechali za nim, bo się potem okazało, pilnowali. Oni weszli w łaziska gdzieś do wujka, na werandzie się tylko przywitali, uściskali, umówili się na to. To nie trwało ani 5 minut, umówili się na czwartą po południu na kawę. Przychodzą, auta już nie było. Ci młodzi tańczyli koło tego auta i Bogu dziękowali. Wtedy dopiero zrozumiałem. No.
1: Że ktoś wszystko aranżował, tak?
0: Tak. No. Jeszcze miałem szczęście, bo jeszcze mówiłem temu policjantowi. Ja wiem, kiedyś w biegach byłem dobry, bo oni ujechali 300 metrów, porzucili to auto i to. Ja mówię, to by mi dogonił. O, mówię, spokojnie, mogłoby pana już tu nie być. To była mafia. Mafia. Potem się okazało, jak była sprawa w sądzie, byli uzbrojeni. W ich mieszkaniu znaleźli mnóstwo broni. To oni kradli auta na zamówienie. No, i, no a ten numer rejestracyjny, co był, to się okazało, że policja pojechała na ten... Bo to już od razu adres mieli i polecieli na sygnale. Przyjeżdżają na parafię gdzieś tam pod Katowicami, no więc wyłączyli sygnał, to dzwonią, wychodzi księżulo. No oni tacy, no proszę, co was prowadza? No mi to potem opowiadali. No szukamy samochodu o takich, a takich numerach rejestracyjnych. No to mój samochód, a dlaczego pytacie? No a czy można go zobaczyć? No stoi tu w podwórku na tym. No oczywiście poszli, ale auto było bez numerów. Złodzieje ukradli numery. I na tych numerach poszli, pojechali na akcję. No. Po pół roku się okazało, że ten samochód, co ja go rozbiłem, do którego uderzyłem, no, to był kradziony w Niemczech. Po pół roku się dopiero okazało. No. Takim podziękowaniem może za wszystko, co robimy dla ludzi, jest to, żeby ludzie za nas dziękowali Panu Bogu, że stanęliśmy na ich drodze, że im pomogliśmy. Czy też jest ważne, może czasem tego nie wiemy, że czasem jedyną Biblią dla któregoś człowieka może być nasze postępowanie, nasze życie. No to takie motto by było na zakończenie.

0: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl. Kropla wieczności.
1: Cichy zabójca. Mówi się często, że zawał i wylew to cisi zabójcy. Nie podejrzewamy, że w jakimś naczyniu krwionośnym w naszym mózgu albo w sercu lada chwila nastąpi zator i oto nagle bang, jest za późno. Jedna chwila jest po wszystkim. A gdybyśmy mieli pomyśleć o sferze emocjonalnej czy duchowej, to gdzie należałoby szukać cichego zabójcy? Co takiego czyha w uśpieniu, aby w jednej chwili pozbawić nas życia? Mam dziwne wrażenie, a trochę się nad tym zastanawiałem, że tym czymś jest pycha. Kiedy to ja jestem pępkiem świata, kiedy to ja jestem Bogiem sam dla siebie, kiedy oczekuję, by cały świat mi służył i ulegał moim życzeniom, to właśnie jest pycha w pełnej krasie. A Biblia mówi, że pycha zawsze kroczy przed upadkiem. Oto duchowe prawo obowiązujące we wszechświecie tak samo jak siła ciążenia. Jestem zamożny, jestem sławny, ludzie mnie lubią, jestem człowiekiem sukcesu, mam rzeczy, tytuły, którymi mogą się poszczycić i tu nagle bang, jest za późno. Jedna chwila i jest po wszystkim.
2: Henryk Dedo, Kropla wieczności.
0: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
0: Reklama.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
7: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
0: Reklama.

0: Mr. Big ze swoim przebojem To Be With You. Tak wam gramy w niedzielę o poranku. Za 13 minut już będzie godzina 9. Muzyka muzyką, ale świat się kręci nadal, więc sprawdzimy, co ciekawego się na tym świecie dzieje. Piłkarze szykują się do meczu z Ukrainą. Początek o 17:30. To tylko towarzyskie, treningowe granie, ale zawsze co nieco można tam sprawdzić. Roberta Lewandowskiego pooglądać. Jest jakiś plus. Będziemy też mówić za moment o kontraktach dla polskich firm zbrojeniowych. Te są rekordowe i o tym między innymi punktualnie o 9:00.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
2: Zaglądamy na pogodowe mapy, a tu dziś słońce i chmury na przemian w naszym regionie i nieco niższa temperatura niż w ostatnich dniach, bo maksymalnie 20-21 stopni. Padać już według synoptyków nie powinno, ale chmur do południa będzie sporo. Warunki biometeo obojętne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła
2: 9.
3: Radio Centrum.
4: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Rekordowe kontrakty dla polskich firm zbrojeniowych ogłosił resort obrony. Jutro Dzień Dziecka. Eksperci proponują edukację internetową. Piłkarze szykują się do meczu z Ukrainą. Początek o 17.30. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielkie kontrakty dla polskiego wojska. Ministerstwo Obrony podpisało umowy na kwotę 78 miliardów złotych. Pieniądze trafią do polskich zakładów, m.in. Dezametu, Huty Stalowa Wola i zakładów Rosomak w Siemianowicach Śląskich. Minister Obrony podkreśla, że to historyczny dzień dla modernizacji polskiej armii. Naukowcy spodziewają się, że kosmiczny teleskop Nancy Grace Roman, szykowany przez NASA do wystrzelenia w tym roku, może doprowadzić do odkrycia nawet 100 tysięcy planet. Dla porównania obecnie znanych jest około 6300 potwierdzonych egzoplanet. Większość znanych planet znajduje się w promieniu kilku tysięcy kilometrów od Układu Słonecznego. Wprowadzenie obowiązkowej edukacji medialnej w szkołach proponują niektórzy eksperci, a to dlatego, że w internecie dzieci spotykają się z niebezpiecznymi dla nich treściami. Jak mówi medioznawca Krzysztof Grzegorzewski, eksperci używają już terminu fonoholizm.
6: Przez godzinę, bądź dwie, bądź pół godziny nikt do nas nic nie napisał. To straszne. Nie dostaliśmy żadnego bodźca. W związku z tym nie możemy spać, nie możemy jeść. Odczuwamy strach, niepokój przed alienacją, bóle brzucha.
5: Poza wprowadzeniem edukacji medialnej, ekspert popiera też ograniczenie w dostępie do serwisów społecznościowych dla dzieci i młodzieży.
6: Tam mamy bardzo duży, agresywny przekaz polityczny już w tym momencie, czyli można też prać tym młodym ludziom mózgi politycznie. Mamy generalnie całą masę ludzi z złej woli. Mamy też mnóstwo zwyczajnych idiotów, choć są też ludzie dobrej woli.
5: A zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 15 roku życia rząd planuje wprowadzić w przyszłym roku. Jutro Dzień Dziecka. Niedziela to ostatni dzień Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie. Tysiące czytelników ma okazję do rozmów z innymi miłośnikami literatury.
7: Literatura jest w stanie bardzo łączyć ludzi. Ja też czytam od małego. Któryś tam rok przychodzę na te targi i zawsze są ci ludzie. Widać, że są naokoło ludzie, którzy kochają literaturę.
5: Targi odbywają się na Stadionie Narodowym. Piłkarska reprezentacja narodowa przeniosła się tymczasem do Wrocławia. Dziś mecz z Ukrainą, początek o 17.30. Biało-czerwoni mówią, że rywal to zagadka, ale liczą na zwycięstwo. W środę też we Wrocławiu Polska zagra z Nigerią.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: To jest ciekawe. Rywal to zagadka. A ja myślałem, że mamy taki sztab szkoleniowy, co to wszystko tam może rozpracować. Te elementy są dopracowane do perfekcji. Ale być może trzeba jeszcze nad tym podziałać. 3 minuty po 9:00, niedzielny poranek, Vaya con Dios teraz w Radio Centrum.

0: Reklama. Jeżeli marzysz, by twoje rośliny były okazałe i witalne, a uprawiane warzywa i owoce zdrowe i smaczne, sięgnij po Astwit. Ekologiczny nawóz naturalny, prosty w stosowaniu, skuteczny w efektach. Do domu, ogrodu i na balkon. Astwit. Do warzyw, sadów i upraw pod osłonami. Wspiera kondycję roślin, strefę korzeniową i naturalną aktywność biologiczną gleby. Po co sięgać po chemię, skoro mamy Astwit? Nawóz dostępny w dobrych sklepach ogrodniczych i w kwiaciarniach. Astwit w zgodzie z naturą. www.astwit.com.pl.
1: Reklama. I gra muzyka.

0: Kacperczyk, Vito Bambino z numerem Mam Talent. No to jeden z numerów, który pewnie może się podobać. Ja zaglądam do ostatniego notowania listy przebojów Top 30 na 106.4. Za nami 1525 notowanie, jeśli chodzi o Kacperczyka. 24 miejsce. A na szczycie Dawid Podsiadło z kawałkiem Sezon. Męskie granie orkiestra z hymnem Nareszcie na drugim i Olivia Dean. Spokojne granie So Easy na trzecim miejscu. Mamy także zupełnie nowe propozycje dla Was. Lola Young, Shakira z mundialowym Die Die i męskie granie orkiestra z drugim hymnem w tym roku, bo tak to się fajnie poskładało, że możemy słuchać dwóch hymnów męskiego grania. Kawałek Tańczę też czeka na Wasze głosy. RCFM, zakładka Lista Przebojów.
1: Top 30 i gra muzyka.
2: Reklama.
3: No to jedziemy.
4: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
2: Reklama.

0: 23 minuty po 9. Czy i w jaki sposób kaliskie WSK PZL skorzysta z programu SAFE? Jaką współpracę podejmie? O tym będziemy mówić w wiadomościach o 9.30, ale powiemy także o sukcesach młodych koszykarzy, którzy, no właśnie, zgarnęli tytuł młodzieżowego wicemistrza Polski w koszykówce 3x3 w kategorii U17. Ten temat i nie tylko o 9.30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Radio Centrum 106,4 FM. Dziewiąta 30, Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Tragiczny wypadek w Skutkach na ulicy Wrocławskiej. Powiemy też o wyjątkowych inwestycji w przemyśle. Polski przemysł zbrojeniowy zacieśniają współpraca. W sporcie koszykarze z Ostrowa wicemistrzami Polski.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Tragiczny w skutkach okazał się wypadek z udziałem motocykla i samochodu osobowego, do którego doszło w sobotę około południa na ulicy Wrocławskiej w Kaliszu.
4: Oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie o wypadku przed godziną 12. Na miejsce zostali natychmiast skierowani policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego. Policjanci już na miejscu ustalili, że doszło do zderzenia dwóch pojazdów, motocykla i samochodu osobowego marki Peugeot. Kierujący jednośladem, 48-letni mężczyzna z poważnymi obrażeniami, został przetransportowany do szpitala. Niestety, pomimo podjętych działań, mężczyzny nie udało się uratować.
2: Powiedziała Radiu Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka prasowa kaliskiej policji. Dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia ma wyjaśnić śledztwo wszczęte przez prokuraturę rejonową w Kaliszu.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Polski i czeski przemysł zbrojeniowy zacieśniają współpracę. CSG Polska, należąca do czeskiego holdingu zbrojeniowego Czechoslovak Group, podpisała z WSK PZL Kalisz z polskiej grupy zbrojeniowej list intencyjny dotyczący wspólnej produkcji silników i komponentów do ciężkich pojazdów terenowych oraz wojskowych. Porozumienie zakłada transfer technologii do zakładów Kaliszu i rozwój nowych możliwości produkcyjnych w Polsce. Prezes WSK PZL Kalisz Krzysztof Nosal podkreślił Radiu Centrum, że rozmowy dotyczą przede wszystkim produkcji silników do platform lądowych, od ciężarówek wojskowych po transportery opancerzone, zarówno kołowe, jak i gąsienicowe.
5: No i cel jest taki, aby wspólnie produkować właśnie silniki dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, nie tylko, ale również, aby mieć produkt, który też będzie się sprzedawał w ramach SAIF-a innym państwom. Dzisiaj coraz głośniej się mówi, że powinniśmy inwestować w produkty dual use, czyli podwójnego zastosowania. No, wiemy, że wtedy taka fabryka jest znacznie odporniejsza.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Nosal. Współpraca ma bowiem wykraczać poza sektor obronny. Sygnatariusze podkreślają, że w przyszłości możliwe będzie również zaangażowanie w produkcję na rynek cywilny oraz wspólna oferta kierowana do odbiorców zagranicznych, zwłaszcza państw NATO i Unii Europejskiej.
5: Ten produkt świetnie się właśnie wpisuje w zasady programu SAFE, czyli wspieranie obronności przez Unię Europejską i produkcji w kooperacji właśnie z europejskimi partnerami.
2: Dodał prezes Nosal. Nowe porozumienie rozwija umowę ramową podpisaną przez CSG i PGZ w marcu tego roku. Zakłada ona m.in. wspólne prace nad projektowaniem i produkcją silników do bezzałogowych statków powietrznych, pocisków rakietowych oraz wybranych platform lądowych. Młodzi koszykarze AK-1947 Ostrów Wielkopolski młodzieżowym wicemistrzem Polski w koszykówce 3x3 w kategorii U17. Zespół trenera Wadima Czeczuro znakomicie spisał się podczas mistrzostw rozgrywanych w piątek i w sobotę w Olsztynie.
6: AK-1947 Ostrów Wielkopolski w składzie Filip Jesierski, Borys Szlachetka, Igor Szlachetka i Aleksander Zakrzewski rewelacyjnie zagrała w sobotnich zmaganiach w Olsztynie. W fazie grupowej ograła KS Koronę 17-8, 17-6 Dzik i przegrała z Energą Treflem Sopot 11-21. W ćwierćfinale AK-1947 Ostrów pokonała zespół z Białegostoku 19-18. W półfinale Ostrowianie wygrali z ekipą z Gdańska 21-16. W finale doszło do rewanżu za mecz grupowy z Energą Treflem Sopot. Tym razem mecz toczył się pod dyktando ostrowskiej drużyny, która jednak przegrała końcówkę 19-21 i musiała zadowolić się srebrnym medalem. Zespół zagrał świetny turniej, jestem z niego bardzo dumny. W finale blisko było złota, ale cieszymy się z tytułu wicemistrzów Polski do lat 17, powiedział Radiu Centrum trener Wadim Czeczuro. Dodajmy, że w piątek w kategorii U23 zespół AK-1947 Ostrów w składzie Maksymilian Sikora, Mikołaj Trawiński, Tomasz Pływaczyk i Tymon Kołpak nie wyszedł z trudnej grupy i sklasyfikowany został ostatecznie na 15 miejscu. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego na raz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50, bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
1: Reklama.

0: Witam panowie z Lady Punk ze swoim wielkim przebojem. Tacy sami, lata mijają, a oni nadal w formie. Za 12 minut będzie 10. W wiadomościach o 10 kilka istotnych tematów. Wśród nich m.in. Iga Świątek, która rozgrzewa się przed meczem o ćwierćfinał Rolanda Garrosa. No i będziemy także mówić o nawałnicach, które przeszły przez południe Polski, przewracały drzewa. U nas na szczęście bez takich efektów specjalnych i póki co bardzo spokojnie w pogodzie. Ten temat i nie tylko. Punktualnie o 10, a teraz YouTube.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Reklama.
1: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny, telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
2: Sporo chmur teraz na południu Wielkopolski, ale według synoptyków już z tych chmur dzisiaj nie będzie padać. Po południu więcej słońca i maksymalnie 21 stopni. Teraz w Kaliszu, Ostrowie i okolicy 17-18. Podobna temperatura będzie też wieczorem.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła
2: 10.
3: Radio Centrum.
4: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Nawałnice przeszły przez południe Polski, przewracały drzewa. Iga Świątek rozgrzewa się już przed meczem o ćwierćfinał Rolanda Garrosa. Praga chce zerwać z wizerunkiem europejskiej stolicy piwa i taniej zabawy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ponad 70 razy interweniowali minionej doby strażacy w województwie śląskim w związku z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Wyjeżdżali do powalonych drzew i uszkodzonych dachów. Nawałnice przeszły też przez powiat strzelecki w województwie opolskim. W Balcarzowicach wichury zerwały linie energetyczne. Uszkodziły też 16 budynków i przewracały drzewa. Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał wielkoszlemowego French Open. Zmierzy się z Ukrainką Martą Kostiuk, która niedawno wygrała prestiżowy turniej w Madrycie i doskonale gra na mączce. Zawody na kortach Rolanda Garrosa ogląda Przemysław Pozowski.
6: Kostiuk, choć w tym sezonie gra świetnie, nie chce, żeby przed meczem ze Świątek przyklejono jej łatkę faworytki.
7: I definitely have a different feeling going into this match.
6: Ja mam zdecydowanie inne przeczucia przed tym meczem, bo wydaje mi się, że kiedy ostatnio grałam z Igą w Cincinnati, przegrałam ten mecz na długo, tak naprawdę przed wyjściem na kort. Nie wygrałam z nią nigdy nawet jednego seta, więc jeśli wygram, będę bardzo szczęśliwa i nie mogę doczekać się tego meczu.
7: Even if I win one set in the next match, I'm gonna be very happy.
6: Sama Świątek uważa, że Ukrainka, mówiąc, że ucieszy ją wygranie jednego seta, blefuje.
8: Marta jest dobrą zawodniczką, więc nie wydaje mi się, że jak wygra jednego seta, to by była szczęśliwa, więc myślę, że tylko tak powiedziała.
6: Mecz Świątek-Kostiuk zostanie rozegrany na korcie głównym imienia Filipa Szatriera.
5: Czerwoną farbą nieznany sprawca oblał polski konsulat generalny w Nowym Jorku i pomnik Jana Karskiego. Jan Karski w czasie II wojny światowej przekazał aliantom raporty o zagładzie Żydów. Po wojnie został profesorem Uniwersytetu Georgetown i jednym z najbardziej rozpoznawalnych świadków historii XX wieku. Już latem może dojść do zawieszenia broni na Ukrainie, twierdzi były ambasador Stanów Zjednoczonych w Kijowie. W opinii dyplomaty Putin przegrywa wojnę, lecz jego generałowie mu tego nie mówią. Praga chce zerwać z wizerunkiem stolicy piwa i wieczorów kawalerskich. Ruszyła z kampanią literacką. Nazywa się Czytaj w Pradze jak w książce. Na lotniskach i przystankach pojawią się plakaty wzywające do przestrzegania ciszy nocnej. Nie chcemy już być tanią imprezownią Europy. Chcemy sprowadzić do Pragi klientelę zamożną, która interesuje się kulturą, tłumaczy praski radny do spraw kultury.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 10:03, no to gramy na niedzielny poranek, na niedzielne przedpołudnie. Maria Magdalena i Sandra w kolejce, między innymi Marisa, będą także chłopaki z Benson Boone.
4: I mamy weekend i gra muzyka.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Reklama.

0: Pan Sikorski, pan Jeremi, z numerem wracam. 20 minut mamy po 10. Mateusz Kurzej wróci do was za moment też z wiadomościami z południowej Wielkopolski, ale teraz krótko o tym, co będzie o 10.30.
1: W kolejnym serwisie opowiemy o ważnych urządzeniach ratujących życie. Są też pierwsze komentarze polityków po odwołaniu rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości na Kaliskim Szczypiornie.
0: O tym wszystkim punktualnie o 10.30, a do tego czasu jeszcze sporo dobrego grania za moment z Celine Dion.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Reklama.
4: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na byd-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
3: Reklama.
2: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: 10:30, Mateusz Kurzaj.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Urządzenia, które ratują ludzkie życie. W Ostrowie jest ich już 35. Odwołany rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości i pierwsze komentarze. Smutek zawodników Pogoni Skalmierzyce.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W Ostrowie Wielkopolskim jest już 35 miejsc, przy których znajdują się defibrylatory AED. 6 urządzeń przeniesiono do specjalnych zewnętrznych kapsuł ochronnych, z których można korzystać o każdej porze dnia i nocy. Chodzi o defibrylatory przy Urzędzie Miejskim, siedzibie Straży Miejskiej, a od teraz także przy Ostrowskim Centrum Kultury, przy ulicy Raszkowskiej oraz na targowisku miejskim przy ulicy Głogowskiej.
4: W Ostrowie Wielkopolskim, w jednostkach, które miastu podlegają, mamy zamontowanych 17 sztuk defibrylatorów i to są budynki miejskie, takie jak Urząd Miasta, jak MOPS, jak przedszkola, jak żłobki, jak szkoły i w spółkach komunalnych. 21 defibrylatorów obecnie jest w autobusach miejskich i każdy kolejny autobus taki defibrylator jest wyposażony.
2: Powiedziała Radiu Centrum Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Jednocześnie w mieście przybywa kilka zupełnie nowych punktów. Łącznie na ostrowskich ulicach działa już 14 całodobowych zewnętrznych stacji AED. Już wkrótce urzędnicy zorganizują dla ostrowian specjalne szkolenia i pokazy pierwszej pomocy przy użyciu AED. Wszystko po to, aby każdy z nas w sytuacji zagrożenia poczuł się pewniej.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Jest reakcja i pierwszy komentarz na temat piątkowego odwołania rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości z kampusem w Kaliskim Szczypiornie.
5: W pełni popieram odwołanie pana Sopińskiego przez ministra Żurka w związku z rażącym i uporczywym naruszaniem przepisów prawa. Wielokrotnie również krytykowałam sposób zarządzania uczelnią przez pana rektora, która w mojej ocenie stała się narzędziem jego politycznych aktywności. To nie to miejsce, panie Sopiński. Funkcja ta nie może bowiem służyć rozpowszechnianiu skandalicznych i pogardliwych treści wobec innych osób i środowisk, bo uczelnia powinna być miejscem wolności, nauki, debaty, no a przede wszystkim szacunku, a nie przestrzenią do politycznych prowokacji.
2: Powiedziała Radiu Centrum kaliska posłanka Koalicji Obywatelskiej Karolina Pawliczak. Po 5 sezonach gry w BetClick trzeciej lidze żegnają się z tą klasą rozgrywkową. Mowa o Pogoni Nowe Skalmierzyce, która do ostatnich sekund doliczonego czasu gry sobotniego meczu w Środzie Wielkopolskiej walczyła o zwycięstwo, dające utrzymanie, ale została skontrowana i przegrała 1-2, zajmując ostatecznie 15 miejsce, które oznacza degradację do Artbud czwartej ligi. W niej Ostrowia 1909 wygrała 2-1 arcyważny mecz w Wągrowcu z Nielbą. Natomiast Centra 1946 Ostrów na Stadionie Miejskim uległa 1-2 LZS-owi Cielcza. Mogliśmy zapewnić sobie utrzymanie w Red Box z piątej lidze, a tak jeszcze nie możemy być spokojni, powiedział Radiu Centrum Konrad Rusek, trener ostrowskiej drużyny.
6: Kilka rzeczy nie wyszło. W początkowej fazie meczu brakowało skuteczności, bo fajnie prowadziliśmy grę. Były sytuacje bramkowe, ale nie wykorzystaliśmy. No i w dalszej części przeciwnicy może bardziej uwierzyli w siebie i oni dopięli tego, że strzelili bramkę. No i to wiadomo później jak się gra, nie? No bardziej byli skupieni na defensywie, a mają też zawodnika, przynajmniej jednego, który bardzo dobrze się czuje i w kontrze i z całym fragment, tak? I to wykorzystywali.
7: W doliczonym czasie gry mieliście jeden słupek na wyrównanie, no brakło centymetry.
6: Tak, no dzisiaj nam brakło w końcówce centymetrów na remis, który by nam, powiedzmy, dawał już te pewne utrzymanie, a tak to gdzieś jeszcze matematyka z tyłu głowy jest.
2: Powiedział Radiu Centrum Konrad Rusek, trener ostrowskiej drużyny. W BetClick trzeciej lidze rywalizacja zakończyła się w sobotę. W Artbud czwartej lidze i Redbox piątej lidze zmagania jeszcze trwają. Ostrowskie drużyny w środę rozegrają kolejne mecze. Ostrowia 1909 u siebie z Wiarą Lecha Poznań, a Centra w Czekanowie z Piastem.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Panowie z Bad Boys Blue ze swoim wielkim przebojem mówiącym o tym, że on już czeka na to, żeby poczuć bicie serca jej ukochanej. O, prawdopodobnie w tym kierunku to podążało. Jeżeli chcecie więcej takiej muzyki, no to słuchajcie Radia Centrum dzisiaj po 17:00. Jak zawsze w weekend po południu hity ponad czasem. A więc wybrane dla was wielkie przeboje z lat 80., 90., początku tego XXI wieku, bo to już wielkie hity, które pozostały w naszej pamięci. Co dzisiaj, a między innymi będzie formacja Omega, Fleetwood Mac też się pojawi, Julio Iglesias zagra i zaśpiewa dla nas, Michael Bolton, czyli zrobi się momentami bardzo romantycznie, a ponadto grupa Queen i Sal Solo. Oj, dużo takich klimatów bardzo przyjemnych, więc bądźcie blisko radia po 17:00.
1: Reklama.
2: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
1: Reklama.
4: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Za 9 minut 11 pierwsze nawałnice tej wiosny, takie poważne, przeszły przez południe Polski, między innymi województwo opolskie. To jeden z tematów wiadomości o 11, ale będą także komentarze po sygnałach od prezydenta, że ten zawetuje ustawę o statusie osoby najbliższej. To także temat na godzinę 11. Dajcie radio głośniej, a teraz muzycznie Opus Live is Live.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Life is life.
1: Reklama.
2: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
3: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
2: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
3: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
2: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
4: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych, płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencja edycja 2026. Przy udziale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Imprezy towarzyszące już od 8 czerwca.
5: Więcej na www.ckis.kalisz.pl.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
2: Sporo chmur teraz na południu Wielkopolski, ale już z tych chmur dzisiaj nie będzie padać. Słońce też się pojawi, lecz dopiero w godzinach popołudniowych. Wtedy możemy liczyć na to, że nas delikatnie przygrzeje. Teraz 19 stopni na termometrze, dziś maksymalnie 21. Warunki biometeo raczej obojętne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła
2: 11.
3: Radio
4: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Nawałnice w województwie opolskim zrywały dachy i przewracały drzewa. Znany adwokat aresztowany za zgłaszanie policji fałszywych alarmów. Za chwilę też komentarze po sygnałach od prezydenta, że zawetuje ustawę o statusie osoby najbliższej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wojewoda Opolska powołała sztab kryzysowy w związku z nawałnicami, jakie przeszły w regionie. Największe zniszczenia są w powiecie strzeleckim. Trąba powietrzna powaliła drzewa i zrywała dachy. Mieszkańcy mówią o zniszczeniach jak z filmu. Dwie rodziny straciły dach nad głową, mówi burmistrz gminy Ujazd, Hubert Ibroma.
6: Jedna z tych rodzin, tam jest 7 dzieci, także szczególnie dla nas ważny przypadek. No i tutaj działa cały czas i sztab kryzysowy gminny, powiatowy, wczoraj była też pani wojewoda.
5: Zarówno gmina, jak i wojewoda deklarują już pomoc poszkodowanym. Znany adwokat Maciej Z. został zatrzymany w sprawie fałszywych alarmów, poinformował minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Miał fałszywie alarmować o zamachach m.in. na prezydenta Karola Nawrockiego, a także ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Sprowokował 12 niepotrzebnych interwencji. 48-letni mężczyzna usłyszał 7 zarzutów, został aresztowany na 3 miesiące. Prawica cieszy się z deklaracji prezydenta, koalicja rządowa ją krytykuje. Karol Nawrocki poinformował, że zawetuje ustawę o statusie osoby najbliższej. Polityczne komentarze w tej sprawie zebrał Wawrzyniec Zakrzewski.
7: Łukasz Rzepecki z Konfederacji i Paweł Szrot z PiSu liczą na weto, bo ich zdaniem status osoby najbliższej zagraża instytucji małżeństwa, mężczyzny i kobiety.
8: Jesteśmy za tradycyjnym modelem rodziny.
9: Jest to raczej taka ideologiczna pałka, którą się okłada po głowie moje środowisko konserwatywno-prawicowe.
7: To jakieś nieporozumienie. Mówiła rzeczniczka KO, posłanka Dorota Boboda.
10: Nikt niczego nie odbiera rodzinom. Mam nadzieję jeszcze, bardzo nikłą oczywiście, że pan prezydent dostrzegnie, że w Polsce żyją osoby w rodzinach jednopłciowych.
7: Podkreślała Anna Maria Żukowska z Lewicy.
5: Ustawą zajmie się teraz Senat, a potem trafi na biurko prezydenta. Koszykarze San Antonio Spurs awansowali do wielkiego finału NBA. W 7 meczu finału konferencji zachodniej pokonali na wyjeździe broniących tytułu Oklahoma City Thunder 111-103. O mistrzostwo San Antonio zagra z New York Knicks. To będzie rywalizacja byłego z obecnym klubem jedynego Polaka w NBA. Ale Jeremiego Sochana zapewne nie zobaczymy w grze. W Nowym Jorku jest w głębokiej rezerwie, praktycznie nie wychodzi na boisko.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego na raz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50. Bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
1: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Reklama.

0: 16 minut po 11, Ariana Grande, One Last Time, to muzycznie za nami, a ja zaglądam teraz do sieci na rc.fm i wskakujemy już do działu kulturalnie, a tam między innymi o tym, co będzie działo się za niespełna 2 tygodnie w Kaliszu, bo niemal na tydzień ulice i place Kalisza, jak zawsze w połowie czerwca, zamienią się w scenę, a przed nami 33. La Strada, Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych, jedno z tych najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Kaliszu, organizowanych przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, które już na stałe wpisały się w kalendarz dla wielu obowiązkowych wydarzeń do zobaczenia, do odwiedzenia podczas czerwcowych weekendów. Jak co roku widowiska dla dzieci, młodzieży, klaunada, akrobatyka, cyrk, pirotechnika, postaci z bajek i baśni, ale też warsztaty i adaptacje wielkiej literatury, nawiązania do znakomitych, słynnych filmów. To wszystko do zobaczenia już niebawem, właśnie od 12 do 14 czerwca, a wcześniej także wydarzenia towarzyszące, o których warto wiedzieć więcej. Zaglądajcie już teraz na rc.fm i poznajcie szczegółowy rozkład jazdy tegorocznej 33. La Strady.
1: Warto się wybrać.

0: To ten najsłynniejszy doktor na świecie, czyli pan Alban, który swego czasu przestał zajmować się stomatologią i zaczął śpiewać. I nawet mu to na dobre wyszło. 11.30 Mateusz Kurzaj teraz. O tym, co za kilka minut w wiadomościach.
1: Tak, to można by zaśpiewać 40 lat minęło jak jeden dzień, lata 50, wspominki i wiele więcej. Tak było na jubileuszowej wystawie w Wieży Ciśnień i o tym będziemy mówić w serwisie za chwilę.
0: To już za kilka minut.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama.
4: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
3: Reklama.

0: To Eurythmix muzycznie na 106,4 FM. Na zegarach minęła już 11:30. Czas na wiadomości, które ma dla Was Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Radni Koalicji Obywatelskiej chcą wygaszenia mandatu rajcy Karoliny Skrzypczyńskiej z Koalicji Kaliskiej. Jubileuszowa wystawa w Wieży Ciśnień w Kaliszu. Mini żużel teraz w Czekanowie.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Radni Klubu Koalicji Obywatelskiej Rady Miasta Kalisza chcą wygaszenia mandatu radnej Karoliny Skrzypczyńskiej z Koalicji Kaliskiej. Wniosek w tej sprawie 19 maja skierowali do wojewody wielkopolskiej. Zdaniem samorządowców współpraca radnej z kaliskimi liniami autobusowymi, za którą rocznie pobiera 250 tysięcy złotych, może naruszać przepisy antykorupcyjne.
4: Jej umowa o nazwie zlecenia zawiera wszystkie elementy kontraktu menadżerskiego, łącznie z wynagrodzeniem nie kwotowym, tylko wskaźnikowym. Wszystkie elementy tej umowy wskazują jednoznacznie na jej kierownicze, menadżerskie zaangażowanie. Dzisiaj był pierwszy raz pani radna Skrzypczyńska raczyła wyłączyć się z głosowania na trwałą w sprawie KLA. Wszystkie inne uchwały, w tym wielomilionowe dotacje w formie refundacji, głosowała, a w tych milionach przekazywała na KLA ćwierć miliona idzie do jej portfela jako uposażenie.
2: Powiedział Radiu Centrum Dariusz Grodziński, radny Klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Kalisza. W czasie czwartkowej sesji Dariusz Grodziński w imieniu swojego klubu złożył wniosek o informacje dotyczące zakresu obowiązków i pobieranego za nie wynagrodzenia z KLA oraz innych miejskich instytucji, a także Urzędu Miasta Kalisza, mecenasa Michała Gajdy. Koalicja Obywatelska podkreśliła, że ten prowadzi wraz z radną Karoliną Skrzypczyńską kancelarię adwokacką.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Dla Ośrodka Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień w Kaliszu rok 2026 jest wyjątkowy. Instytucja obchodzi bowiem 40-lecie istnienia. Z tej okazji wczoraj otwarta została jubileuszowa wystawa.
5: Jest dużo zdjęć ciekawych. Myślę, że to będzie duża frajda dla ludzi, którzy będą przychodzić na tę wystawę, żeby gdzieś tam odszukiwać siebie, swoich znajomych, żeby gdzieś pogrzebać w pamięci. Będzie przygotowany oczywiście do tego odpowiedni katalog. Obok zdjęcia będzie kartka i długopis, gdzie będzie można na przykład dopisać, kogo się identyfikuje na zdjęciu.
2: Powiedział Radiu Centrum Piotr Bigora, dyrektor Wieży Ciśnień. Wystawę można oglądać do 18 czerwca. Nowy tor żużlowy powstał w naszym regionie. Mowa o 120-metrowym obiekcie w Czekanowie, gdzie mogą odbywać się treningi w mini żużlu. Nowy obiekt otrzymał właśnie licencję Polskiego Związku Motorowego.
6: Zlokalizowany w Czekanowie tor powstał z prywatnej inicjatywy Grzegorza Ostendy, który pomaga w rozwoju żużlowej pasji swojemu niespełna 11-letniemu chrześniakowi Marcelowi Komorskiemu. Chłopak ma smykałkę do żużla, trenuje od najmłodszych lat. W poprzednim sezonie zaczął wygrywać pierwsze zawody w mini żużlu. Niedawno uzyskał licencję mini żużlowca, teraz będzie miał gdzie trenować i rozwijać swoją pasję, powiedział Radiu Centrum Grzegorz Ostenda. Na mini torze żużlowym w Czekanowie nie mogą odbywać się zawody. Jest to obiekt zbudowany wyłącznie do treningów i taką też licencję właśnie otrzymał. Weryfikacji dokonał Leszek Dębski z Głównej Komisji Sportu Żużlowego, a komunikat tego gremium z 28 maja potwierdza, że tor treningowy w Czekanowie został pozytywnie zweryfikowany i może teraz służyć młodym adeptom sportu żużlowego. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: reclama.
1: Garniture, garniture, tu rivi braci a lekturi.
2: Garniture.
3: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Jeżeli marzysz, by Twoje rośliny były okazałe i witalne, a uprawiane warzywa i owoce zdrowe i smaczne, sięgnij po Astwit. Ekologiczny nawóz naturalny. Prosty w stosowaniu. Skuteczny w efektach. Do domu, ogrodu i na balkon. Astwit. Do warzyw, sadów i upraw pod osłonami. Wspiera kondycję roślin, strefę korzeniową i naturalną aktywność biologiczną gleby. Po co sięgać po chemię, skoro mamy Astwit? Nawóz dostępny w dobrych sklepach ogrodniczych i w kwiaciarniach. Astwit w zgodzie z naturą. www.astwit.com.pl.
0: Reklama.
8: Od radia.
9: Słowo.
10: Słowo.
9: W Radiu Centrum.
8: Poniedziałek, 12:30.
11: Tadeusz Skarżyński, wiceprzewodniczący Rady Miasta Kalisza.
8: Słowo.
10: Słowo.
11: Hashtag warto posłuchać.
8: Od radia. Dla ciebie.

0: Zdziwisz się, co myślą dzieci na poważne tematy, bo dziecko potrafi.
1: Kolejne pytania, kolejne odpowiedzi. Tym razem zaglądamy do przedszkola Bajka w Kaliszu.
2: Czy wiecie, dlaczego słońce świeci?
3: Żeby było ciepło i na przykład można chodzić w krótkich wtedy spodniach, albo można zwierzęta puścić i sobie mogą biegać.
4: Żeby było światło.
5: Żeby było światło, bo jakby nie było słońca, to można by było się o coś potknąć albo wpaść na coś.
6: Bo to gwiazda.
2: A gwiazdy świecą.
6: Tak.
7: Będzie nas ogrzewać, jak pójdziemy gdzieś na basen i poleżymy.
8: Słońce świeci tak, że ona jest z ognia,
9: żeby było ciepło.
10: Bo można jeść lody, jak jest słońce, a nie tylko w zimę.
11: Żeby były owocki na drzewach.
12: Żeby było światło.
13: Świeci słońce, bo trzeba widzieć wszystkie rzeczy.
14: Żeby pszczoły zapylały kwiaty.
15: Bo jedna połowa naszej ziemi jest cała ciemna, a połowa jasna.
16: Też żeby kwiatki pachniały, bo by bez tlenu by nie mogli żyć.
17: Żeby każdy był radosny.
0: Zdziwisz się, co myślą dzieci na poważne tematy, bo dziecko potrafi.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
2: Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
3: Ta plama żyje własnym życiem, a tu znowu pękło.
2: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy. Nie to mi się marzy.
3: A co się marzy?
2: Granit. Nie plami się, nie blaknie. Twardy jak trzeba, spokój na lata. Kostka granitowa na podjazd, płyty na taras, schody, elegancja i trwałość.
3: To gdzie ja to kupię?
2: Granit naturalny Kalisz Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8.16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raza dobrze. Na lata.
4: Grand Prix Kometa. Festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. Już po raz 15. Filmowe pokazy konkursowe, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawa, koncerty, restauracje festiwalowe. Koncerty inauguracyjne Royber Trio, Trzaska, Walicki, Moretti oraz na wielki finał Aga Zarian z zespołem. Grand Prix Kometa. Od 8 do 13 czerwca. Ostrowskie Centrum Kultury. Więcej na grandprixkometa.pl. Zaprasza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
0: Reklama.
5: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
2: Sporo chmur nadal na południu Wielkopolski, ale zdaniem synoptyków z każdą godziną będzie coraz więcej przejaśnień, tak więc popołudnie ma być już całkiem przyjemne, momentami słoneczne. 21 stopni zobaczymy dziś maksymalnie na termometrach, teraz w okolicach 18 stopni. Wiatr z północy momentami jeszcze nieco silniejszy, do 25 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła
2: 12.
3: Radio Centrum.
4: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Wielkie wydatki na zbrojenia zarobić mają polskie przedsiębiorstwa. Lokalne tężnie mogą być siedliskiem bakterii, dlatego zmienią nazwę. Czas na Warszawę, jutro wejdzie w życie nocna prohibicja. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polskie przedsiębiorstwa mają dostarczyć rekordowo dużo uzbrojenia dla wojska. W Hucie Stalowa Wola minister obrony podpisał wczoraj kontrakty zbrojeniowe w ramach programu SAFE. Umowy są rekordowe, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: To jest 60 miliardów właśnie podpisanych kontraktów dla Huty Stalowa Wola i innych spółek PGZ-u oraz wszystkich setek tysięcy kooperantów w Polsce.
5: Pieniądze zostaną przeznaczone na produkcję amunicji, wozów bojowych i systemów łączności satelitarnej. Łączna wartość podpisanych kontraktów to 78 miliardów złotych. Małe miejskie tężnie bywają wylęgarnią bakterii, alarmują eksperci. Źle używane nie mają nic wspólnego z instalacjami uzdrowiskowymi, dlatego sanepid zmieni ich nazewnictwo. Katarzyna Młynarczyk.
7: W Solance i mgiełce, którą emitują tężnie, znajdują się groźne bakterie kałowe, grzyby i pleśnie. Wynika z badań wielokrotnie prowadzonych przez Katarzynę Wolny-Kołatkę z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
8: One się biorą na przykład z tego, że ludzie łamią regulamin tężni, czyli opłukują w niej ręce, twarz, puszczają do niecki zwierzęta, z którymi przychodzą do tężni, na przykład psy. Również ptaki, które siadają na gałązkach tężni, zanieczyszczają ją odchodami.
7: Badaczka apelowała do GIS-u o bardzo konkretne wytyczne, które pozwoliłyby problem rozwiązać.
8: W jaki sposób należy myć i dezynfekować tężnie oraz jak ma wyglądać szczegółowy monitoring mikrobiologiczny solanki i mgiełki, aby właśnie zapobiec skażeniu. Niestety tego tam nie znajdziemy.
7: Wytyczne dotyczą tego, co dawno było robione, przyznaje Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
9: W działaniu tężni na ten moment nie zmieni się nic.
7: Poza nazwą nie będą to już tężnie, a obiekty małej architektury wodnej.
5: W Warszawie wchodzi w życie nocna prohibicja. Od jutra między 22 a 6 nie będzie można kupić alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Wyjątkiem są sklepy w strefie wolnocłowej lotniska Chopina. Spalone samochody, zdemolowane sklepy, zamieszki i starcia z policją na ulicach Paryża. Tak stolica Francji świętowała wygranie piłkarskiej Ligi Mistrzów przez drużynę Paris Saint-Germain. Policja aresztowała ponad 400 osób.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: I tu przed i po słowie świętowanie cudzysłów proszę postawić koniecznie. 3 minuty po godzinie 12, niedzielne popołudnie.

0: Reklama. Jeżeli marzysz, by twoje rośliny były okazałe i witalne, a uprawiane warzywa i owoce zdrowe i smaczne, sięgnij po Astwit. Ekologiczny nawóz naturalny, prosty w stosowaniu, skuteczny w efektach. Do domu, ogrodu i na balkon. Astwit. Do warzyw, sadów i upraw pod osłonami. Wspiera kondycję roślin, strefę korzeniową i naturalną aktywność biologiczną gleby. Po co sięgać po chemię, skoro mamy Astwit? Nawóz dostępny w dobrych sklepach ogrodniczych i w kwiaciarniach. Astwit w zgodzie z naturą. www.astwit.com.pl.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
3: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.

0: plotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: Jak zawsze o tej porze zaglądam do świata bogatych celebrytów, no, bogatych jeżeli chodzi o finanse wyłącznie, bo jeśli już spojrzeć na to, co oni w życiu robią, to nie wiem, czy jest tak bogato. No dobra, okej, w takim razie Leonardo DiCaprio znów złapany przez paparazzi, tym razem nocą za rękę sobie przechadzał się jednym z pięknych europejskich miast z młodszą o 24 lata Wiktorią Ceretti. O proszę. Beata Kozidrak podpadła widowi na łódzkich juwenaliach. Rzekomo zapomniała, że ma śpiewać, a musimy to sprawdzić, bo to nie może tak być. Pani Beata nie zapomina. Pani Beata pięknie śpiewa i jest autorką takich przebojów, że będziemy jeszcze je nucić przez pewnie kolejne dekady. Maja Bohosiewicz pokazała się także w sieci i chwali się, cytuję, metamorfozą pośladków i przekonuje, że tam było zero magii. A nie będziemy tematu rozbrajać na części pierwsze. Jeżeli ktoś bardzo zainteresowany, może spojrzeć, ale nie wiem, czy jest sens wchodzić w taki świat celebrytów. No i jeszcze gwiazdy, które zameldowały się na koncercie jednej z telewizji. Dość duży koncert, więc i Julia Wieniawa, i Katarzyna Zielińska, i Natalia Przybysz. No i oczywiście, co wtedy? Jest ścianka i są kreacje, a internauci oceniają. No to tym żyje ten kolorowy internet w środku weekendu.

0: Imagine Dragons na falach eteru z numerem Waves. 22 minuty mamy po 12. Za kilka minut najważniejsze wiadomości z regionu. O czym powiemy, Mateusz Kurzaj?
1: No powiemy o Kalisza, o mieszkańcu Kalisza, który blisko 6,5 godziny szedł, a właściwie to pływał, jechał na rowerze, biegł przez piekło.
0: Triathlon,
1: no jest żelaznym człowiekiem. A chodzi o Daniela Kowalskiego, kaliszanina. Posłuchajcie.
0: To zdecydowanie Iron Man musi być. Więcej w tym temacie o 12.30.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama.
4: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575-144-248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
5: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
3: Reklama.
4: Od radia.
6: Słowo.
2: Słowo.
6: W Radiu Centrum.
4: Poniedziałek, 12.30.
7: Tadeusz Skarżyński, wiceprzewodniczący Rady Miasta Kalisza.
4: Słowo.
2: Słowo.
7: Hashtag warto posłuchać.
4: Od radia. Dla Ciebie.

0: 12.30 i czas na wiadomości. Mateusz Kurzaj.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Lekarzom nie udało się uratować motocyklisty z wypadku na ulicy Wrocławskiej. Polski i czeski przemysł zbrojeniowy zacieśniają współpracę. Przeszedł przez piekło. Kaliszanin Daniel Kowalski jest człowiekiem z żelaza.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Tragiczny w skutkach okazał się wypadek z udziałem motocykla i auta, do którego doszło w sobotę około południa na ulicy Wrocławskiej w Kaliszu.
4: Oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie o wypadku przed godziną 12. Na miejsce zostali natychmiast skierowani policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego. Policjanci już na miejscu ustalili, że doszło do zderzenia dwóch pojazdów, motocykla i samochodu osobowego marki Peugeot. Kierujący jednośladem, 48-letni mężczyzna z poważnymi obrażeniami, został przetransportowany do szpitala. Niestety, pomimo podjętych działań, mężczyzny nie udało się uratować.
2: Powiedziała Radiu Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka prasowa kaliskiej policji. Dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia ma wyjaśnić śledztwo prowadzone przez prokuraturę rejonową w Kaliszu.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Polski i czeski przemysł zbrojeniowy zacieśniają współpracę. CSG Polska, należąca do czeskiego holdingu zbrojeniowego Czechoslovak Group, podpisała z WSK PZL Kalisz z polskiej grupy zbrojeniowej list intencyjny dotyczący wspólnej produkcji silników i komponentów do ciężkich pojazdów terenowych oraz wojskowych. Porozumienie zakłada transfer technologii do zakładu w Kaliszu i rozwój nowych możliwości produkcyjnych w Polsce. Prezes WSK PZL Kalisz Krzysztof Nosal podkreślił Radiu Centrum, że rozmowy dotyczą przede wszystkim produkcji silników do platform lądowych, od ciężarówek wojskowych po transportery opancerzone, zarówno kołowe, jak i gąsienicowe.
5: No i cel jest taki, aby wspólnie produkować właśnie silniki dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, nie tylko, ale również, aby mieć produkt, który też będzie się sprzedawał w ramach SAIFA innym państwom. Dzisiaj coraz głośniej się mówi, że powinniśmy inwestować w produkty dual use, czyli podwójnego zastosowania. No, wiemy, że wtedy taka fabryka jest znacznie odporniejsza.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Nosal. Współpraca ma wykraczać poza sektor obronny. Sygnatariusze podkreślają, że w przyszłości możliwe będzie również zaangażowanie w produkcję na rynek cywilny oraz wspólna oferta kierowana do odbiorców zagranicznych, zwłaszcza państw NATO i Unii Europejskiej.
5: Ten produkt świetnie się właśnie wpisuje w zasady programu SAFE, czyli wspierania obronności przez Unię Europejską i produkcji w kooperacji właśnie z europejskimi partnerami.
2: Dodał prezes Nosal, nowe porozumienie rozwija umowę ramową podpisaną przez CSG i PGZ w marcu tego roku. Zakłada ona m.in. wspólne prace nad projektowaniem i produkcją silników do bezzałogowych statków powietrznych, pocisków rakietowych oraz wybranych platform lądowych. To prawdziwy człowiek z żelaza. Kaliszanin Daniel Kowalski dziś w nocy czasu polskiego ukończył zawody Ironman na Hawajach. Zrobił to w ciągu 6 godzin, 27 minut i 21 sekund. Do mety dojechał jako 29 spośród 65 uczestników w wieku od 50 do 54 lat. Ogólnie zajął 478 miejsce. Sam start w tej wyjątkowej imprezie jest ogromnym osiągnięciem, a ukończenie wymagającej trasy zasługuje na uznanie. Mistrzostwa Świata Ironman na Hawajach to najbardziej prestiżowy i najtrudniejszy triatlon na świecie, obejmujący prawie 4 km pływania, 180 km jazdy na rowerze przez pola lawy oraz 42 km biegu w ekstremalnym upale. Gratulujemy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama. No to jedziemy.
1: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
3: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
4: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Reklama.

0: Za 10 minut 13 popadało w ostatnich dniach i dobrze, bo dzięki temu strażacy mają mniej pracy. Dogaszają ogień na Mazowszu, tam nadal jednak duże zagrożenie pożarowe w lasach. Także w naszym regionie nie jest w tym temacie idealnie. Więcej na temat o 13 w wiadomościach.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego na raz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50, bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie. 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencje edycja 2026. Przy udziale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Imprezy towarzyszące już od 8 czerwca.
1: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
0: Reklama.
2: Mamy weekend i gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
2: Sporo chmur teraz, ale po południu będzie więcej przejaśnień. Jednak nie ma co liczyć na taką naprawdę błękitną, słoneczną niedzielę. Musimy jeszcze poczekać przynajmniej do jutra. Na termometrach teraz 19 stopni, a dziś maksymalnie 21.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła
2: 13.
3: Radio Centrum.
4: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Strażacy dogaszają ogień na Mazowszu. Nadal duże zagrożenie w lasach. Katowice zorganizują wakacje dzieciom z ukraińskiej Buczy. A dzisiaj gramy towarzyski mecz z Ukrainą. Trener rywali nas chwali, a Jan Urban myśli, jak poprawić grę w obronie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pożar pojawił się najpierw w prywatnym lesie blisko Międzylesia i szybko się rozprzestrzenił na lasy w powiecie wołomińskim. Tak najprawdopodobniej zaczął się wielki pożar lasu na Mazowszu, który nadal jest dogaszany. Jak mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, potencjalne zagrożenie wciąż stanowi silny wiatr. Dlatego strażacy stale monitorują sytuację na miejscu.
6: Ogniem objęte było łącznie około 300 hektarów lasu. Działania gaśnicze obecnie koncentrują się na dogaszaniu niewielkich zarzewi ognia oraz monitorowaniu terenu, gdzie temperatura zostaje nadal podwyższona. Sztab akcji potwierdził lokalizację pożaru.
5: Pożar trwa od czwartku. Gasi go ponad 1000 strażaków. Katowice zorganizują wakacje dla dzieci z ukraińskiej Buczy. Radni zgodzili się na sfinansowanie ich pobytu w Krynicy Morskiej. Katowice zasponsorują wakacje 44 dzieciom, zapłacą za to 80 tysięcy złotych. Decyzja miasta wywołała kontrowersje. Niektóre środowiska pytają, dlaczego pomoc nie trafia wyłącznie do polskich dzieci. Odpowiada wiceprezydent Katowic Maciej Stachura.
7: Wszystkie osoby, które uważają, że ukraińskie dzieci nie zasługują na pomoc, tak naprawdę powinniśmy tam wysłać na front, żeby pomieszkały przez jakiś czas i zobaczyły, w jakich warunkach te dzieci muszą żyć. Ciągłego zagrożenia życia, zdrowia, strachu, niepokoju.
5: Władze Katowic zapewniają, że miasto równolegle finansuje wypoczynek także dla polskich dzieci. Pod koniec czerwca wznowi wakacyjne kursy pociąg do Chorwacji. Adriatic Express będzie jeździć na Bałkany 6 razy w tygodniu. Pojedzie z Warszawy przez Katowice, a potem Czechy, Austrię, Słowenię do Rijeki. Cała trasa trwa około 20 godzin, a standardowy bilet kosztuje od około 500 zł za miejsce siedzące. Polscy piłkarze grają dziś we Wrocławiu towarzysko z Ukrainą. Naszych rywali po raz pierwszy poprowadzi nowy trener Włoch Andrea Maldera. Chwali naszą drużynę, mówi, że Polska to wymagający zespół, a pod wodzą Jana Urbana przegraliśmy tylko jeden z 8 meczów. To prawda, ale jak mówi nasz selekcjoner, musimy poprawić grę w obronie. Początek meczu 17:30.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 13:03. Będziemy kibicować naszym, tym bardziej, że gramy w domu, u siebie, tak jak to w numerze Cleo teraz.

0: Reklama. Jeżeli marzysz, by twoje rośliny były okazałe i witalne, a uprawiane warzywa i owoce zdrowe i smaczne, sięgnij po Astwit. Ekologiczny nawóz naturalny, prosty w stosowaniu, skuteczny w efektach. Do domu, ogrodu i na balkon. Astwit. Do warzyw, sadów i upraw pod osłonami. Wspiera kondycję roślin, strefę korzeniową i naturalną aktywność biologiczną gleby. Po co sięgać po chemię, skoro mamy Astwit? Nawóz dostępny w dobrych sklepach ogrodniczych i w kwiaciarniach. Astwit w zgodzie z naturą. www.astwit.com.pl. Reklama.
1: Radio Centrum.

0: To Michael Patrick Kelly ze swoimi życzeniami Wonders. Tak a propos życzeń, zaglądam do kalendarza. 31 dzień maja mamy od samego rana. No i dzisiaj świętuje Felix oraz Jagoda, ale warto też pomyśleć o Kamili, o Marii oraz o Sylwiuszu. Takie dzisiaj bogate grono mających okazję do świętowania. Imieninowe oczywiście, ale mówią, że każda, absolutnie każda okazja jest dobra, więc jeżeli znajdziecie jakąś taką okazję, to proszę się absolutnie nie kręcić i dołączyć do grona świętujących. Muzyka na pewno będzie wam w tym pomagać. Teraz Justin Timberlake.
1: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Reklama. Grand Prix Kometa. Festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. Już po raz 15. Filmowe pokazy konkursowe, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawa, koncerty, restauracje festiwalowe. Koncerty inauguracyjne Royber Trio, Trzaska, Walicki, Moretti oraz na wielki finał Aga Zarian z zespołem. Grand Prix Kometa. Od 8 do 13 czerwca. Ostrowskie Centrum Kultury. Więcej na grandprixkometa.pl. Zaprasza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
1: Reklama.
2: Od radia.
3: Słowo.
4: Słowo.
3: W Radiu Centrum.
2: Poniedziałek, 12:30.
5: Tadeusz Skarżyński, wiceprzewodniczący Rady Miasta Kalisza.
2: Słowo.
4: Słowo.
5: Hashtag warto posłuchać.
2: Od radia. Dla ciebie.

0: 13:30, czas na wiadomości. Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Urządzenia, które ratują ludzkie życie. W Ostrowie jest ich już 35. Odwołany rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości i pierwsze komentarze. Pogoń Nowe Skalmierzyce żegna się z trzecią klasą rozrywkową.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W Ostrowie Wielkopolskim jest już 35 miejsc, przy których znajdują się defibrylatory AED. 6 urządzeń przeniesiono do specjalnych zewnętrznych kapsuł ochronnych, z których można korzystać o każdej porze dnia i nocy. Chodzi o defibrylatory przy Urzędzie Miejskim, siedzibie Straży Miejskiej, a od teraz także przy Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Raszkowskiej oraz na targowisku miejskim przy ulicy Głogowskiej.
4: W Ostrowie Wielkopolskim, w jednostkach, które miastu podlegają, mamy zamontowanych 17 sztuk defibrylatorów i to są budynki miejskie, takie jak Urząd Miasta, jak MOPS, jak przedszkola, jak żłobki, jak szkoły i w spółkach komunalnych. 21 defibrylatorów obecnie jest w autobusach miejskich i każdy kolejny autobus w taki defibrylator jest wyposażony.
2: Powiedziała Radio Centrum Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Jednocześnie w mieście przybywa kilka zupełnie nowych punktów. Łącznie na ostrowskich ulicach działa już 14 całodobowych zewnętrznych stacji AED. Już wkrótce urzędnicy zorganizują dla ostrowian specjalne szkolenia i pokazy pierwszej pomocy przy użyciu AED. Wszystko po to, aby każdy z nas w sytuacji zagrożenia poczuł się pewniej.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Jest reakcja i pierwszy komentarz na temat piątkowego odwołania rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości z kampusem w Kaliskim Szczypiornie.
5: W pełni popieram odwołanie pana Sopińskiego przez ministra Żurka w związku z rażącym i uporczywym naruszaniem przepisów prawa. Wielokrotnie również krytykowałam sposób zarządzania uczelnią przez pana rektora, która w mojej ocenie stała się narzędziem jego politycznych aktywności. To nie to miejsce, panie Sopiński. Funkcja ta nie może bowiem służyć rozpowszechnianiu skandalicznych i pogardliwych treści wobec innych osób i środowisk, bo uczelnia powinna być miejscem wolności, nauki, debaty, no a przede wszystkim szacunku, a nie przestrzenią do politycznych prowokacji.
2: Powiedziała Radio Centrum posłanka Koalicji Obywatelskiej Karolina Pawliczak.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Po 5 sezonach gry w Betlik trzeciej lidze żegnają się z tą klasą rozgrywkową. Mowa o Pogoni Nowe Skalmierzyce, która do ostatnich sekund doliczonego czasu gry sobotniego meczu w Środzie Wielkopolskiej walczyła o zwycięstwo, dające utrzymanie, ale została skontrowana i przegrała 1-2, zajmując ostatecznie 15 miejsce, które oznacza degradację do Artbud czwartej ligi. W niej Ostrowia 1909 wygrała 2-1 arcyważny mecz w Wągrowcu z Nielbą, natomiast Centra 1946 Ostrów na Stadionie Miejskim uległa 1-2 LZS-owi Cielcza.
6: Kilka rzeczy nie wyszło. W początkowej fazie meczu brakowało skuteczności, bo fajnie prowadziliśmy grę. Były sytuacje bramkowe, ale nie wykorzystaliśmy. No i w dalszej części przeciwnicy może bardziej uwierzyli w siebie i oni dopięli tego, że strzelili bramkę. No i to wiadomo później jak się gra, nie? No bardziej byli skupieni na defensywie, a mają też zawodnika, przynajmniej jednego, który bardzo dobrze się czuje i w kontrze i przy stałych fragmentach, i to wykorzystywali.
7: W doliczonym czasie gry mieliście jeden słupek na wyrównanie, no brakło centymetry.
6: Tak, no dzisiaj nam brakło w końcówce centymetrów na remis, który by nam, powiedzmy, dawał już te pewne utrzymanie, a tak to gdzieś jeszcze matematyka z tyłu głowy jest.
2: Powiedział Radiu Centrum Konrad Rusek, trener ostrowskiej drużyny. W Betlik trzeciej lidze rywalizacja zakończyła się w sobotę. W Artbud czwartej lidze i Redbox piątej lidze zmagania jeszcze trwają. Ostrowskie drużyny w środę rozegrają kolejne mecze. Ostrowia 1909 u siebie z Wiarą Lecha Poznań, a Centra w Czekanowie z Piastem.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: reklama.
1: Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
2: Ta plama żyje własnym życiem, a tu znowu pękło.
1: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy, nie to mi się marzy.
2: A co się marzy?
1: Granit. Nie plami się, nie blaknie, twardy jak trzeba, spokój na lata. Kostka granitowa na podjazd, płyty na taras, schody, elegancja i trwałość.
2: To gdzie ja to kupię?
1: Granit naturalny, Kalisz Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8-16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raza dobrze. Na lata.
3: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Reklama.

tak bardzo kibicowaliśmy, ale niestety się nie udało. Po meczu pełnym błędów z obu stron Iga Świątek odpada z turnieju Rolanda Garrosa w czwartej rundzie wielkoszlemowego French Open. Nasza tenisistka niestety żegna się z tymi rozgrywkami. Powiemy o tym więcej w wiadomościach o 14:00. A po 14:00 będzie z wami Grażyna Marciniak. Dzięki, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
2: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencja edycja 2026. Przy udziale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Imprezy towarzyszące już od 8 czerwca.
1: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
3: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
4: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
5: Garnitur! Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
2: Przyjemnie, nie za gorąco, nie za zimno. Dzisiaj 21 stopni w południowej Wielkopolsce. Niebo mocniej zachmurzone z niewielkimi przejaśnieniami, ale na razie także bez żadnych opadów. Wiatr z północnego zachodu wieje umiarkowanie 19 km na godzinę. Na barometrach teraz 1011 hektopaskali, a warunki biometeo są obojętne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła
2: 14.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Iga Świątek odpadła w czwartej rundzie wielkoszlemowego French Open. Negocjacje z USA, media Iranu mówią, że jeszcze nie ma porozumienia. Lekarze radzą, by uważać na słońce, zwłaszcza na początku lata, i korzystać z kremu z filtrem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Iga Świątek odpadła w czwartej rundzie Rolanda Garrosa. Po meczu pełnym błędów z obu stron pokonała ją Ukrainka Marta Kostiuk. Mecz oglądał w Paryżu Przemysław Pozowski.
5: Pierwszy set bardzo zacięty, z szansami niewykorzystanymi. Igi Świątek przecież miała prowadzenie 4-3 i własny serwis, ale wtedy właśnie jej serwis zaczął kompletnie zawodzić. Przegrała każdy kolejny gem do końca meczu przy własnym podaniu. Ostatecznie pierwszego seta po godzinie 5-7, a drugiego już łatwo. Prawie 40 też niewymuszonych błędów. No i ten źle funkcjonujący serwis to zdecydowało.
4: A jutro, zaraz po południu, o ćwierćfinał Rolanda Garrosa zagra Maja Chwalińska. Nie będzie porozumienia z USA, dopóki prawa Irańczyków nie będą chronione, ogłosił negocjator ze strony Teheranu. Kilka dni temu amerykańskie media podawały, że porozumienie jest blisko. Na razie obowiązuje zawieszenie broni między USA a Iranem, ale wciąż blokowana jest cieśnina Ormuz, kluczowa dla transportu ropy, a to powoduje kryzys energetyczny na świecie. Teraz wielkie przygotowania do letniego wypoczynku. Na Wielkie Jeziora Mazurskie i Jeziorak wracają karetki wodne. Będą stacjonowały w Giżycku, Kamieniu, Rynie, Sztynorcie i Iławie do końca września. Ich głównym zadaniem jest jak najszybsze udzielanie pomocy żeglarzom i plażowiczom. Lekarze tymczasem apelują, by nie opalać się bez opamiętania. Po długiej zimie i chłodnej, pochmurnej wiośnie jesteśmy spragnieni słońca, ale nasza skóra i karnacja nie są na to jeszcze przygotowane. Na początku sezonu letniego bardzo łatwo o bolesne oparzenia. To prowadzi do rozwoju czerniaka, ostrzega doktora Aldona Stachura.
6: Oparzenie słoneczne to nie tylko zaczerwienienie skóry, ale tak naprawdę najbardziej niebezpieczny element, który może wpłynąć na nasze znamiona, z którymi żyjemy. Może powodować powstanie, przekształcenie się. Może być onkologicznym problemem, a tego sobie nie życzmy.
4: Dlatego lekarze zalecają, by na początku sezonu specjalnie się nie opalać i zawsze stosować krem z wysokim filtrem UV50.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Już prawie 10 minut po godzinie 14. Dzień dobry, Karolina Romka z tej strony mikrofonu. Taka mała zmiana już o tej porze, niedzielne popołudnie. Ja wam życzę, żeby ten weekend fajnie się kończył, ale jeszcze się nie skończył, więc jeszcze korzystajcie, ile tylko możecie. O świętach, o tym, co jeszcze przyjemnego, oczywiście będę wam dzisiaj dawać znać.
1: Reklama.
2: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety Dag 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
4: Skoda. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
1: Reklama.

0: 18 minut po godzinie 14 i polska muzyka również na antenie Radia Centrum. No i Mrozu, który zaprezentował całkiem niedawno kolejny przebój. Takim letnim i nieco egzotycznym soulowym klimacie. Singiel, który zapowiada jego nowy album, a premiera zbliża się wielkimi krokami. No właśnie, premiera właściwie to już na antenie Radia Centrum jest i jest także ten kawałek na radiowej liście przebojów Top 30. Co prawda do notowania jeszcze jest kawałek czasu, ale możecie już teraz oddać swój głos, jeżeli wam się kawałek spodoba. rc.fm, zakładka Top 30. Wśród propozycji go znajdziecie. I oczywiście dam wam znać, jak ten kawałek brzmi, więc zróbcie głośniej i posłuchajcie.
1: Top 30 i gra muzyka.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
0: Reklama.
5: Od radia.
6: Słowo.
7: Słowo.
6: W Radiu Centrum.
5: Poniedziałek, 12.30.
8: Tadeusz Skarżyński, wiceprzewodniczący Rady Miasta Kalisza.
5: Słowo.
7: Słowo.
8: Hashtag warto posłuchać.
5: Od radia. Dla Ciebie.

0: Zbliża się godzina 14.30, czas na wiadomości, Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Urządzenia, które ratują ludzkie życie. W Ostrowie jest ich już 35. Odwołany rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości i pierwsze komentarze. Smutek zawodników pogoni Skalmierzyce.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W Ostrowie Wielkopolskim jest już 35 miejsc, przy których znajdują się defibrylatory AED. 6 urządzeń przeniesiono do specjalnych zewnętrznych kapsuł ochronnych, z których można korzystać o każdej porze dnia i nocy. Chodzi o defibrylatory przy Urzędzie Miejskim, siedzibie Straży Miejskiej, a od teraz także przy Ostrowskim Centrum Kultury, przy ulicy Raszkowskiej oraz na targowisku miejskim przy ulicy Głogowskiej.
3: W Ostrowie Wielkopolskim, w jednostkach, które miastu podlegają, mamy zamontowanych 17 sztuk defibrylatorów i to są budynki miejskie, takie jak Urząd Miasta, jak MOPS, jak przedszkola, jak żłobki, jak szkoły i w spółkach komunalnych. 21 defibrylatorów obecnie jest w autobusach miejskich i każdy kolejny autobus w taki defibrylator jest wyposażony.
2: Powiedziała Radiu Centrum Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Jednocześnie w mieście przybywa kilka zupełnie nowych punktów. Łącznie na ostrowskich ulicach działa już 14 całodobowych zewnętrznych stacji AED. Już wkrótce urzędnicy zorganizują dla ostrowian specjalne szkolenia i pokazy pierwszej pomocy przy użyciu AED. Wszystko po to, aby każdy z nas w sytuacji zagrożenia poczuł się pewniej.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Jest reakcja i pierwszy komentarz na temat piątkowego odwołania rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości z kampusem w Kaliskim Szczypiornie.
4: W pełni popieram odwołanie pana Sopińskiego przez ministra Żurka w związku z rażącym i uporczywym naruszaniem przepisów prawa. Wielokrotnie również krytykowałam sposób zarządzania uczelnią przez pana rektora, która w mojej ocenie stała się narzędziem jego politycznych aktywności. To nie to miejsce, panie Sopiński. Funkcja ta nie może bowiem służyć rozpowszechnianiu skandalicznych i pogardliwych treści wobec innych osób i środowisk, bo uczelnia powinna być miejscem wolności, nauki, debaty, no a przede wszystkim szacunku, a nie przestrzenią do politycznych prowokacji.
2: Powiedziała Radiu Centrum Kaliska posłanka Koalicji Obywatelskiej Karolina Pawliczak. Po 5 sezonach gry w BetClick trzeciej lidze żegnają się z tą klasą rozgrywkową. Mowa o pogoni Nowe Skalmierzyce, która do ostatnich sekund doliczonego czasu gry sobotniego meczu w Środzie Wielkopolskiej walczyła o zwycięstwo, dające utrzymanie, ale została skontrowana i przegrała 1-2, zajmując ostatecznie 15 miejsce, które oznacza degradację do Artbud czwartej ligi. W niej Ostrowia 1909 wygrała Wągrowcu z Nielbą, natomiast Centra 1946 Ostrów na Stadionie Miejskim uległa 1-2 LZS-owi Cielcza.
5: Kilka rzeczy nie wyszło. W początkowej fazie meczu brakowało skuteczności, bo fajnie prowadziliśmy grę. Były sytuacje bramkowe, ale nie wykorzystaliśmy. No i w dalszej części przeciwnicy może bardziej uwierzyli w siebie i oni dopięli tego, że strzelili bramkę. No i to wiadomo później jak się gra, nie? No bardziej byli skupieni na defensywie, a mają też zawodnika, przynajmniej jednego, który bardzo dobrze się czuje i w kontrze i z całym fragmentem, tak? I to wykorzystywali.
6: W doliczonym czasie gry mieliście jeden słupek na wyrównanie, no brakło centymetry.
5: Tak, no dzisiaj nam brakło w końcówce centymetrów na remis, który by nam, powiedzmy, dawał już te pewne utrzymanie, a tak to gdzieś jeszcze matematyka z tyłu głowy jest.
2: Powiedział Radio Centrum Konrad Rusek, trener ostrowskiej drużyny. W BetClick trzeciej lidze rywalizacja zakończyła się w sobotę. W Artbud czwartej lidze i Redbox piątej lidze zmagania jeszcze trwają. Ostrowskie drużyny w środę rozegrają kolejne mecze. Ostrowia 1909 u siebie z Wiarą Lecha Poznań, a Centra w Czekanowie z Piastem.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 27 minut do godziny 15.

0: Reklama.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.

31 maja, ostatni dzień tego miesiąca. Już wkraczamy w czerwiec, już będzie się robiło coraz przyjemniej. A z kwestii przyjemnych, bardzo proszę, mam dla Was kilka świąt, które przypadają właśnie na 31 maja. Dzisiaj mamy Dzień Pracownika Przemysłu Spożywczego, więc pozdrawiamy serdecznie. Także Światowy Dzień Bez Tytoniu. Trzymamy kciuki za tych, którzy chcą rzucić. Dzień Bociana Białego wypatrujcie, a także z kwestii ptasich, Światowy Dzień Papugi, Dzień Projektanta Stron Internetowych, no i na koniec Dzień Rodzeństwa. Pamiętajcie o tym, żeby poświętować.

0: Radio Centrum 106.4 FM.
1: Show is hot out here. No, I don't mind.

0: popularne zloty największych rodów i tam rekord został pobity. Jaki? Szczegóły w wiadomościach, które na antenie Radia Centrum już o godzinie 15.
1: Reklama.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
6: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
1: Reklama.
2: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.

0: 20 stopni dziś w południowej Wielkopolsce, maksymalnie 21. Do tego niebo raczej mocniej zachmurzone z przejaśnieniami i bez opadów. Wiatr teraz z północnego zachodu wieje słabo, 17 km na godzinę i już nieco słabnie. Na barometrach jeszcze stabilny 1011 hektopaskali, warunki biometeo są obojętne.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła
0: 15.
3: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Trąba powietrzna przeszła przez Opolszczyznę. Są duże straty. Mieszkańców stolicy czekają wielkie utrudnienia. Remont w Śródmieściu. Sullivanowie pobili rekord Gallagherów. W Irlandii popularne są zloty największych rodów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wciąż liczymy straty, mówią służby w Strzelcach Opolskich. Potężna nawałnica przeszła wieczorem i w nocy przez Śląsk i Opolszczyznę. Najgorzej było w powiecie strzeleckim, gdzie pojawiła się trąba powietrzna, mówi starszy brygadier Piotr Zdziechowski ze Straży Pożarnej.
5: Mamy na chwilę obecną na terenie powiatu strzeleckiego 28 zdarzeń. Głównie miały miejsce w miejscowości Balsarzowice. To jest gmina Ujazd w powiecie strzeleckim. Uszkodzonych zostało 18 dachów. 11 dachów to były budynki mieszkalne. Pozostałe to budynki gospodarcze.
4: Dziś ma być spokojniej, choć lokalnie burze mogą pojawiać się na południu i w centrum kraju, a także na wschodzie Polski. Zaczęły się wielkie utrudnienia na głównej ulicy Warszawy. Przez 2 miesiące remontowane będą torowiska wzdłuż Alei Jerozolimskich. Ruch tramwajowy został wstrzymany, a utrudnienia dotyczą także kierowców, mówi rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
6: Na czas trwania robót, czyli do połowy sierpnia, będziemy zajmować pasy przylegające do torowiska na odcinku od placu Starynkiewicza do wjazdu na Wisłostradę. Natomiast zastosujemy na bardzo dużą skalę dynamiczną organizację ruchu. Pasy wyprowadzające ruch z centrum będziemy zwalniać na szczyt popołudniowy.
4: Remont jest konieczny ze względu na zły stan szyn i decyzję inspektora budowlanego. Dla pasażerów uruchomiono autobusowe linie zastępcze. 219 rannych, prawie 800 aresztowanych. To bilans zamieszek, do jakich doszło w Paryżu po tym, jak Paryż wygrał piłkarską Ligę Mistrzów. PSG pokonało w finale w Budapeszcie Arsenal Londyn. I podobnie jak przed rokiem, gdy Paryżanie też wygrali, znowu z tej okazji doszło do demolowania ulic, płonęły samochody i sklepy. W porównaniu z ubiegłym rokiem było nawet gorzej. Zatrzymano o 1/3 więcej osób. Zginął jeden z uczestników zamieszek. Rannych zostało 57 policjantów. Ponad 1800 osób o nazwisko Sullivan albo O'Sullivan zebrało się na zlocie swojego rodu w Irlandii. Tym samym ustanowiono rekord Guinnessa, jeśli chodzi o liczbę osób o tym samym nazwisku, które zgromadziły się w jednym miejscu. Sullivanowie pobili rekord rodu Gallagherów.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda. Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Reklama.

0: teraz konkurs.
1: A kinowy mam dla Was konkurs, a czemu by nie? Jeszcze dzisiaj o godzinie 15.20 i 16.30 niesamowite przygody skarpetek, ale kosmos to już trzecia część, więc można korzystać. O 16.30 ta animacja w seansie przyjaznym sensorycznie. Do tego coś także familijnego, a to będzie bardzo przyjemny przygodowy film fantasy. O 17.30 Drzewo Magii. Naprawdę spektakularna i pełna ciepła ekranizacja na podstawie uwielbianej serii książek. Więcej Wam nie powiem, sami musicie zobaczyć. No i Zawodowcy, czyli coś jednak dla nieco starszych, o 19.30. Akcja dramat, tam w rolach głównych m.in. Jake Gyllenhaal, Harry Cavill i Eliza Gonzalez. Wszystko to w kinie Centrum, Centrum Kultury Sztuki Włazienna 6. No, żeby dostać wejściówkę, wystarczy zadzwonić 88 400 106 i 4. Czekam na Wasze telefony. Ja się

0: To ja wracam do mojego kinowego, radiowego konkursu, a ze mną jest już Gosia. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Skąd witam, dzwonisz, witam. Gosiu?
1: Proszę?
0: Skąd dzwonisz?
1: Z Kalisza.
0: Z Kalisza dzwonisz. Co porabiasz w niedzielne popołudnie, powiedz?
1: Póki co odpoczywam.
0: Póki co, ojej, czyżby ten żal w głosie oznaczał, że wkrótce do pracy?
1: No, oczywiście.
0: Nie, no ciesz się, słuchaj, tym, że jeszcze jest słońce, jeszcze jest przyjemnie, jeszcze niedziela trwa, więc trzeba szukać plusów. A plus największy jest teraz taki, że udało ci się dodzwonić na konkurs. Mam dla ciebie podwójną wejściówkę, co ty na to?
1: Super, super, bardzo się cieszę. Córeczką pójdę sobie.
0: Córeczka jak tak. Ma na imię?
1: Wiktoria.
0: Wiktoria.
1: No to pozdrawiam.
0: Też pozdrawiamy Wiktorię, bardzo fajnie, że spędzi z mamą czas. To tak w ogóle z okazji Dnia Dziecka możecie się wybrać do kina, słuchaj, jutro no przecież.
1: Właśnie, dlatego brałam udział w konkursie.
0: A, no to wszystko jest zaplanowane, nie ma przypadków. Gosiu, to w takim razie jutro o 17 jest przecudny film familijny Drzewo Magii. Naprawdę, jeżeli chodzi o kwestię wizualną, to jest majstersztyk, więc polecam, żebyście wpadły sobie do kina właśnie na ten film. No dobrze, no to skoro dla córy Wiktorii, skoro na Dzień Dziecka, to bardzo proszę.
2: Radio Centrum.
0: Gosiu, bawcie się dobrze, daj znać, jak tam film wam się podobał. Niech to będzie cudny czas z córką, a teraz jeszcze możesz pozdrawiać.
1: No, pozdrawiam całe Radio Centrum i wszystkich, którzy mnie słuchają i mnie znają, a mam bardzo mało tych osób, ale pozdrawiam wszystkich.
0: Słuchaj, zawsze dobrze jest mieć przy sobie takie sprawdzane grono, a to zazwyczaj jest dosyć wąskie, więc dobrze, że jest. Gosiu, trzymaj się ciepło, życzę udanego popołudnia i naprawdę nie zwracaj uwagi na to, że poniedziałek wkrótce. Jeszcze jest niedziela. Korzystaj. Buziaki, do usłyszenia.
1: Dobrze powiedziane. Dziękuję ślicznie. Do widzenia.
3: Od radia.
2: Słowo. Słowo w Radiu Centrum.
3: Poniedziałek, 12:30.
4: Tadeusz Skarżyński, wiceprzewodniczący Rady Miasta Kalisza.
3: Słowo.
2: Słowo.
4: Hashtag warto posłuchać.
3: Od radia dla ciebie.

0: Fallen Blondes i What's Up, kultowy kawałek. Mała przerwa w muzyce, bo zbliża się godzina 15.30, więc czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Radni Koalicji Obywatelskiej chcą wygaszenia mandatu rajcy Karoliny Skrzypczyńskiej z Koalicji Kaliskiej. Jubileuszowa wystawa w Wieży Ciśnień w Kaliszu, mini żużel teraz w Czekanowie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Radni Klubu Koalicji Obywatelskiej Rady Miasta Kalisza chcą wygaszenia mandatu radnej Karoliny Skrzypczyńskiej z Koalicji Kaliskiej. Wniosek w tej sprawie 19 maja skierowali do wojewody wielkopolskiej. Zdaniem samorządowców współpraca radnej z kaliskimi liniami autobusowymi, za którą rocznie pobiera 250 tysięcy złotych, może naruszać przepisy antykorupcyjne.
3: Jej umowa o nazwie zlecenia zawiera wszystkie elementy kontraktu menadżerskiego, łącznie z wynagrodzeniem nie kwotowym, tylko wskaźnikowym. Wszystkie elementy tej umowy wskazują jednoznacznie na jej kierownicze, menadżerskie zaangażowanie. Dzisiaj był pierwszy raz pani radna Skrzypczyńska raczyła wyłączyć się z głosowania na trwałą w sprawie KLA. Wszystkie inne uchwały, w tym wielomilionowe dotacje w formie refundacji głosowała, a w tych milionach przekazywanych na KLA ćwierć miliona idzie do jej portfela jako uposażenie.
2: Powiedział Radio Centrum Dariusz Grodziński, radny Klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Kalisza. W czasie czwartkowej sesji Dariusz Grodziński w imieniu swojego klubu złożył wniosek o informacje dotyczące zakresu obowiązków i pobieranego za nie wynagrodzenia z KLA oraz innych miejskich instytucji, a także Urzędu Miasta Kalisza, mecenasa Michała Gajdy. Koalicja Obywatelska podkreśliła, że ten prowadzi wraz z radną Karoliną Skrzypczyńską kancelarię adwokacką.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Dla Ośrodka Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień w Kaliszu rok 2026 jest wyjątkowy. Instytucja obchodzi bowiem 40-lecie istnienia. Z tej okazji wczoraj otwarta została jubileuszowa wystawa.
4: Jest dużo zdjęć ciekawych. Myślę, że to będzie duża frajda dla ludzi, którzy będą przychodzić na tę wystawę, żeby gdzieś tam odszukiwać siebie, swoich znajomych, żeby gdzieś pogrzebać w pamięci. Będzie przygotowany oczywiście do tego odpowiedni katalog. Obok zdjęcia będzie kartka i długopis, gdzie będzie można na przykład dopisać, kogo się identyfikuje na zdjęciu.
2: Powiedział Radio Centrum Piotr Bigora, dyrektor Wieży Ciśnień. Wystawę można oglądać do 18 czerwca. Nowy tor żużlowy powstał w naszym regionie. Mowa o 120-metrowym obiekcie w Czekanowie, gdzie mogą odbywać się treningi w mini żużlu. Nowy obiekt otrzymał właśnie licencję Polskiego Związku Motorowego.
5: Zlokalizowany w Czekanowie tor powstał z prywatnej inicjatywy Grzegorza Ostendy, który pomaga w rozwoju żużlowej pasji swojemu niespełna 11-letniemu chrześniakowi Marcelowi Komorskiemu. Chłopak ma smykałkę do żużla, trenuje od najmłodszych lat. W poprzednim sezonie zaczął wygrywać pierwsze zawody w mini żużlu. Niedawno uzyskał licencję mini żużlowca. Teraz będzie miał gdzie trenować i rozwijać swoją pasję, powiedział Radio Centrum Grzegorz Ostenda. Na mini torze żużlowym w Czekanowie nie mogą odbywać się zawody. Jest to obiekt zbudowany wyłącznie do treningów i taką też licencję właśnie otrzymał. Weryfikacji dokonał Leszek Dębski z Głównej Komisji Sportu Żużlowego, a komunikat tego gremium z 28 maja potwierdza, że tor treningowy w Czekanowie został pozytywnie zweryfikowany i może teraz służyć młodym adeptom sportu żużlowego. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut pozostało do godziny 16, niedzielne popołudnie, ostatni dzień maja. Przed nami bardzo przyjemny czerwcowy miesiąc, a jeszcze z przyjemności to także muzyka na 106.4. Wracamy także do klasyków, które tak lubicie. Już teraz mam dla was singiel nagrany przez Edytę Górniak i Mietka Szcześniaka. Wy już wiecie, o co chodzi. Dokładnie to Dumka na dwa serca, 1998 rok. Piosenka, która promowała oczywiście film Ogniem i Mieczem w reżyserii Jerzego Hoffmana. Muzykę skomponował Krzasimir Dębski. Autorem tekstu jest Jacek Cygan. A propos tekstu, ja wierzę, że wy go znacie doskonale i teraz możecie zrobić głośniej i śpiewać. Nieważne, czy ktoś słucha. Ważne, żebyście wyczuli przyjemny klimat. Zróbcie głośniej.

0: Reklama.
1: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
2: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
1: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
2: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
1: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
0: Reklama.

Coś dla fanów gapienia się wysoko w niebo. Mam dla was dobrą wiadomość. Dzisiaj mamy niebieską pełnię. Pięknie to brzmi, niebieski księżyc, niebieska pełnia, która trafia się raz na 2,7 roku, bo mniej więcej o tyle przytrafia nam się to zjawisko. Warto przypomnieć jedną ważną rzecz, że ten księżyc nie będzie niebieski, mimo że tak się nazywa. A dlaczego? Klucz leży w języku angielskim, bo tam jest powiedzenie once in a blue moon, czyli dokładnie raz na niebieski księżyc, a po polsku na przykład używam określenia na przykład od wielkiego dzwonu, więc już też kwestia podkreślenia rzadkości występowania takiej pełni. Blue moon i pełnia w miesiącu druga, więc przed nami właśnie ten niebieski księżyc. Przypominam, nie mówiące nic o barwie, ta pełnia będzie z kolei pierwszą w tym roku tak niską. Pełnia zawsze świeci po przeciwnej stronie nieba niż słońce, więc gdy nasza dzienna gwiazda wspina się coraz wyżej, zbliżając się do czerwonego przesilenia, księżyc w pełni robi dokładnie odwrotnie. No i możecie obserwować właśnie tę błękitną pełnię już dziś w nocy. Już będziecie mogli gapić się w niebo. Bo pełnia, ponoć każde życzenie się spełnia. A propos niebieskiego, to u Chrisarii również nie księżyc, a Blue Cafe. No właśnie, Chrisaria, zróbcie głośniej, przyjemny kawałek.

Mam dla Was jeszcze przyjemną rzecz, jaką jest pewna rocznica, 1997 rok i I Wanna Be The Only One, czyli żeńskie trio Eternal z tym właśnie singlem, który rozpoczęło 3-tygodniowy pobyt na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów dokładnie w 1997 roku, 31 maja. Dla przypomnienia ten kawałek dla Was już teraz.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości, a w nich o burzach, które mogą przechodzić przez północno-wschodnie województwa. Szczegóły już o 16.
2: Reklama.
3: Taxi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
3: Taxi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taxi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
4: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela 18, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575-144-248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
2: 21 to dzisiejsze maksimum i do tego sporo chmur bez opadów. Na razie przyjemna pogoda, nie za gorąca. Wiatr z północy wieje słabo, 11 km na godzinę, a warunki biometeo nie wpływają na nasze samopoczucie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła
2: 16.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Burze mogą do wieczora przechodzić przez północno-wschodnie województwa. Wojskowy samolot zabierze z Pekinu ciężko chorą polską studentkę. Szczypiorniści industrii Kielce po 2 latach przerwy zdetronizowali Wisłę Płock. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Do wieczora mogą wystąpić w części województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, a także na północnym wschodzie Mazowsza. Opadom może towarzyszyć porywisty wiatr do 60 km na godzinę. Specjalny samolot poleci do Chin po Polkę przebywającą w śpiączce, zapowiedział to minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny, który ma zrobić wszystko, by kobieta bezpiecznie trafiła do szpitala w Polsce. W połowie kwietnia 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha trafiła do szpitala w Pekinie, a jej stan zaczął się gwałtownie pogarszać. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. Polka studiowała w Polsce filologię chińską, kontynuowała studia w Pekinie. Od kilku dni tanieje benzyna. To efekt spadku cen ropy w związku z zawieszeniem broni i rozmowami pokojowymi między USA a Iranem. Początek przyszłego tygodnia najprawdopodobniej przyniesie dalszy spadek cen, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
5: Mogą pojawić się pierwsze stacje, gdzie ceny benzyny spadną poniżej poziomu 6 zł za litr.
4: Pakiet paliwowy, tak zwany CPN, został przedłużony do połowy czerwca. Oznacza niższy VAT i niższą akcyzę. Ceny w Polsce są najniższe w Unii Europejskiej, z wyjątkiem Malty. Adwokat z Warszawy usłyszał zarzuty, został aresztowany na 3 miesiące. Śledczy zarzucają Maciejowi Z. podszywanie się pod inne osoby i wysyłanie fałszywych powiadomień o planowanych zamachach na życie prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Miał też nielegalną broń, mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej.
6: W użytkowanym przez 48-latka pojeździe funkcjonariusze odkryli amunicję i 10 pocisków artyleryjskich.
4: MSWiA podkreśla, że śledztwo nie ma związku ze sprawą fałszywych wezwań służb do domu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Maciejowi Z. grozi do 8 lat więzienia. Piłkarze ręczni Industrii Kielce zostali mistrzami Polski. W finale Ekstraklasy dwukrotnie wygrali z Orlen Wisłą Płock. Sięgnęli po tytuł po raz 21 w historii klubu. Odzyskali mistrzostwo po 2 latach dominacji Wisły.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Już prawie 4 minuty po godzinie 16 po południe, niedziela, ostatni dzień miesiąca. Już teraz Fancy Flame of Love, będzie Pussycat Dolls, bardzo przyjemnym kawałkiem Sway, no i coś po polsku, tym razem Zbigniew Wodecki. Lubię wracać tam, gdzie byłem już. Będzie także sportowe łączenie z reporterem Maciejem Kmicikiem. Już wkrótce.

0: Takie nastroje we gramie na 106.4. Czas na wspomniany
1: Radio Transmisja.
0: A w tym sporcie niedzielne mistrzostwo polskiej sztafet w Piasecznie, którym przyglądał się reporter Radia Centrum Maciej Kmiecik. Będą informacje o medalach, ale Maciej jest we Wrocławiu, gdzie reprezentacja polskiej gra dziś towarzysko z Ukrainą. Dobrze, to zacznijmy najpierw od naszego regionu. Halo Maćku.
2: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie z Wrocławia. Tutaj już taka gorąca atmosfera przedmeczowa. O 17.30 rozpocznie się mecz reprezentacji Polski i Ukrainy. No i oczywiście kibice z Ostrowa, z regionu tutaj też przyjechali na Tarczyńskiej Arenę we Wrocławiu. No być może to jest jedna z ostatnich okazji, by na żywo w reprezentacyjnej koszulce zobaczyć Roberta Lewandowskiego. Wierzymy, że nie. Wierzymy, że jeszcze pogra rok, dwa, a może dłużej w narodowych barwach kapitan reprezentacji. No ale właśnie między innymi z racji niedużej odległości grania reprezentacji Polski. Wielu kibiców właśnie z południowej Wielkopolski, z naszego regionu, wybrało się dzisiaj do Wrocławia, no bo nieczęsto zdarza się, że reprezentacja gra właśnie we Wrocławiu. Z reguły to są mecze na PGE Narodowym w Warszawie, a dzisiaj niespełna 100 kilometrów od Ostrowa można było przejechać, żeby od 17.30 właśnie na żywo śledzić to spotkanie. I wielu fanów futbolu z południowej Wielkopolski wybrało się właśnie do Wrocławia i będzie przeżywać te sportowe emocje. A my jeszcze zaglądamy na inną arenę, arenę lekkoatletyczną w Piasecznie, gdzie odbywają się mistrzostwa Polski sztafet mieszanych U18, U20, U23 i zwykłych sztafet w kategorii U16. No i jak sztafety, to oczywiście specjalność klubu sportowego Stalera Ostrów, który zdobył dzisiaj 3 medale. Złoto wywalczyli chłopcy w biegu 4x100 metrów w kategorii U16 w składzie Hubert Wrubel, Adam Kałużny, Kacper Kryś i Jakub Nowak. Finiszowali na pierwszym miejscu z czasem 44 sekundy 85 setnych. Srebrny medal zdobyła z kolei sztafeta dziewcząt 4x100 metrów w składzie Jagoda Klar, Natalia Glińska, Zuzanna Ofiaska, Gabriela Biernacka. Ostrowianki uzyskały czas 48 sekund i 69 setnych, zajmując drugie miejsce za Wawelem Kraków. Trzeci krążek to brąz wywalczony przez sztafetę 4x100 metrów mix w kategorii U20 w składzie Eryk Krakowski, Maria Błaszczyk, Nikodem Zimny i Zofia Losy. Zabrakło troszeczkę do medalu jednym z faworytów, właśnie nawet do złotego medalu, o czym mówił Dawid. 4x100 metrów sztafeta mix U23 finiszowała na czwartym miejscu z czasem 45,61 setnych. Tutaj medal byłby pewnie i któregoś z kolorów, ale niestety jedna ze zmian, kiedy pałeczkę podawała Emilia Twardowska do Dawida Grzonki, kompletnie nie wyszła. Dawid Grzonka praktycznie na stojąco przejmował pałeczkę. Ciężko było odrobić te straty, no i Ostrowianie ostatecznie finiszowali na czwartym miejscu w składzie Michał Jopek, Emilia Twardowska, Dawid Grzonka, Olia Kalińska, a więc na razie 3 medale, komplet złoty, srebrny i brązowy, jeśli chodzi o mistrzostwa polskiej sztafety w lekkoatletyce w Piasecznie. To dorobek ostrowskich lekkoatletów, a my jeszcze poinformujemy już, jak rozpocznie się mecz, no, może nawet jeszcze trochę wcześniej, o tej przedmeczowej atmosferze. Próbujemy też wyłapać kibiców z Ostrowa i regionu, którzy zasiądą dzisiaj na Tarczyńskiej Arena we Wrocławiu podczas meczu Polska-Ukraina. Halo Studio.
0: Bardzo dziękujemy i oczywiście gratulujemy wszystkim medalistom. Przypominam, że reprezentacja Polski dzisiaj towarzysko z Ukrainą. Oba zespoły nie wystąpią na nadchodzącym mundialu, bo nie udało im się przebrnąć baraża, ale będzie tutaj na pewno sporo emocji, do których jeszcze dziś wrócimy.
3: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego naraz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50/50, bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
4: Reklama.
5: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.

Prawda, że muzyka potrafi nastrajać. Oj, to jak właśnie ten kawałek rozbujał nas tak bardzo przyjemnie. A ja mam teraz dla tych na otarcie łez, którzy już martwią się tym, że trzeba wracać do pracy. Spokojnie, jeszcze niedziela, dopiero 19 minut po 16. Niech to będzie piękny dzień, jak ten z piosenki.

0: Reklama.
1: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
2: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
1: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
2: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
1: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
3: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencja Edycja 2026. Ale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Imprezy towarzyszące już od 8 czerwca.
4: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
0: Reklama.
5: Od radia.
6: Słowo.
7: Słowo
6: w Radiu Centrum.
5: Poniedziałek, 12.30.
8: Tadeusz Skarżyński, wiceprzewodniczący Rady Miasta Kalisza.
5: Słowo.
7: Słowo.
8: Hashtag warto posłuchać.
5: Od radia dla Ciebie.

0: Zbliża się godzina 16.30, czas na kolejne wiadomości. Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Lekarzom nie udało się uratować motocyklisty z wypadku na ulicy Wrocławskiej. Polski i czeski przemysł zbrojeniowy zacieśniają współpracę. Przeszedł przez piekło. Kaliszanin Daniel Kowalski jest człowiekiem z żelaza.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Tragiczny w skutkach okazał się wypadek z udziałem motocykla i auta, do którego doszło w sobotę około południa na ulicy Wrocławskiej w Kaliszu.
3: Oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie o wypadku przed godziną 12. Na miejsce zostali natychmiast skierowani policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego. Policjanci już na miejscu ustalili, że doszło do zderzenia dwóch pojazdów, motocykla i samochodu osobowego marki Peugeot. Kierujący jednośladem, 48-letni mężczyzna z poważnymi obrażeniami, został przetransportowany do szpitala. Niestety, pomimo podjętych działań, mężczyzny nie udało się uratować.
2: Powiedziała Radiu Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka prasowa kaliskiej policji. Dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia ma wyjaśnić śledztwo prowadzone przez prokuraturę rejonową w Kaliszu.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Polski i czeski przemysł zbrojeniowy zacieśniają współpracę. CSG Polska, należąca do czeskiego holdingu zbrojeniowego Czechoslovak Group, podpisała z WSK PZL Kalisz z polskiej grupy zbrojeniowej list intencyjny dotyczący wspólnej produkcji silników i komponentów do ciężkich pojazdów terenowych oraz wojskowych. Porozumienie zakłada transfer technologii do zakładu w Kaliszu i rozwój nowych możliwości produkcyjnych w Polsce. Prezes WSK PZL Kalisz Krzysztof Nosal podkreślił Radiu Centrum, że rozmowy dotyczą przede wszystkim produkcji silników do platform lądowych, od ciężarówek wojskowych po transportery opancerzone, zarówno kołowe, jak i gąsienicowe.
4: No i cel jest taki, aby wspólnie produkować właśnie silniki dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, nie tylko, ale również, aby mieć produkt, który też będzie się sprzedawał w ramach SAIFA innym państwom. Dzisiaj coraz głośniej się mówi, że powinniśmy inwestować w produkty dual use, czyli podwójnego zastosowania. No wiemy, że wtedy taka fabryka jest znacznie odporniejsza.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Nosal. Współpraca ma wykraczać poza sektor obronny. Sygnatariusze podkreślają, że w przyszłości możliwe będzie również zaangażowanie w produkcję na rynek cywilny oraz wspólna oferta kierowana do odbiorców zagranicznych, zwłaszcza państw NATO i Unii Europejskiej.
4: Ten produkt świetnie się właśnie wpisuje w zasady programu SAFE, czyli wspieranie obronności przez Unię Europejską i produkcji w kooperacji właśnie z europejskimi partnerami.
2: Dodał prezes Nosal, nowe porozumienie rozwija umowę ramową podpisaną przez CSG i PGZ w marcu tego roku. Zakłada ona m.in. wspólne prace nad projektowaniem i produkcją silników do bezzałogowych statków powietrznych, pocisków rakietowych oraz wybranych platform lądowych. To prawdziwy człowiek z żelaza. Kaliszanin Daniel Kowalski dziś w nocy czasu polskiego ukończył zawody Ironman na Hawajach. Zrobił to w ciągu 6 godzin, 27 minut i 21 sekund. Do mety dojechał jako 29 spośród 65 uczestników w wieku od 50 do 54 lat. Ogólnie zajął 478 miejsce. Sam start w tej wyjątkowej imprezie jest ogromnym osiągnięciem, a ukończenie wymagającej trasy zasługuje na uznanie. Mistrzostwa Świata Ironman na Hawajach to najbardziej prestiżowy i najtrudniejszy triatlon na świecie, obejmujący prawie 4 km pływania, 180 km jazdy na rowerze przez pola lawy oraz 42 km biegu w ekstremalnym upale. Gratulujemy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: No to ja też przełączam się do tych gratulacji. Te pola lawy, oj, aż mi się gorąco zrobiło. Nie będę studzić waszych emocji, niech one będą takie, jak lubicie, najlepiej. A lubicie na pewno muzykę na 106.4. W takim wykonaniu również Whitney Houston, Enrique Iglesias. Bardzo przyjemny duet z jeszcze przyjemniejszym kawałkiem. Corey Have This Kiss Forever, 26 minut do godziny 17.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi.

0: Reklama.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
0: Reklama.

Twój czas, twój czas, zwłaszcza z tych, którzy świętują imieniny. Jeżeli jeszcze im nie złożyliście życzeń, to ja szybko przypomnę, co by was nic nie ominęło. 31 maja imieniny ma Aniela, Kamila, Jagoda, Petronella, do tego Kancjan, do tego Noe, Paschaze, Sylwiusz i Vitalis. Wszystkiego, co najlepsze ode mnie również i także upominek muzyczny. Coś, co na pewno doskonale znacie, to Cukero. Follow you, follow me.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Będą nowe przepisy, te dotyczące hulajnóg i kasków. To bardzo ważne zmiany w przepisach. Powiemy także o czymś na sportowo. Ćwierćfinał Rolanda Garrosa. No ten już nie dla Igi Świątek. Wiadomości już za kilka chwil, bo o godzinie 17.
2: Reklama.
3: No to jedziemy.
4: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
7: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
8: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575-144-248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
2: Bardzo przyjemnie i słonecznie. Tego słońca wyszło nieco więcej i temperatura poszybowała. Teraz wiatr z północy wieje słabo, 17 km na godzinę. Na barometrach obecnie jeszcze stabilnie, 1010 hektopaskali i ciśnienie rzeczywiście na razie nie będzie się zmieniać, a warunki biometeo nie mają wpływu na nasze samopoczucie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła
2: 17.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Rząd chwali się rekordowymi wydatkami na uzbrojenie w polskich zakładach. Młodzież na e-hulajnogach tylko w kasku. W środę nowe przepisy. Ćwierćfinał Rolanda Garrosa nie dla Igi Świątek, ale może dla Mai Chwalińskiej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 62 umowy w 3 dni. 120 miliardów złotych dla polskich zakładów zbrojeniowych. Rząd chwali się tym, jak wydał pieniądze z unijnego programu SAFE. Zdaniem polityków koalicji upada narracja prawicy, że większość pożyczek trafi do niemieckiego przemysłu. Szczegóły Wawrzyniec-Zakrzewski.
5: Prezydent, PiS i Konfederacja straszyli, a teraz, gdy jest oczywiste, że to bzdura, to zmieniają swoją opowieść. Zauważają Robert Kropiwnicki z KO i europoseł Lewicy Robert Biedroń.
6: Nawrocki naprawdę został z tymi swoimi wpisami, z tym straszeniem, jakimś z angielskim.
7: Pieniądze idą w Polskę, środki są w ekspresowym tempie kontraktowane i wcale nie z Niemcami, tylko z polskimi firmami.
5: A gdy pytam posła PiSu Marcina Horałę o słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego o SAFE, który stwierdził, że proponowana jest nam Polska pod niemieckim butem, polityk ucieka od odpowiedzi i wskazuje na inne mankamenty unijnego programu.
8: Powinniśmy decydować o kierunkach

0: modernizacji sił zbrojnych i zakupach według potrzeb naszej armii, a nie według tego, co nam ktoś z zewnątrz powie, co możemy kupić, a czego nie możemy kupić.
1: Tyle tylko, że listę zakupów, którą Polska musiała przedstawić Brukseli przed przyznaniem pożyczki, przygotowali dowódcy Wojska Polskiego, którzy nazwali SAFE game changerem.
2: Od środy młodzież do 16 roku życia będzie musiała jeździć w kaskach na hulajnogach elektrycznych. Przepisy obejmują też dzieci do 7 roku życia przewożone rowerem, mówi Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
3: Ochroni naszą głowę, bo jeżeli poruszamy się samochodem, to mamy tak zwane te cztery ściany, a rower czy hulajnoga elektryczna to tylko to, co my weźmiemy ze sobą, nas ochroni, czyli ten kask jest naprawdę bardzo ważny.
2: Za brak kasku odpowiedzialność poniosą rodzice, zapłacą 100 zł kary. Pierwsze grupy turystów arabskich rezerwują noclegi w Zakopanem. Stolica Tatr od pewnego czasu stała się modna na Bliskim Wschodzie. W nadchodzącym tygodniu mamy długi weekend i Boże Ciało. W górach dominują turyści z Polski, choć pojawiają się także odwiedzający ze Słowacji i Węgier, podaje Tatrzańska Izba Gospodarcza. Iga Świątek odpadła w czwartej rundzie wielkoszlemowego French Open. Przegrała w Paryżu z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7-1-6. Jutro o awans do ćwierćfinału zagra Maja Chwalińska. Około 13:00 powinna zacząć mecz z francuską Diane Parry.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Już prawie 3 minuty po 17:00 i co byście nie posnęli, mam dla was bardzo energetyczny kawałek.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
0: Reklama.

0: 16 minut po godzinie 17.
1: Radio Transmisja.
0: Wracamy do meczu towarzyskiego Polska-Ukraina. No i ten moment, w którym przygotowują się już gracze i kibice również i emocje. Także są na miejscu we Wrocławiu. Jest reporter Radia Centrum Maciej Kmiecik. Halo Maćku, jak tam emocje i czy są jacyś kibice z naszego regionu?
2: Jeszcze raz witam bardzo serdecznie. Tarczyńskie Arena we Wrocławiu. Są kibice z naszego regionu. Ostrowian spotkałem przed stadionem. Byli kibice z Ostrowa, a na trybunach wypatrzyłem fanów z Kalisza. Jest flaga Kalisz, jest flaga Jarocin, także są fani z południowej Wielkopolski. Nie ma kompletu tutaj ten sektor kibiców z Ukrainy. Nie jest wypełniony po brzegi, choć dużo Ukraińców również w sektorach zajmowanych przez polskich kibiców. Tutaj język polski z ukraińskim się mieszał, wszak we Wrocławiu mieszka sporo Ukraińców. Owacyjnie przywitany przez polską publiczność Robert Lewandowski, kapitan reprezentacji Polski, który rozpocznie w podstawowym składzie ten dzisiejszy mecz. Tak jak mówiłem, nie jest znana przyszłość Roberta Lewandowskiego, jeśli chodzi o reprezentację Polski. On podkreśla, że podejmie tą decyzję odnośnie kadry w zależności od tego, gdzie zagra. Gra po tym, jak zakończył swoją przygodę w klubie FC Barcelona. No i miejmy nadzieję, że będziemy Roberta Lewandowskiego podziwiać jeszcze przez co najmniej rok, dwa, może dłużej w biało-czerwonych barwach, no bo nie ma co ukrywać. Polscy kibice przychodzą na mecze reprezentacji w dużej mierze dla Roberta Lewandowskiego. Dziś skład Polaków w bramce Marcin Bułka, w obronie Przemysław Wiśniewski, Tomasz Kędziora, Jakub Kiwior, dalej w pomocy Arkadiusz Pyrka, Piotr Zieliński, Jakub Piotrowski, Nikola Zalewski i ofensywne zestawienie Sebastian Szymański, Robert Lewandowski i Oskar Pietuszewski, młody 18-latek z FC Porto. No i zobaczymy, jak w tym zestawieniu spiszą się biało-czerwoni. To jest czas trochę na eksperymenty, na szukanie nowych twarzy do reprezentacji, na swego rodzaju wymianę pokoleniową, ale no, tak jak mówiłem, Robert Lewandowski, pomimo tego, że skończy w tym roku 38 lat, to nadal jest wielkim magnesem dla fanów biało-czerwonych. Większość kibiców w koszulkach reprezentacyjnych z numerem 9, w którym gra Robert Lewandowski. No i teraz właśnie powoli rozpoczyna się ceremonia prezentacji. Już wybiegają jeszcze może nie zawodnicy, ale osoby, które tutaj będą rozkładały takie wielkie, ale naprawdę wielkie flagi Ukrainy i Polski. No i wszystko to będzie oczywiście efektownie opakowane, a zdjęcia kibiców znajdziecie Państwo między innymi właśnie na Facebooku Radia Centrum. Tam również ta flaga wypaczona właśnie z napisem Kalisz i Jarocin. Jak dopatrzy gdzieś jakieś inne flagi z napisami nazw miejscowości z południowej Wielkopolski, oczywiście uzupełnimy to. To tyle ze stadionu we Wrocławiu, gdzie za kilka chwil rozpocznie się towarzyski mecz Polska-Ukraina. Halo studio.
0: Reporter Radia Centrum Maciej Kmiecik o tych emocjach sportowych, do których zapewne jeszcze dzisiaj wrócimy.
3: Od radia.
4: Słowo.
5: Słowo.
4: W Radiu Centrum.
3: Poniedziałek, 12:30.
6: Tadeusz Skarżyński, wiceprzewodniczący Rady Miasta Kalisza.
3: Słowo.
5: Słowo.
6: Hashtag warto posłuchać.
3: Od radia. Dla ciebie.

tematach urlopowych mam dla Was pewną inspirację, jeżeli oczywiście pieniądze pozwolą, bo wiadomo, że jak chodzi o wybory, no to rzeczywiście to gra pierwsze skrzypce często. A jest taki hotel w Japonii, wyobraźcie sobie, który należy do jednej z najpotężniejszych arystokratycznych rodzin. Zostało pewne miejsce odkryte w 705 roku. To było gorące źródło podnóża pewnych gór. Niedługo później zostało zbudowane tradycyjne japońskie zajazd z gorącymi kąpielami właśnie w tym miejscu. I od tamtej pory, czyli od 705 roku, od tamtej chwili hotel nie zamknął się ani na jeden dzień. Przez ponad 13 stuleci gościł samurajów, arystokratów, szogunów, współczesnych polityków, arystokratów, a w ostatnich latach nawet samego cesarza Japonii. Przetrwał trzęsienia ziemi, epidemię, wojnę, rewolucję przemysłową, a w 2011 roku Księga Rekordów Guinnessa oficjalnie przyznała mu tytuł najstarszego działającego hotelu na świecie. Jest jednak jeden szczegół, który robi wrażenie bardziej niż sama liczba lat. Przez 52 pokolenia hotel pozostał w rękach tej samej linii rodzinnej dzięki japońskiej praktyce, czyli adopcji dorosłych. Kiedy właściciel nie miał syna, który mógłby przejąć prowadzenie, adoptował zdolnego pracownika wychowywanego w duchu hotelu właśnie, jako własnego dziedzica. No i ten adoptowany później przejmował właśnie ten hotel, kiedy właściciel nie miał syna. No właśnie, jeżeli chodzi o ciągłość, to ta została zachowana nie biologiczna, ale ta absolutna. Obecny 53. prezydent hotelu Kawano dołączył do personelu w 1984 roku jako 25-letni elektryk i przez dekadę zdobywał zaufanie poprzednika aż do adopcji i przejęcia zarządzania. Hotel ma dzisiaj 37 pokoi, baseny, 4 źródła mineralne, wody termalne. No właśnie, a noc kosztuje od kilkuset dolarów wzwyż.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą,
3: och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
6: Centrum.
7: Radio Centrum.

Ależ granie Georgia On My Mind i Michael Bolton. Takie kawałki również na 106.4. Cóż tam mam dla was jeszcze dzisiaj? W kwestii turystycznej mówiliśmy już o hotelu, tym najstarszym właściwie funkcjonującym nieprzerwanie od 705 roku. A teraz mam dla was kolejne informacje. Ci, którzy sprawdzają kwestie związane z turystyką, teraz dają znać, że górę przechodzi turystyka doświadczeń, przechodzi wyraźną transformację dokładnie na rzecz, uwagi, autentyczności i tradycji, spychając na dalszy plan takie masowe zwiedzanie zabytków, a to wynika z najnowszego raportu właśnie. Jak wskazuje pewna platforma, segment podróży inspirowanych tak zwanym babcinym stylem życia rośnie obecnie 6-krotnie szybciej niż tradycyjna sprzedaż biletów do atrakcji turystycznych. Trend wywodzi się z popularnych mediach społecznościowych estetyki Grandma Core, która na platformie TikToka na przykład wygenerowała 251 milionów wyświetleń. Z badania przeprowadzonego na potrzeby raportu wynikają następujące preferencje konsumentów oraz czynniki, które kształtują popyt na właśnie tego typu usługi. Otóż okazuje się, że niemal 95% badanych deklaruje chęć poczucia większego spokoju, bliskości, autentycznych relacji w trakcie podróży właśnie. 76% z kolei podróżnych wyraża chęć udziału w doświadczeniach inspirowanych babcinnym stylem życia, a 69% respondentów preferuje naukę bezpośrednio od starszych, lokalnych przewodników niż tych młodszych właśnie. Czyli widać, że cały świat, nawet w turystyce, chce po prostu zwolnić, wrócić do korzeni. No myślę, że to jest całkiem przyjemny, spokojny, dobry trend. Na pewno nam w wielu kwestiach pomoże. Julio Iglesias i Crazy już dla was, tak w temacie. Crazy.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Informacje turystyczne ciąg dalszy. W najbliższych wiadomościach powiemy o kolejnym pociągu do Chorwacji, który ruszy już w czerwcu, czyli lada moment. Koszty, trasa i szczegóły w wiadomościach, które na antenie Radio Centrum już o 18:00.
0: Reklama.
2: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
3: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
2: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
3: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
2: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
4: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencje Edycja.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
2: Jak jutro będzie wyglądała sytuacja? Też całkiem nieźle. Jak planują synoptycy i zapowiadają, jutro od samego rana będziemy widzieć takie rześkie 14 stopni. W ciągu dnia maksymalnie do 22 będzie słońce, ale będą też przelotne opady deszczu. Pamiętajcie, że ten deszcz jest cały czas naprawdę potrzebny. Od samego rana również 1012 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.

0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Właśnie minęła 18. Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Służby zabezpieczają domy po przejściu trąby powietrznej na Opolszczyźnie. Nocna prohibicja zmniejszyła liczbę mandatów za picie alkoholu. Ponad 500 zł i około 20 godzin jazdy. W czerwcu ruszy pociąg do Chorwacji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Strażacy zabezpieczają budynki po wczorajszej wichurze w województwie opolskim. W interwencjach brało udział 55 zastępów straży pożarnej, mówi strażak z Opola kapitan Łukasz Nowak.
4: W całym województwie opolskim odnotowaliśmy 39 interwencji związanych z warunkami atmosferycznymi. W Balcerzowicach, to miejscowość, która została najbardziej dotknięta, odnotowano uszkodzenia 18 budynków, w tym 11 budynków mieszkalnych. Ich mieszkańcy znaleźli schronienie u członków swoich rodzin.
3: Porywy wiatru podczas wczorajszej nawałnicy wynosiły ponad 100 km na godzinę. Zniszczenia w miejscowości Balcerzowice to z kolei efekt trąby powietrznej, która zrywała dachy. Ukraina otrzymała od Niemiec nową wyrzutnię systemu obrony powietrznej IRIS-T. Dla odpierania rosyjskich ataków potrzeba także rakiet obrony przeciwlotniczej, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Nocna prohibicja przynosi skutek w Lublinie. W tygodniu od ograniczenia sprzedaży alkoholu Straż Miejska wystawiła mniej mandatów za spożywanie alkoholu niż dotąd. Jest mniej hałasu i jest bezpieczniej, mówi rzecznik Lubelskiej Straży Miejskiej Robert Gogola.
5: Zauważamy ogromną zmianę. Dam tylko przykład taki, że 2 tygodnie temu w sam weekend w godzinach nocnych nałożyliśmy 20 mandatów karnych w związku ze spożywaniem napojów alkoholowych. Teraz przez niemalże cały tydzień tych mandatów w godzinach nocnych było 8.
3: W Lublinie tak zwana nocna prohibicja trwa od 23 do 6. Podobne zasady wprowadziło już 180 gmin w Polsce. Od jutra nocna prohibicja zacznie obowiązywać na terenie całej Warszawy. Chóry oraz zespoły wokalne i taneczne wzięły dziś udział w Święcie Kultury Białoruskiej w Białymstoku. To coroczne prezentacje kultury mniejszości białoruskiej w Polsce. Oprócz występów były też kiermasz książek i rękodzieła. Tego lata znowu będzie można pojechać pociągiem do Chorwacji. Adriatic Express wznowi kursy pod koniec czerwca. Pojedzie z Warszawy przez Katowice, a potem Czechy, Austrię, Słowenię do Rijeki. Cała trasa trwa około 20 godzin, a standardowe bilety kosztują od około 500 zł. Wzwyż.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Nic tylko zbierać i jechać w trasę. My jedziemy w kierunku muzycznym, 4 minuty po godzinie 18. No i w letnim także, bo Big Day ma dla was kawałek w dzień gorącego lata.
2: Hity ponad czasem.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
7: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Reklama.
8: Hity ponad czasem.

0: Radio Transmisja.
1: No jest przerwa w meczu towarzyskim reprezentacji Polski z Ukrainą, a meczowi przegląda się we Wrocławiu reporter Radia Centrum Maciej Kmiecik. Halo Maćku.
2: Witam ponownie. No niestety gwiazdy żegnały reprezentację Polski schodzącą do szatni na przerwę, bo przegrywają biało-czerwoni 0-2, choć przez większą część tej pierwszej połowy grali całkiem nieźle, stwarzali okazję do zdobycia bramek, ale ich nie wykorzystali. W 20 minucie chyba najlepszą okazję miał Oskar Pietuszewski, który w sytuacji sam na sam z bramkarzem Ukrainy przegrał pojedynek z Anatolijem Trubinem i nie było bramki. W 23 minucie Polacy domagali się rzutu karnego. Sędzia jednak nie podyktował jedenastki, a chwilę później strzał Zielińskiego wylądował nad poprzeczką. W 26 minucie strzelał z dystansu Sebastian Szymański. Też minimalnie niecelnie w 31 minucie Robert Lewandowski za słabo podał do Oskara Pietuszewskiego, bo ta akcja naprawdę zapowiadała się całkiem ciekawie. No i tak naprawdę dziś do 30 minuty zdecydowanie więcej skry mieli biało-czerwoni, ale w 34 Roman Jaremczuk strzałem za pola karnego pokonał Marcina Bułkę. Jaremczuk był niepilnowany, solidnie przymierzył przy słupku i Ukraińcy prowadzili 1-0. W 37 minucie mogło być 2-0, ale Jehor Nazaryna minimalnie przestrzelił, no ale w przypadku Ukraińców, co się odwlecze, to nie uciecze. W 44 minucie akcję lewą stroną boiska zamknął po dośrodkowaniu Andrii Jarmolenko i z najbliższej odległości skierował piłkę do siatki biało-czerwoni. Próbowali jeszcze odpowiedzieć, ale dużo było niedokładności, niecelnych podań, braku trochę zrozumienia. No i efekt jest taki, że myślę, że te 40 tysięcy kibiców w większości biało-czerwonych jest mocno rozczarowane. Nawet nie tyle poziomem gry Polaków, ale przede wszystkim wynikiem 0-2 z Ukrainą w towarzyskim meczu. Miejmy nadzieję, że po przerwie zobaczymy inne oblicze reprezentacji Polski. To tyle z Wrocławia. Halo studio.
1: Bardzo dziękujemy. No my też trzymamy kciuki, żeby ten wynik jednak nieco uległ zmianie. Wrócimy do tematu już wkrótce.
3: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego naraz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50/50, bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
4: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575-144-248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
3: Reklama.
5: Od radia.
6: Słowo.
7: Słowo.
6: W Radiu Centrum.
5: Poniedziałek, 12:30.
8: Tadeusz Skarżyński, wiceprzewodniczący Rady Miasta Kalisza.
5: Słowo.
7: Słowo.
8: Hashtag warto posłuchać.
5: Od radia. Dla Ciebie.

Czerwiec już od jutra, już jutro Dzień Dziecka. Mam nadzieję, że będziecie go spędzać bardzo przyjemnie. Nie będzie takiego dzieciaka, który powiedzmy był niegrzeczny i zasłużył. No dajcie spokój. Pamiętajcie, żeby też pielęgnować dziecko w sobie. Jak będziecie się udawać być może do kina na coś przyjemnego, no to razem z dzieciakami właśnie. A w kwestiach związanych z przyjemnościami czerwcowymi to przypominam, że La Strada już wkrótce. Po raz 33. Tym razem hasłem przewodnim to wcielenia i kreacje. To festiwal artystycznych działań ulicznych. Jeżeli jakimś cudem wśród Was są osoby, które nigdy jeszcze w tym nie uczestniczyły, no to proszę się szybko poprawić. Całość tego wydarzenia jest zupełnie bezpłatna. Są także plenerowe i te wydarzenia towarzyszące, które rozpoczynają się już od 8 czerwca, a te towarzyszące właśnie od poniedziałku pod ratuszem o godzinie 18. Będzie także niezwykła wystawa obecna w Centrum Kultury Sztuki Karoliny Bazan. To wernisaż wystawy fotograficznej wirtualnej, więc tutaj będzie można zobaczyć, jak wyglądały poprzednie La Strady również. A w kwestii tej, która przed nami, to piątek, sobota, niedziela, czyli te właściwe wydarzenia w piątek o 18, w sobotę o 16 i w niedzielę o 15.30. Pamiętajcie także, że znajdziecie informacje wszelkie zarówno na naszej stronie rc.fm w zakładce Warto się wybrać albo kulturalnej, albo na Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Tam program całej La Strady. Będzie się działo dużo, będzie kolorowe, będzie mnóstwo koncertów i muzycznie i coś dla najmłodszych. Pamiętajcie, czyli w parku przy rzeźbie spoczywającej tam będzie można wziąć sobie kocyk, będzie piknikowo i sporo atrakcji. Będzie oczywiście po raz kolejny tak uwielbiany przez Was Teatr Nikoli, będzie Studium Animatorów Kultury w Kaliszu, no i także wieczorami te pokazy najprzyjemniejsze, te z przeróżnymi atrakcjami wizualnymi, również ogniami. No więcej Wam nie zdradzę, zerknijcie.

0: Reklama.
1: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
2: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
1: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
2: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
1: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

1982 rok w rytmach ponad, w hitach ponad czasem. It Started With A Kiss. To jest formacja Hot Chocolate. A cóż tam jeszcze mam dla was? Otóż skoro jutro nowy tydzień, pamiętajcie, nowy tydzień, nowy dzień, nowe możliwości, no to od razu przypomnę, jakie mamy święta. Oprócz tego, że jutro Dzień Dziecka, to również jest Światowy Dzień Rodziców. Jak się okazuje, możecie świętować wspólnie. To, co przyda się nie tylko od święta, to dzień bez alkoholu. Mamy także Święto Bułki, jakby ktoś planował jakieś śniadanie i dzień mleka. Cóż dalej? We wtorek mamy dzień bez krawatów, dzień macochy z kolei, dalej idziemy w kierunku rodzinnym. No i jeszcze dzień pierwszej pomocy dla zwierząt dzikich, domowych, takie edukacyjne. Przy środzie Światowy Dzień Roweru, a że pogoda będzie sprzyjać, to warto na ten rower wskoczyć. Co przy czwartku? Sprawdzam. Mamy dzień drukarza na przykład. Ja myślę, że o tych świętach jeszcze wam sporo powiem, jeszcze dam wam znać. Tymczasem mogę dać znać, że wkrótce kolejne wiadomości. W nich o naukowcach, którzy liczą na odkrycie jeszcze 100 tysięcy planet. Takie mają ambicje. Ja nieco mniejsze, bo te muzyczne, co by wam umilić czas, tak w niedzielę wieczorem. The Barge i Rhythm of the Night. Koniecznie zróbcie głośniej, oni was bardzo przyjemnie wieczorową porą rozbujają. A wiadomości już o 19:00.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
0: Reklama.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
6: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
7: Pogoda na jutro.
8: Przed nami kolejny przyjemny dzień. Od samego rana już słonecznie i na naszych termometrach 17 stopni. W ciągu dnia maksymalnie do 22. Być może w części naszego regionu delikatnie popada. Na barometrach z kolei od rana zobaczymy 1012 hektopaskali. Ciśnienie będzie stabilne, a warunki biometeo powinny być obojętne.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
6: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
9: Właśnie minęła
8: 19.
9: Radio Centrum.
7: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
10: Są zarzuty za atak na 12-latka w centrum Krakowa. Wirus Ebola rozszerza się poza Afrykę, ale Polsce nie grozi epidemia. Naukowcy liczą na odkrycie jeszcze 100 tysięcy planet. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są zarzuty za atak na 12-letniego ucznia w centrum Krakowa. Na klatce schodowej kamienicy na chłopca wracającego ze szkoły rzucił się 32-letni mężczyzna. Dziecko głośnym krzykiem spłoszyło napastnika. Następnego dnia policja zatrzymała sprawcę. Dzisiaj został przesłuchany, potwierdza Iwona Szelichiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji.
11: Usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej małoletniego. Został on również skierowany na obserwację do szpitala.
10: Za naruszenie nietykalności cielesnej grozi kara do roku więzienia. Ebola rozszerza się coraz bardziej poza Afrykę. Pierwszy pacjent z objawami po wizycie w Kongu trafił właśnie do szpitala w Brazylii. Kolejny jest izolowany w Austrii, a jeszcze jeden przypadek w Australii. Z tego powodu lotniska zaczęły kontrolować turystów. Stany Zjednoczone, które organizują Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, zakazują wjazdu tym, którzy w ostatnim czasie byli w Afryce Środkowej. Poza Afryką mogą pojawić się pojedyncze przypadki, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
12: Osób, które z wirusem znajdą się, nie wiem, w Europie, w Ameryce czy w Azji.
10: Szef GIS-u zaznacza, że pandemia nam nie grozi. Lotniska są pod kontrolą, a szpitale w Polsce wiedzą, jak leczyć ebolę. Na szlak Wielkich Jezior Mazurskich wracają wodne karetki. Ekipy spływających ambulansów tylko w ubiegłym roku pomogły ponad 300 osobom. Skąd wypływają, mówi Mariusz Raubo z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
13: Stacjonują one w Sztynorcie, w Giżycku, w Rynie i w Kamieniu.
10: Karetki będą tam stacjonować do końca września. Naukowcy spodziewają się, że kosmiczny teleskop Nancy Grace Roman, szykowany przez NASA do wystrzelenia w tym roku, może doprowadzić do odkrycia nawet 100 tysięcy planet. Dla porównania obecnie znanych jest około 6 tysięcy potwierdzonych egzoplanet. Większość znanych planet znajduje się w promieniu kilku tysięcy kilometrów od Układu Słonecznego. Mecz Maji Chwalińskiej o ćwierćfinał Rolanda Garrosa odbędzie się o 14 na korcie głównym, poinformowali organizatorzy. Rywalką Polki będzie francuska Diane Paris. Maja Chwalińska to nasza ostatnia reprezentantka w Paryżu. Dziś odpadła Iga Świątek.
7: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Hity ponad czasem.
8: A wśród tych hitów Michał Żebrowski, Anna Maria Jopek, wspomnienie i będzie się robiło nieco nastrojowo. Będzie także Nick Kershaw i Prince swoim kawałkiem.

0: okiem osobiście przeze mnie bardzo lubianym Kiss.
1: Słońce już gasło, niebo zdawało się zniżać, ścieśniać i coraz bardziej ku ziemi przybliżać. Aż naprzeciw księżyca gwiazda jedna, druga błysnęła, już ich tysiąc, już milion mruga. Tadeusz zadumany zrobił kroku w parę, gdy mu coś drogę zaszło, spojrzał. Marę. Kibić miała wysmukłą, kształtną, pierś powabną, suknię materialną, różową, jedwabną, od której odbijał się drżący blask miesięczny i przystąpiwszy ci.

spędziliśmy chwilę.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencje edycja 2026. Przy udziale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Imprezy towarzyszące już od 8 czerwca.
4: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
0: Reklama.

0: Kiss.
1: Prędzy Kiss, a ja wrócę jeszcze na chwilę do kina, bo mam dla Was ważną informację na temat tego, co będzie się w kinie Centrum w Kaliszu działo przy Łaziennej 6. Dla fanów emocji, dla fanów kultowych tematów filmowych, Podziemny Krąg wraca na ekrany kin już 4 czerwca. Kultowy film Fight Club będzie po 25 latach od premiery emitowany właśnie w kinach. Prowokacyjny dramat z udziałem oczywiście fantastycznych aktorów jak Brad Pitt czy Edward Norton w reżyserii Davida Fitchera. Opowiada o znudzonym, wyobcowanym mężczyźnie, który wraz z charyzmatycznym towarzyszem tworzy działający w podziemiu klub walki. To w dużym skrócie, bo tego nie można tak opisać kilkoma słowami, to trzeba po prostu zobaczyć. Jeżeli jakimś cudem nie widzieliście tego filmu, to myślę, że naprawdę warto. Premiera, właściwie powrót do premiery znów na wielkim ekranie właśnie w czwartek, 4 czerwca o godzinie 20, ale znajdziecie ten film również w repertuarze regularnym w kinie Centrum. Zobaczycie także 5 czerwca film Ojczyzna, najnowszy długo wyczekiwany film laureata Oscara Pawła Pawlikowskiego. Będzie Drugie życie, to już 1 czerwca, czyli już jutro w ramach poniedziałkowego klubu filmowego. Będzie Wypadek fortepianowy, to 8 czerwca, taka czarna komedia produkcji francuskiej. Po francusku będzie także Thriller Guru już 22 czerwca, a 29 Wielki Łuk. Dramat też produkcji francuskiej z Duńczykami na spółę. Człowiek z marmuru z kolei 18 czerwca. Wajda, rewizję w ramach przeglądu właśnie filmów Andrzeja Wajdy w setną rocznicę urodzin. Oczywiście wszelkie informacje znajdziecie także na rc.fm oraz na cks.kalisz.pl. I oczywiście kino. Tu zerkajcie, tu sprawdzajcie repertuar, no i wysłuchajcie Radia Centrum, gdzie rozdawane są także wejściówki do kina.

0: Reklama.
1: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
1: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
0: Reklama.
3: Od radia.
4: Słowo.
5: Słowo
4: w Radiu Centrum.
3: Poniedziałek, 12.30.
6: Tadeusz Skarżyński, wiceprzewodniczący Rady Miasta Kalisza.
3: Słowo.
5: Słowo.
6: Hashtag warto posłuchać.
3: Od radia dla Ciebie.

0: Ta piosenka od Anny Jantar, a my wracamy do...
1: Radio Transmisja.
0: Meczu towarzyskiego reprezentacji polskiej z Ukrainą, który zakończył się właśnie. I jaki był ten koniec? O tym od reportera Radia Centrum Maciej Kmiecika. Halo Maćku.
2: No niestety ten mecz nie ułożył się dla Polaków, którzy przegrali 0-2 w drugiej połowie, w 55 minucie. Idealną sytuację strzelecką po błędzie Ukraińców miał Świderski, ale trafił w bramkarza Trubina. No i bramki 38 tysięcy kibiców, głównie biało-czerwonych, no nie zobaczyło na Tarczyński Arena we Wrocławiu. Szkoda. No, może to będzie dobra lekcja na przyszłość dla selekcjonera Jana Urbana, ale widać było, że Polakom ta gra gdzieś się nie klei. No przede wszystkim brakło skuteczności. Ukraińcy wykorzystali dwie okazje, pokonali Bułkę. No i dziś triumfują we Wrocławiu. Robert Lewandowski rozegrał 45 minut. Miejmy nadzieję, że to nie były pożegnalne minuty w kadrze. To tyle z Wrocławia. Halo Studio.
0: Bardzo dziękujemy. Reporter Radio Centrum Maciek Miesik na otarcie łez. Muzyka. No już teraz Richie Poveri, Acapulco.

Sugar Baby Love w hitach ponad czasem, ale mam dla was także kawałek, który słyszycie często na antenie Radia Centrum, ale mnie osobiście nigdy się nie znudzi. Ten, który chwyta za serce również, jeżeli chodzi o sam tekst. Phil Collins, Another Day in Paradise i 1989 rok.

Another Day in Paradise, a skoro o raju mowa, to ja mam dla was Xanadu, czyli takie miejsce idylliczne, raj właśnie, Arkadia, Utopia czy Shangri-La, kraina luksusu, baśniowa, azyl, miejsce idealne, jak to nazwiecie. Do tego jeszcze musical, a w nim Olivia Newton-John. A ja dla was mam właśnie kawałek z tamtych lat, wykonanie Olivia Newton-John oraz Electric Light Orchestra. Xanadu już teraz.

Nie o statkach na niebie, ale o tym, co będzie się działo. Czerwiec przynosi mnóstwo astronomicznych atrakcji, oferuje doskonałe warunki do obserwacji tego, co na niebie będzie. A te najciekawsze to koniunkcja Jowisza i Wenus 8-9 czerwca, Saturna z Księżycem 10 czerwca, Układ Marsa, Księżyca i Saturna 11 czerwca, Nów 15 czerwca. Ten brak światła księżycowego sprawi, że gromada milionów gwiazd w centrum Drogi Mlecznej będzie widoczna niemalże gołym okiem. Przesilenie letnie to 21 czerwca, który będzie początkiem lata. To dzień polarny w niektórych miejscach. Szczyt roju Botydów przypada na 27 czerwca, czyli roju meteorów. Pełnia truskawkowego księżyca na 29 czerwca. No i trójkąt letni także będzie. Mars spotka Plejadę, to na koniec czerwca też gapcie się w niebo wtedy.

Budka suflera ratujmy, co się da. No właśnie, ja wam życzę, żeby was nie trzeba było jutro ratować. Oczywiście zawsze możecie liczyć na wsparcie ze strony Radia Centrum i tych prezenterów, którzy od samego rana będą wam dodawać otuchy i energii, czego tam potrzebujecie. Więc pamiętajcie o tym, żeby włączyć radio w pracy i w drodze do pracy. Jak się budzicie i do śniadania, do czego chcecie na 106,4 i horoskop, będzie na pewno sporo dobrych wiadomości. Ode mnie wiadomość jest taka, że wiadomości o pełnej, jak zwykle. I oczywiście przypomnę o prognozie pogody na jutro. Tuż po nich będę się już z wami żegnać. Życzę wam, żeby ten kolejny tydzień był dobry, pełen naprawdę bardzo przyjemnych sytuacji, dobrych ludzi. I dużo energii wam życzę. A skoro się żegnam, znaczy mówię do zobaczenia, to mam dla was kawałek Time to Say Goodbye, Sara Brightman i Andrea Bocelli. Karolina Romke, do usłyszenia. Cześć, pa, dziękuję za dzisiaj.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
2: Od samego rana już będzie słonecznie i przyjemnie, chociaż będzie zachmurzenie, ale rano zobaczymy w okolicach 17 stopni, a maksymalnie w południowej Wielkopolsce jutro 22. A do tego na barometrach od rana 1012 hektopaskali. Wiatr będzie wiał słabo, umiarkowanie, a warunki biometeo będą obojętne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła
2: 20.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Polska grała w piłkę z Ukrainą towarzysko, zaraz wynik meczu. Znany adwokat aresztowany za zgłaszanie fałszywych alarmów. Uczelnie wyższe zaczynają rekrutację, są nowe kierunki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polscy piłkarze przegrali z Ukrainą 0-2 towarzyski mecz we Wrocławiu. Gole strzelili w pierwszej połowie Jaremczuk i Jarmołenko. Biało-czerwoni zostają jeszcze we Wrocławiu. W środę kolejny mecz towarzyski, tym razem z Nigerią. A za półtora tygodnia zaczynają się piłkarskie Mistrzostwa Świata bez naszego udziału tym razem. Podszywał się pod inne osoby i wysyłał fałszywe zawiadomienia o zamachach na życie prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Policja zatrzymała 48-letniego mężczyznę. To znany warszawski adwokat. Próbował obciążyć winą za fałszywe alarmy inne osoby. Miał broń, amunicję i dokumenty innych osób, takie jak prawa jazdy i dowody osobiste. Mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej Policji.
5: W użytkowanym przez 48-latka pojeździe funkcjonariusze odkryli amunicję i 10 pocisków artyleryjskich.
4: Prawnikowi grozi 8 lat więzienia, został tymczasowo aresztowany. Co najmniej 46 osób zginęło w eksplozji budynku w Birmie, a mnóstwo osób zostało rannych. W budynku prawdopodobnie przechowywano materiały wybuchowe przeznaczone do celów górniczych. Trwa akcja ratunkowa. 13 nowych kierunków będą mogli wybierać w tym roku kandydaci na studentów najstarszej polskiej uczelni.

0: uczelni wyższej, a wśród nich te związane z rozwojem sztucznej inteligencji. Jednym z nich jest humanistyka cyfrowa, mówi Kamil Gajęcki, kierownik działu rekrutacji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
1: Chcemy, żeby te modele językowe działały poprawnie. No i tutaj ta współpraca humanistów ze ścisłowcami wydaje się nieodzowna.
0: W ten sposób zaciera się klasyczny podział na nauki humanistyczne i ścisłe, przyznaje rektor UJ-u Piotr Jedynak.
2: Olga Tokarczuk wykorzystywała czata GPT przed tworzeniem kolejnych swoich dzieł. Nie sposób zamykać oczy przed tym, co się dzieje wokoło.
0: Jutro zaczyna się rekrutacja na studia wyższe. Piłkarze ręczni Industrii i Kielce zostali mistrzami Polski. W finale Ekstraklasy dwukrotnie pokonali Orlen Wisłę Płock i sięgnęli po tytuł po raz 21 w historii klubu. Odzyskali mistrzostwo po 2 latach przerwy i dominacji właśnie Wisły Płock.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: tydzień. Lokalnie. Poniedziałek.
1: Otwarto oferty na przebudowę ulicy Romańskiej w Kaliszu. Wykonaniem kompleksowego remontu 2,5-kilometrowego odcinka zainteresowane są 4 firmy. Najtańsza oferta opiewa na trochę ponad 15 488 000 zł, a najdroższa przekracza 18 382 000 zł.
2: W ramach tej Romańskiej powstanie m.in. na całej długości droga dla pieszych i rowerów. Po drugiej stronie, gdzie nie będzie drogi dla pieszych i rowerów, powstanie chodnik. Na całej długości zostanie wbudowana kanalizacja deszczowa.
1: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Gałka, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu. Na te inwestycje miasto Kalisz przeznaczyło ponad 23 miliony 300 tysięcy złotych. W ramach inwestycji zostanie wykonane także bezpieczne skrzyżowanie z ulicami Lechosławską i Sulisławicką. Powstaną nowe zatoki przystankowe, nasadzenia, będą zamontowane nowe lampy uliczne oraz oznakowanie poziome i pionowe.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: 150 tysięcy złotych trafi w tym roku do rodzinnych ogródków działkowych w Ostrowie Wielkopolskim. Prezydent miasta Beata Klimek podpisała umowy dotacyjne z zarządami 9 ostrowskich rodów. Pieniądze zostaną przeznaczone przede wszystkim na modernizację infrastruktury technicznej i rozwój terenów działkowych.
3: Oczywiście, że działkowcom te pieniądze są potrzebne. My ten pilotażowy w skali kraju projekt rozpoczęliśmy w roku 2015 i dzisiaj śladem Ostrowa Wielkopolskiego idą także inne samorządy i w Wielkopolsce i całej Polsce. Ogromnie się cieszę, że możemy z budżetu miasta wesprzeć rodzinne ogrody działkowe.
1: Powiedziała Radio Centrum Beata Klimek, prezydent Ostrowa. Obecnie w Ostrowie Wielkopolskim działa 12 rodzinnych ogródków działkowych. W tym roku o miejskie wsparcie finansowe wnioskowało 9 z nich. Najwięcej, po 20 tysięcy złotych, otrzymały m.in. ogrody imienia 3 Maja, Wojak, Relaks, Przyroda i Kolejarz oraz Stefana Czarnieckiego. Łącznie w ciągu ostatnich 11 lat miasto przeznaczyło na rozwój ostrowskich rodzinnych ogródków działkowych ponad 1 000 000 złotych.
0: Słuchasz, więc wiesz.
1: Czy tężnia w Parku Przyjaźni jest bezpieczna dla zdrowia, czy jest kontrolowana pod kątem obecności bakterii i pleśni? Pyta Izydor, słuchacz Radia Centrum, za pośrednictwem naszej linii interwencyjnej. To w związku z niepokojącymi wynikami badań przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w tężniach na terenie tego miasta. Jak zapewniła Radio Centrum Katarzyna Ciupek, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Kalisza, badania z lipca 2025 roku nie wykazały nieprawidłowości w kaliskiej tężni.
4: Z badań przeprowadzonych przez naukowców w Krakowie wynika, że solanka w tamtejszych tężniach zawierała drobnoustroje chorobotwórcze i bakterie kałowe. Te są niedopuszczalne w substancji przeznaczonej do inhalacji. A jak jest w Kaliszu, czy solanka w tężni w Parku Miejskim była badana? Pytanie słuchacza Radiocentrum zadaliśmy Urzędowi Miejskiemu, który jest odpowiedzialny za instalację solankową w Zieleńcu. Zgodnie z przepisami tężnie rekreacyjne, a do takich należy ta kaliska, nie są objęte dodatkowymi regulacjami określającymi standardy jakości solanki czy sposób ich funkcjonowania. Jednocześnie mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców korzystających z obiektu, w lipcu 2025 roku przeprowadzono badania bakteriologiczne solanki znajdującej się w tężni solankowej w Parku Przyjaźni w Kaliszu. Wyniki badań nie wykazały obecności patogenów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia użytkowników, informuje Katarzyna Ciupek, rzeczniczka kaliskiego magistratu. Solanka wymieniana jest corocznie na nową, a zbiorniki oraz elementy instalacji są czyszczone. Następne badania solanki z tężni w Parku Miejskim w Kaliszu zostaną przeprowadzone w czerwcu tego roku. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
0: Słuchasz, więc wiesz.
1: Niezwykle energetyczna i melodyjna muzyka, do tego szczere, proste, ale z przesłaniem teksty. Koncertem Late Night Poems zakończył się sezon cyklu Rozkład Jazzu w Zajezdni Kultury w Pleszewie. W jego ramach od kilku lat miasto odwiedzają zarówno znani, jak i początkujący, ale utalentowani i mający własną wizję tego gatunku muzycy. A konwencja kameralnych koncertów, w czasie których scena łączy się z widownią, zyskuje na popularności w całym regionie, bo zakończony sezon był rekordowy pod względem frekwencji.
5: Jesteśmy rozpoznawalni już w przestrzeni krajowej, bo gramy inaczej i robimy to w sposób wyjątkowy. Budujące jest to, że artyści zabiegają o zagranie w Zajezdni, co jest wielką przyjemnością, ale też zobowiązaniem, żeby na jak największym poziomie, dużą precyzją i atencją w stosunku do sztuki i dla samych artystów kreować tę rzeczywistość. Ja podkreślam, że polska scena jazzowa, szczególnie ta młoda, myślę, to są bardzo utalentowani i dobrze wyedukowani muzycy, więc wspaniale się z nimi współpracuje. A dobór jest bardzo prosty. Próbujemy pokazać, że jazz ma wiele odsłon.
1: powiedział Radiu Centrum Przemysław Marciniak, dyrektor Zajezdni Kultury w Pleszewie. W tym sezonie można było usłyszeć 10 koncertów, tyle samo przygotowanych jest na kolejny sezon, bo rozkład jazzu 2026-2027 jest już gotowy.
0: Słuchasz, więc wiesz.
1: Trwają przygotowania do sezonu wakacyjnego na basenie miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. Jak poinformował Radio Centrum Maciej Karwicki, prezes Zarządu Ostrowskich Inwestycji Sportowych, woda została spuszczona, niecki zostały wymyte, wyczyszczone, zdezynfekowane. Jesteśmy na etapie rozpoczęcia napuszczania wody.
6: Sezon ruszy w momencie, jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą na to, żeby otworzyć obiekt. Chcielibyśmy bardzo na pewno któryś weekend czerwca już ruszyć. Wydaje się, że jest to możliwe gdzieś koło połowy. W zeszłym roku otwieraliśmy 21 czerwca. No mówię, jesteśmy zdeterminowani tylko i wyłącznie warunkami atmosferycznymi.
1: A w minionym roku z basenu miejskiego korzystało łącznie 48 tysięcy osób.
0: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
1: Spotkania, porady i praktyczny przewodnik dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich bliskich przygotował Zakład Ubezpieczeń Społecznych na Dni Osób z Niepełnosprawnościami. Inicjatywa realizowana będzie również w południowej Wielkopolsce.
7: Dni osób z niepełnosprawnościami to inicjatywa przeznaczona dla osób, które z powodu różnych niepełnosprawności mogą czuć się wykluczone z życia społecznego, a także dla ich rodzin, opiekunów i bliskich. Na spotkaniach osoby z niepełnosprawnościami oraz ich bliscy dowiedzą się, z jakiego wsparcia mogą skorzystać, jak uzyskać świadczenia i oczywiście gdzie szukać pomocy.
1: Powiedziała Radiu Centrum Marlena Nowicka, rzecznik prasowy ZUS w Wielkopolsce. Dni osób z niepełnosprawnościami w ZUS potrwają do końca czerwca.
0: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
1: Blisko 400 osób wzięło udział w spotkaniach edukacyjno-informacyjnych organizowanych przez samorząd Odolanowa. Tematem były instalacje odnawialnych źródeł energii na domach mieszkańców. Najczęściej pytano o terminy montażu, koszty inwestycji, warunki umowy oraz korzyści i wady korzystania z zielonej energii.
8: Dzięki unijnemu dofinansowaniu gmina pokryje aż 90% kosztów instalacji. To sprawiło, że wielu mieszkańców zdecydowało się na montaż paneli fotowoltaicznych. Do czerwca 2027 roku w gminie pojawi się 627 instalacji fotowoltaicznych z magazynami energii. Dodatkowo powstanie 12 instalacji na budynkach użyteczności publicznej oraz magazyn wodorowy. Projekt realizowany jest dzięki umowie podpisanej w ubiegłym roku przez gminy Odolanów, Przygodzice i Sulmierzyce z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. W ramach klastra energetycznego samorządy otrzymały 50 milionów złotych dofinansowania, z czego aż 30 milionów trafiło do gminy i miasta Odolanów. W spotkaniach uczestniczyli mieszkańcy m.in. Bonikowa, Garek, Gliśnicy, Kaczor, Odolanowa, Bab czy Kurocha. Jak przekazał Radiu Centrum Odolanowski magistrat, pierwszeństwo udziału w programie mieli mieszkańcy, którzy wcześniej nie posiadali instalacji fotowoltaicznych i nie korzystali z wcześniejszych projektów dotacyjnych realizowanych przez gminę. Władze Odolanowa zapowiadają, że już wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na realizację inwestycji. Dla Radia Centrum Mateusz Kurzej.
0: Warto się wybrać.
1: Już 20 czerwca na Stadionie Sportowym w Czajkowie w powiecie ostrzeszowskim odbędzie się kolejna edycja powiatowego przeglądu orkiestr dętych. Wydarzenie organizowane jest przez Gminną Orkiestrę Dętą przy OSP w Czajkowie wraz z Urzędem Gminy w Czajkowie, Starostwem Powiatowym w Ostrzeszowie oraz Samorządem Województwa Wielkopolskiego i Ochotniczą Strażą Pożarną w Czajkowie.
9: Zapraszamy serdecznie na jubileuszowy przegląd orkiestr dętych pod nazwą Czajków, serce orkiestr dętych, 15 lat wspólnego grania. Wydarzenie rozpoczniemy jak zawsze barwnym przemarszem wszystkich zebranych orkiestr spod Domu Kultury o godzinie 15.30. W tym roku oprócz orkiestry powiatu ostrzeszowskiego z Czajkowa, Kraszewic oraz Marszałek wystąpi gościnnie aż 5 orkiestr, w tym orkiestra z Włoszakowic i Opalenicy oraz 3 gości z województwa łódzkiego, orkiestra z Widawy, z Duńskiej Woli oraz Uniejowa. Występy sceniczne orkiestry przeplatane będą przygotowanymi pokazami show parady.
1: A słuchaczy Radiocentrum zapraszała Marta Korzańska, prezes Gminnej Orkiestry Dętej przy OSP w Czajkowie. Na gości czekać będzie również strefa ekonomiczna oraz atrakcje dodatkowe, tak jak dmuchane zamki, animacje dla dzieci, gogle symulacyjne czy fotobudka. Partnerem medialnym przeglądu jest Radio Centrum.
0: Tak minął tydzień. wtorek.
10: 17 ciosów nożem i makabryczne odkrycie po wielu dniach. Prokuratura rejonowa w Kaliszu zakończyła śledztwo i skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 63-letniemu mężczyźnie. Śledczy zarzucają mu brutalne zabójstwo 53-letniej Kaliszanki, do którego doszło w maju ubiegłego roku. Ciało kobiety znaleźli sąsiedzi, zaalarmowani niepokojącym zapachem na klatce schodowej. Przełom w sprawie przyniósł dopiero szczegółowy, wielogodzinny proces zabezpieczenia śladów oraz rzadko stosowana w takich sprawach ekspertyza entomologiczna.
11: Z uwagi na zaawansowane zmiany oraz przebrzeżenia pośmiertne w obrębie całego ciała zaistniała konieczność przeprowadzenia badań sekcyjnych oraz zabezpieczenia materiału biologicznego pozwalającego na podjęcie kluczowej dla powiązania z zapalonym sprawcą próby procesowego ustalenia konkretnej daty zgonu. W tym celu prokurator powołał biegłego z zakresu badań entomologicznych, to jest biegłego zajmującego się badaniem owadów nekrofagicznych typowych przy biegu rozkładu zwłok ludzkich, gdzie biegły na podstawie analizy materiału z zabezpieczonymi owadami w konkretnym stadium rozwoju określił przybliżony czas zgonu, co pozwoliło tutaj na zatrzymanie pewnego jako sprawca mężczyzny.
10: Powiedział Radio Centrum Maciej Meller, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Oprócz tego zabezpieczono ślady DNA oskarżonego. 63-latek początkowo nie przyznawał się do winy, zmieniał wersję wydarzeń, by finalnie przyznać się do morderstwa. Mężczyzna wyznał też, że po zabójstwie wielokrotnie przychodził do mieszkania, w którym ukrył ciało, po to, by karmić i wyprowadzać psa należącego do ofiary. Zabójstwo grozi mu od 10 lat do dożywotniego pozbawienia wolności. Więcej na naszej stronie internetowej.
0: www.rc.fm.
10: Szop pracz został zauważony w lesie nadzorowanym przez Nadleśnictwo Taczanów. Nagranie zwierzęcia przekazało leśnikom jedno z kół łowieckich gospodarujących na tym terenie. Film opublikowano wczoraj w mediach społecznościowych. Leśnicy ostrzegają, że mimo sympatycznego wyglądu szop pracz to groźny drapieżnik. Zwierzę poluje zarówno na lądzie, jak i w wodzie oraz w koronach drzew. Nie jest to gatunek rodzimy dla naszego środowiska i został zaliczony do inwazyjnych gatunków obcych. Może być także nosicielem wścieklizny. Zwierzęta te często plądrują pojemniki na śmieci i sady owocowe.
0: Słuchasz, więc wiesz.
10: 49-latek kierował autem pomimo 7 zakazów. Mężczyzna miał również dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi. Do zdarzenia doszło w Nowych Skalmierzycach.
12: W sprawie zastosowano tryb przyspieszony, zgodnie z którym 49-latek usłyszał już wyrok. 1 rok i 2 miesiące pozbawienia wolności, 20 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Sąd zasądził również nawiązkę na rzecz Skarbu Państwa oraz obciążył go kosztami sądowymi.
10: Powiedziała Radio Centrum aspirant Wagolińska Jurasz, oficer prasowa ostrowskiej policji. Mundurowi zapowiadają, że nie będzie taryfy ulgowej dla piratów drogowych, którzy stanowią realne zagrożenie na drogach.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
10: Już wkrótce podwójny zakręt ulicy Podmiejskiej w Kaliszu zniknie. Zlikwidujemy go podczas przebudowy ronda Dobrzec, informują urzędnicy miejscy. Skrzyżowanie o ruchu okrężnym przejdzie modernizację w ramach przebudowy ulic Dobrzeckiej i Świętego Michała. Miasto przekazało też, że po remoncie droga będzie oddalona od okolicznych domów, a dostęp do nich będzie możliwy dzięki drodze dojazdowej. Po remoncie rondo będzie dwujezdniowe, pojawią się też dodatkowe pasy wjazdowe. Wykonawca ma około 1,5 roku na oddanie inwestycji.
0: Coś przegapiłeś. Piłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
10: Za nimi nie jedno tegoroczne spotkanie autorskie, ale Gminna Biblioteka Publiczna imienia braci Gillerów w Opatówku nie zwalnia tempa. W najbliższym czasie będzie nas widać na zewnątrz, podkreśla w rozmowie z Radiem Centrum Małgorzata Matysiak, dyrektorka placówki.
13: Będziemy współpracowali z naszymi przyjaciółmi i sąsiadami, z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Będziemy się włączali w plenerowe wydarzenia, także inicjatywa dla Opatówka będzie organizowała w lipcu w bibliotece koncert plenerowy. W sierpień będziemy pewnie odpoczywać, korzystać z urlopów. We wrześniu oczywiście tradycyjnie narodowe czytanie. Mamy już zaproszoną pisarkę dla dorosłych oraz pisarza dla dzieci, ale nie zdradzę Państwu za dużo, żebyście obserwowali naszą stronę i media społecznościowe.
10: W tym roku bibliotekę w Opatówku odwiedzili już m.in. pisarz Sławek Gortych czy podróżnicy Wojciech Tokarski oraz Tomasz Owsiany.
0: Takiej kultury nam trzeba.
10: Na czerwiec zaplanowano otwarcie nowej siedziby Gołuchowskiego Centrum Kultury Zamek. Aktualnie trwa wyposażenie placówki, na co gmina pozyskała środki z funduszy europejskich dla Wielkopolski na lata 2021-2027.
14: Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Gołchowskie Centrum Kultury Zamek po 14 latach zyska siedzibę, a dyrektorka Patrycja Walerowicz-Wojtkowiak wreszcie przestanie patrzeć w niebo i na barometr. Do tej pory wiele imprez, m.in. spektakle Gołchowskiej Grupy Teatralnej, odbywać się musiały pod gołym niebem, najczęściej w przestrzeniach Gołchowskiego Parku. Kolejna premiera odbędzie się w lipcu już w sali widowiskowej. Tymczasem trwa wyposażanie nowego obiektu, na co pozyskano ponad 330 tysięcy złotych z funduszy europejskich, ponad 40 tysięcy z budżetu państwa. Gmina dokłada ponad 172 tysiące. W ramach projektu wyposażenie budynku Gminnego Centrum Kultury w Gołchowie zakupione zostaną m.in. krzesła do sali widowiskowej, meble, wyposażenie biurowe, sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności kulturalnej, a także piec do wypalania ceramiki wykorzystywany podczas zajęć plastycznych. Chodzi o stworzenie nowoczesnego, funkcjonalnego i atrakcyjnego miejsca realizacji działań kulturalnych oraz przestrzeni integrującej działalność artystyczną skierowaną do lokalnej gołchowskiej społeczności. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
0: Tak minął tydzień. Środa.
4: Trwają przygotowania do wakacyjnego sezonu na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. Jak powiedział Radiu Centrum Wojciech Białas, prezes zarządu CRK Zieleń i Rekreacja, 5 osób pracuje, aby obiekt i teren był gotowy na lato.
15: W tej chwili jesteśmy w takim bardzo newralgicznym, niekorzystnym okresie. Maj to jest taki okres, gdzie niestety, ale w bardzo szybkim tempie rośnie trawa. Tutaj ci ludzie robią wszystko, by te piaski były utrzymane w jak najlepszej kondycji.
4: Jednocześnie miasto przygotowuje się do sezonu kąpielowego.
15: Tu chcemy w tym roku wymienić co najmniej część pomostu. Może uda się zremontować cały pomost, który jest na Piaskach. Koszt tego przedsięwzięcia to ponad 100 tysięcy złotych. Jest to niemały wydatek, który spółka zamierza ponieść tylko jakby na renowację tego obiektu.
4: Dodał prezes Wojciech Białas, pomost, który ma około 100 metrów, ma być gotowy jeszcze przed początkiem tegorocznego sezonu kąpielowego.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
4: Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu z nowymi zabezpieczeniami przeciwpożarowymi w placówce, w której przebywają seniorzy. Tego typu systemy zwiększają bezpieczeństwo mieszkańców, ale też ich opiekunów.
16: To są zabezpieczenia przeciwpożarowe, są tam zabezpieczenia oddymiające, ale też wychwytujące wcześnie zagrożenie, czyli wszystkie zdarzenia niepożądane związane z pożarem. No ta inwestycja obejmowała szereg działań, bo to była też i przebudowa, i nowa instalacja. Staramy się, żeby mieszkańcy tego domu czuli się bezpiecznie. Dom Pomocy Społecznej to nie tylko bezpieczeństwo, które daje wspaniała kadra pracownicza, ale również substancja, czyli budynek, w którym mieszkańcy mieszkają.
4: Powiedział Radiu Centrum Mateusz Podsadny, wiceprezydent Kalisza. W DPS-ie przy ulicy Winiarskiej w Kaliszu mieszka 180 osób. To placówka całodobowa, która przyjmuje seniorów, samotnych oraz przewlekle chore osoby. Inwestycja zwiększająca bezpieczeństwo mieszkańców kosztowała ponad 2 200 000 zł.
0: Słuchasz, więc wiesz.
4: Przejazd kolejowy Kalisz-Szałę często jest bardzo długo zamknięty, a w czwartek trzeba było czekać nawet 40 minut, aż się otworzy, zgłaszają słuchacze Radia Centrum za pośrednictwem naszej linii interwencyjnej. O sytuację tę zapytaliśmy spółkę PKP PLK, zarządcę Narodowej Sieci Kolejowej.
17: Czwartek, a więc 21 maja na tym przejeździe rzeczywiście stwierdziliśmy usterkę urządzeń przejazdowych. Niezwłocznie powiadomiliśmy serwis techniczny, który po około półtorej godzinie przywrócił poprawne działanie urządzeń. W czasie prac serwisu wprowadzone zostały dodatkowe środki bezpieczeństwa, m.in. ograniczono prędkość pociągów do 20 km na godzinę. Do usterek na przejazdach dochodzi sporadycznie, na dłuższe zamknięcie, niż wynika to z obowiązujących przepisów, wpływają niekiedy niewłaściwe zachowania kierowców, którzy wjeżdżają na przejazd przy opadających rogatkach albo wjeżdżają na skrzyżowanie mimo braku możliwości zjazdu z przejazdu.
4: Powiedział Radiu Centrum Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Jak się okazuje, nie bez znaczenia jest również zachowanie pieszych na przejazdach kolejowych, którzy często zapominają, że również ich dotyczą przepisy ruchu drogowego.
17: Mówimy w tym kontekście także o pieszych, którzy tak jak w minioną sobotę w obrębie tego przejazdu znaleźli się na torze, co spowodowało konieczność wdrożenia nagłego hamowania nadjeżdżającego pociągu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w obrębie przejazdów kolejowo-drogowych należy skorzystać z żółtej naklejki, która znajduje się na każdym skrzyżowaniu torów z drogami w Polsce. Na takiej żółtej naklejce widnieje m.in. numer techniczny, pod który należy zgłaszać ewentualne usterki infrastruktury.
4: Dodaje Radosław Śledziński. Żółte naklejki znaleźć można na obudowie mechanizmu szlabanu lub na tylnej stronie Krzyża Świętego Andrzeja. Jednak jak informowali w czwartek nasi słuchacze, naklejki niekoniecznie były umieszczone. Jak twierdzi słuchacz Paweł, jakiś czas temu wisiała tam tablica z numerem przejazdu i danymi kontaktowymi do zarządcy, ale zniknęła ona. Jak twierdzi nasz słuchacz, problem z tymi rogatkami jest od dawna, więc może i zgłoszeń było zbyt dużo, dlatego tablica usunięto. Czy obecne naklejki są nowe? Nie będziemy już sprawdzać, choć świeże ślady czyszczenia powierzchni przed naklejeniem na to mogą wskazywać. Ważne, że już są i ważne, że Radio Centrum rozwiązało dla słuchaczy kolejny problem.
0: Radio Centrum, żeby było słychać.
4: Jest ciąg dalszy bulwersującej wielu Kaliszan sprawy parkowania prywatnego samochodu przewodniczącego Rady Miasta Kalisza bezpośrednio na placu przed schodami budynku Villa Kalisja przy Alei Wolności. Sprawę zgłosili słuchacze za pośrednictwem linii interwencyjnej Radia Centrum. Straż Miejska poinformowała, że radny Prawa i Sprawiedliwości Sławomir Lasiecki może sobie tam parkować i nie zostanie ukarany, bo teren nie ma statusu chodnika. Pojawia się zatem pytanie, po co zatem w ogóle podjęto interwencję po naszym zgłoszeniu i czy inni Kaliszanie też mogą zostawić tam swoje pojazdy bez konsekwencji, tak jak radny PiS. Tego już rzeczniczka Kaliskiej Straży Miejskiej Agata Dybioch nie wyjaśniła i będziemy o to pytać. A radny Lasiecki we wtorek zaledwie w kilkanaście minut po komunikacie Straży Miejskiej znów zaparkował w opisanym miejscu. Całe stanowisko Kaliskich Municypalnych w artykule Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz na naszej stronie internetowej.
0: www.rc.fm.
4: Znajdujący się w budynku gospodarczym sprzęt oraz część samej stodoły uległy spaleniu w wyniku pożaru w Sadowie w powiecie ostrowskim. Państwowa Straż Pożarna wezwanie w tej sprawie otrzymała we wtorek przed godziną 23. Na miejsce zadysponowano 5 zastępów PSP i OSP.
18: W momencie przybycia potwierdziliśmy pożar budynku gospodarczego w podwórzu posesji. Na szczęście nie stwierdziliśmy osób poszkodowanych. Nasze działania polegały na ugaszeniu tego pożaru, przeszukaniu pomieszczeń, w którym nastąpił ten pożar, celem potwierdzenia braku tych osób poszkodowanych. Straty szacujemy na około 40-50 tysięcy. Spaleniu uległo wyposażenie tego budynku gospodarczego, sprzęt ogrodowy, sprzęt spawarki, szlifierki oraz drewniana konstrukcja z dachu tego budynku gospodarczego oraz część ścian.
4: Powiedział Radiu Centrum starszy kapitan Tomasz Chmielecki, oficer prasowy PSP w Ostrowie Wielkopolskim. Przyczyny pożaru nie są znane, ustala je policja.
0: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
4: Galeria Sztuki imienia Jana Tarasina zaprasza na wystawę Karoliny Jarzęba, jednej z najciekawszych polskich artystek młodego pokolenia, laureatki Biennale Bielska Jesień z 2023 roku. Wystawę, której już sam tytuł daje do myślenia.
19: Centralnym elementem wystawy Samozaoranie Aura Ferming jest okrągły stół, potraktowany nie jako neutralny przedmiot, lecz jako narzędzie organizujące relacje społeczne i polityczne. To wokół niego koncentruje się refleksja nad współczesnymi formami debaty, które coraz częściej przybierają charakter widowiska opartego na konflikcie, natychmiastowej reakcji i spektakularnym zaoraniu przeciwnika. Tytułowe Samozaoranie odnosi się do języka kultury internetowej, w której porażka szybko przekształca się w obraz, mem i przedmiot dalszej cyrkulacji. Wystawa wpisuje się również w szerszy kontekst współczesnych przemian technologicznych i politycznych. Artystka wskazuje, że mechanizmy wpływu nie ograniczają się dziś do instytucji czy programów politycznych, lecz funkcjonują także w obiegu obrazów, memów i algorytmów. Wystawę można oglądać do 26 czerwca. Kasia Górcewicz, Radio Centrum.
0: Słuchasz, więc wiesz.
4: W Leszawskim Centrum Medycznym dobiega końca budowa nowoczesnej apteki szpitalnej. Inwestycja kosztuje ponad 9 200 000 zł, z czego ponad 7,5 miliona złotych pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy.
14: Najtrudniejsze prace budowlane i instalacyjne są już zakończone. Obecnie trwa przygotowanie pomieszczeń do montażu specjalistycznego wyposażenia. W nowej aptece zamontowano już komory laminarne, które zapewnią sterylne warunki do przygotowywania leków recepturowych, cytostatyków oraz żywienia pozajelitowego. Prezes Pleszewskiego Szpitala Błażej Kurczyński podkreśla, że dotychczasowa przestrzeń apteki była zbyt mała i ograniczała liczbę przygotowywanych preparatów dla pacjentów onkologicznych. Dlatego właśnie zdecydowano o przeniesieniu apteki do większych pomieszczeń po dawnych poradniach specjalistycznych. W nowej przestrzeni aptecznej powstaną dwie izby recepturowe leków cytostatycznych, powstanie pracownia przygotowania jałowego oraz specjalne śluzy dla personelu i dla materiałów. Łącznie przebudowano ponad 30 pomieszczeń. Zarząd szpitalnej spółki podkreśla, że inwestycja poprawi bezpieczeństwo pracy farmaceutów, skróci też czas oczekiwania pacjentów na specjalistyczne leczenie. Koszt budowy nowej apteki szpitalnej sięga 10 milionów złotych, z tego ponad 7 milionów 500 tysięcy złotych pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
0: Tak minął tydzień. Artek.
8: Polski i czeski przemysł zbrojeniowy zacieśniają współpracę. CSG Polska, należąca do czeskiego holdingu zbrojeniowego Czechoslovak Group, podpisała z WSK PZL Kalisz z polskiej grupy zbrojeniowej list intencyjny dotyczący wspólnej produkcji silników i komponentów do ciężkich pojazdów terenowych oraz wojskowych. Porozumienie zakłada transfer technologii do zakładów w Kaliszu i rozwój nowych możliwości produkcyjnych w Polsce.
20: No i cel jest taki, aby wspólnie produkować właśnie silniki dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, nie tylko, ale również, aby mieć produkt, który też będzie się sprzedawał w ramach SAIFA innym państwom. Dzisiaj coraz głośniej się mówi, że powinniśmy inwestować w produkty dual use, czyli podwójnego zastosowania. No wiemy, że wtedy taka fabryka jest znacznie odporniejsza,
8: powiedział Radiu Centrum Krzysztof Nosal. Współpraca ma wykraczać poza sektor obronny. Sygnatariusze podkreślają, że w przyszłości możliwe będzie również zaangażowanie w produkcję na rynek cywilny oraz wspólna oferta kierowana do odbiorców zagranicznych, zwłaszcza państw NATO i Unii Europejskiej.
20: Ten produkt świetnie się właśnie wpisuje w zasady programu SAFE, czyli wspieranie obronności przez Unię Europejską i produkcji w kooperacji właśnie z europejskimi partnerami.
8: Dodał prezes Nosal. Nowe porozumienie rozwija umowę ramową podpisaną przez CSG i PGZ w marcu tego roku. Zakłada ona m.in. wspólne prace nad projektowaniem i produkcją silników do bezzałogowych statków powietrznych, pocisków rakietowych oraz wybranych platform lądowych.
0: Radio Centrum, żeby było słychać.
8: Od dawna Radio Centrum posiadało informację, że obecne władze Kalisza za wszelką cenę poszukują wysokiego i bardzo dobrze płatnego stanowiska dla blisko związanej z lokalnym środowiskiem PiS byłej dyrektor generalnej oddziału energii operator w Kaliszu, która straciła posadę w roku 2024 po przegranych przez prawicę wyborach parlamentarnych.
21: Wybór ostatecznie padł na nadzorowaną przez prezydenta Kalisza Krystiana Kinastowskiego spółkę wodno-ściekową Prosna. Zarówno stary prezes spółki, jak i zasiadający w jej zarządzie wiceprezydent Kalisza Grzegorz Kulawinek odmawiali jakiejkolwiek odpowiedzi na pytania Radia Centrum w tej sprawie. Po niecałym miesiącu od rozpoczęcia naszego dochodzenia dziennikarskiego na fotelu prezesa z lukratywnymi warunkami finansowymi zasiadła wspomniana była dyrektor energii operator w Kaliszu zarządów PiS Magdalena Kit-Krawczyk. Dlaczego sprawę utrzymywano w tak wielkiej tajemnicy? Co z wodą i ściekami ma wspólnego była pracownica państwowego koncernu energetycznego i kto jeszcze znalazł bezpieczną, świetnie płatną przystań w spółce wodno-ściekowej Prosna, dowiecie się z artykułu Niespodzianka na naszej stronie internetowej. Piotr Waśko, Radio Centrum.
0: Słuchasz, więc wiesz.
8: Kaliska Kolej Wąskotorowa z dofinansowaniem samorządu województwa wielkopolskiego, a o szczegółach poinformował Radio Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
22: Sejmik Województwa Wielkopolskiego po raz kolejny uchwalił 200 tysięcy złotych właśnie na modernizację linii kolejowej, tym razem w kierunku Dzierzbina. Bardzo mnie to cieszy, bo to są kolejne środki, które przeznaczamy z budżetu województwa na ten cel. Cieszy fakt, że ta kolejka się rozwija i że możemy też uratować ją przed zniszczeniem, bo to jest nasze dziedzictwo.
8: Kaliska Kolej Wąskotorowa wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego otrzymuje od 2021 roku. Łącznie jest to już przeszło 660 tysięcy złotych.
0: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
8: Kierowcy w Ostrowie Wielkopolskim nie muszą już wracać do auta z biletem parkingowym. Rada Miejska zmieniła uchwałę dotyczącą strefy płatnego parkowania, a to oznacza koniec obowiązku wykładania potwierdzenia opłaty za szybą samochodu. Teraz wystarczy wpisać numer rejestracyjny pojazdu w parkomacie i opłacić postój. Informacja automatycznie trafi do systemu, z którego korzystają kontrolerzy. Jak podkreśla szef ostrowskich drogowców, to efekt modernizacji urządzeń w strefie płatnego parkowania.
2: Znaczy, informacja o wniesieniu opłaty w parkomacie trafia do naszego systemu informatycznego i osoby kontrolujące będą wiedziały, że taka opłata została wniesiona bez sprawdzania za szybą, czy ten bilet tam jest wyłożony.
8: Powiedział Marcin Wieruchowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim. Nowe parkomaty mają też dodatkową funkcję. Kierowcy mogą teraz płacić za postój także systemem BLIK.
0: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
8: Strażacy zazwyczaj jadą ratować koty, które weszły wysoko na drzewo i nie potrafią z niego zejść. Tym razem jednak pomocy potrzebował człowiek. W Grabowie nad Prosną ratownicy otrzymali zgłoszenie o osobie znajdującej się na drzewie na wysokości około 12 metrów. Ze względu na trudny dostęp do poszkodowanego na miejsce skierowano specjalistyczną grupę ratownictwa wysokościowego z Kalisza. Ratownicy najpierw zabezpieczyli teren, a potem z wykorzystaniem technik linowych sprowadzili osobę na ziemię. Misja zakończyła się sukcesem. W działaniach uczestniczyli strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i jednostki ratowniczo-gaśniczej Ostrzeszów, specjaliści z Kalisza oraz druhowie OSP Grabów nad Prosną.
0: Tak minął tydzień. Piątek.
19: Na naprawę alejek, modernizację infrastruktury, nasadzenia zieleni w miejscach wspólnych. Stowarzyszenia prowadzące rodzinne ogrody działkowe w Kaliszu otrzymają wsparcie z miasta. To inicjatywa radnych trzeciej drogi w Radzie Miasta Kalisza, którą w czasie sesji poparli wszyscy rajcy.
3: Zgodnie z tą uchwałą zabezpieczamy w budżecie Rady Miasta Kalisza rocznie 250 tysięcy na dotacje dla stowarzyszeń, które prowadzą ogródki działkowe. Można pozyskać do 80% wartości inwestycji, natomiast należy mieć swój wkład własny w wysokości minimum 20%. Można dostać taką dotację raz na 3 lata. Wnioski, które nie zostaną dofinansowane, mogą liczyć na pierwsze w kolejnym roku.
19: Powiedział Radio Centrum Eskandarwich radny trzeciej drogi. W Kaliszu jest 21 rodzinnych ogródków działkowych. Na każdym z nich jest po kilkaset małych działek, więc dotyczy to tysięcy osób.
5: Tam są ludzie, których najczęściej nie stać na wyjazdy poza Kalisz, wyjazdy zagraniczne. To miejsce, ten ogród działkowy jest dla nich takim miejscem odpoczynku, relaksu, ale też i aktywności, która szczególnie w wieku i dla osób starszych jest cenna i ważna. To są takie zielone oazy miasta, w których właśnie ci mieszkańcy znajdują ten spokój, o który w dzisiejszych czasach trudno, a im się należy, chociażby z racji z wieku.
19: Dodał Radiu Centrum Tomasz Grochowski, radny trzeciej drogi. Uchwała przyjęta przez radnych Rady Miasta Kalisza ma każdego roku zabezpieczać w budżecie miasta 250 tysięcy złotych na dotację celową dla stowarzyszeń prowadzących rodzinne ogrody działkowe. To wsparcie mogą otrzymać zaraz po podpisaniu umowy, a nie po realizacji zadania. Taki zapis powstał po konsultacjach z przedstawicielami rodów, którzy zwracali uwagę, że często nie dysponują własnymi środkami umożliwiającymi wykonanie inwestycji i dopiero czekanie na zwrot dotacji.
0: Słuchasz, więc wiesz.
19: Nie będzie rewolucji w funkcjonowaniu Straży Miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim, przynajmniej na razie. Rada Miejska przyjęła wprawdzie uchwałę kierunkową, zobowiązującą prezydent miasta do zajęcia się tematem, ale sam pomysł spotkał się ze sporą krytyką zarówno części Rady, jak i prezydent miasta.
23: Temat zmian w funkcjonowaniu Straży Miejskiej w Ostrowie wywołał przewodniczący Rady Jakub Paduch. Kluczowym elementem reformy miałoby być wprowadzenie całodobowego, 7-dniowego systemu pracy dla strażników przez cały rok.
24: Dzisiaj w Ostrowie Wielkopolskim zaczyna się tak naprawdę debata nie tylko jaka ma być Straż Miejska, ale w zasadzie czy ma być Straż Miejska, dlatego że gro mieszkańców słusznie podnosi, że mimo tych starań funkcjonariuszy jest to służba nieefektywna, która jest niedofinansowana.
23: W Ostrowskiej Straży Miejskiej pracuje 19 funkcjonariuszy, co pozwala dziennie zaledwie na pracę 5-6 strażników w terenie. Roczny koszt tej służby to obecnie około 3 milionów. 2 200 000 zł. Aby wprowadzić służbę całodobową, potrzeba by było co najmniej 41 funkcjonariuszy, a to oznaczałoby zwiększenie kosztów do około 6 milionów. Roczne efekty ich pracy przedstawiła prezydent Beata Klimek.
1: 2543 zgłoszeń od mieszkańców, 749 ujawnionych wykroczeń, 36 zabezpieczonych wydarzeń publicznych, 137 nagrań przekazanych policji. Straż zabezpieczała m.in. święta państwowe, wydarzenia sportowe, festyny osiedlowe, wydarzenia kulturalne.
23: Pomysł wprowadzenia całodobowej Straży Miejskiej w Ostrowie krytykował radny Damian Grzeszczyk.
6: Nie rozszerzajmy formacji, nie zwiększajmy im zadań, których i tak nie będą mogli obsłużyć, a doposażmy w to miejsce policję. Projekt oznacza trwały wzrost kosztów bez wykazania realnej potrzeby. Nasze bezpieczeństwo wymaga konkretów, a nie kosztownych eksperymentów.
23: Za uchwałą opowiedziało się 11 radnych, 8 wstrzymało się od głosu, a nikt nie był przeciw, co oznacza, że temat powróci, ale na razie nie wiadomo kiedy i w jakiej formie. Dla Radio Centrum Jarosław Wardawy.
0: Radio Centrum, żeby było słychać.
19: Już po raz trzeci Miejska Biblioteka Publiczna imienia Adama Asnyka w Kaliszu włącza się w ogólnopolską akcję Archifest, weekend archiwów społecznych. W tym roku w ramach wydarzenia Anastazja Musielak zabierze Kaliszan na spacer miejski śladami Wiesława Oźminy, jednego z najważniejszych twórców związanych z miastem, a zarazem artysty plastyka i medaliera o międzynarodowej renomie. Spacer odbędzie się 13 czerwca, a więcej informacji na temat tego wydarzenia przeczytać na naszej stronie internetowej.
0: www.rc.fm. Tak minął tydzień. Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. I tak się słucha.
7: Łukasz Kostecki, a moim i Państwa gościem jest pani Małgorzata Tarnawska, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwioleśnictwa w Kaliszu.
9: Witam Państwa.
7: Pani dyrektor, zaczniemy może od tego standardowego pytania, jak stany krwi?
9: Stany krwi opanowane dzięki zaangażowaniu społeczeństwa, dzięki reakcji na apele, na sygnały, które wysyłaliśmy, udało się sytuację opanować i chciałabym wszystkim, którzy zareagowali, bardzo serdecznie podziękować mediom, które nas wspierały, podziękować mieszkańcom Kalisza, okolic i całej południowej Wielkopolski za to, że współpracują z nami, reagują na apele, czytają informacje na naszej stronie internetowej, na Facebooku i reagują na SMS-y, które pomagają nam przekazywać informacje o stanach, o naszych potrzebach i stanach zaopatrzenia w krew i jej składniki.
7: No tak, bo ja też jako krwiodawca też takiego SMS-a dostałem i też już szybciutko, tak powiem, zabrałem torbę i poszedłem oddać krew.
9: Tak, widzieliśmy się i również za to dziękuję.
7: No to te stany są opanowane, ale zbliżamy się do takiego okresu wakacyjnego. I ten okres wakacyjny właśnie wiąże się z tym, że trochę tej krwi zawsze jest mniej. Z czego to wynika?
9: Krwi w okresie wakacyjnym faktycznie jest mniej, ale nie tylko w okresie wakacyjnym. Systematycznie w trakcie całego roku zdarzają się takie czasokresy, kiedy krwi i jej składników jest troszeczkę mniej. Wtedy, tak jak już przed chwileczką powiedziałam, próbujemy z Państwem, ze społeczeństwem się komunikować. Natomiast wracając tutaj do Pana pytania o ten okres wakacyjny, na pewno, i to chciałabym, żeby wybrzmiało, krwiodawcy nie idą na urlop. Krwiodawcy, którzy oddają regularnie krew, urlopu nie mają. Natomiast mniejsze stany magazynowe są związane z faktem, że podróżujemy. Jest to okres urlopów. Jest to czas, kiedy mamy mniejszy kontakt ze szkołami, z uniwersytetami, ponieważ młodzież się rozjeżdża, a jest to duża grupa, która przez cały rok szkolny czy rok akademicki wspiera bardzo, bardzo nas i również próbuje nas ratować w sytuacjach, kiedy właśnie mamy te mniejsze stany magazynowe. Natomiast większe zapotrzebowanie może się zdarzyć na krew i jej składniki w okresie wakacyjnym, ponieważ jest więcej zabiegów, więcej świadczeń medycznych, które są związane z właśnie przetaczaniem krwi i jej składników, ponieważ podmioty lecznicze nie mają urlopów, pracownicy mają urlopy, natomiast podmioty lecznicze realizują swoje świadczenia w trybie ciągłym i cały czas, tak, że my musimy tutaj sprostać wymaganiom.
7: Przed naszym spotkaniem trochę umawialiśmy się na to, że będziemy dzisiaj obalać mity. Zaczniemy może od tego urlopu, którego krwiodawcy nie mają. Czy to rzeczywiście jest tak, że ci krwiodawcy nie mają już urlopu, czyli jak już raz się odda, to już trzeba oddawać całe życie do końca i bezapelacyjnie?
9: Nie, absolutnie nie. To jest stereotyp utrwalony. Mając kontakt z różnymi grupami docelowymi, które chcemy uświadomić, jaka jest idea honorowego krwiodawstwa, poprosić o oddawanie krwi, właśnie udajemy się na pogadanki, często z krwiodawcami, którzy oddali 20 litrów, 40 litrów, a nawet 100 litrów krwi. I to są takie nasze chodzące dowody, które potrafią przekazać informację, że absolutnie oddanie krwi jeden, drugi, trzeci czy piąty raz absolutnie nie wiąże się z tym, że trzeba zachować jakąś regularność lub organizm będzie potrzebował, wołał, przypominał się o tym, żeby oddać krew. Tutaj z rozmów z krwiodawcami absolutnie neguję taką tezę.
7: Ja chyba jako krwiodawca, który oddał ponad 20 litrów krwi, też mogę o tym zaświadczyć. Inna sprawa jest taka, że tak naprawdę to chyba nas do oddawania tej krwi popycha to, że to ratujemy rzeczywiście czyjeś życie. I to jako krwiodawca to rzeczywiście mogę powiedzieć. Natomiast jeżeli byśmy mieli pomyśleć o innych takich mitach, które się pojawiają, to czy takie osoby, które przychodzą oddać krew powiedzmy po raz pierwszy, czy one muszą znać w ogóle grupę krwi?
9: Nie, nie trzeba znać grupy krwi. Powiem więcej, mając kontakt z krwiodawcami i znów powołam się na tą grupę, która oddała ponad 20 litrów krwi, jest to grupa, która uzyskała odznaczenie ministerialne, honorowy dawca krwi zasłużony dla zdrowia narodu. Ja rozmawiam z tymi krwiodawcami i zawsze zadaję pytanie po gratulacji, po przekazaniu odznaczenia, po wręczeniu legitymacji i jeszcze raz złożeniu podziękowań za to zaangażowanie w imieniu ministra zdrowia, ponieważ jeszcze raz podkreślę, jest to odznaczenie ministerialne. Zadaję po takiej rozmowie pytanie, czy zna pan swoją grupę krwi? Jeden krwiodawca na pięciu nie zna swojej grupy krwi. Krwiodawca, który oddał tyle litrów. Zatem jest to dowód, że naprawdę nie trzeba znać grupy krwi. To po stronie krwiodawstwa leży konieczność określenia tej grupy, ile razy krwiodawca oddawałby krew, czy 10, czy 20, czy 150. Za każdym razem ta jego grupa krwi jest kontrolowana i my mamy systemową informację o grupie krwi.
7: No i przy okazji są robione też badania krwi, czyli to też jest taki plus dla krwiodawców.
9: Jak najbardziej. I tutaj pozwolę sobie, jeżeli mówimy o mitach i stereotypach, obalić kolejne. Czy weganie, wegetarianie mogą oddawać krew? Oczywiście, że mogą. Świadomość wśród tych osób odnośnie odżywiania jest coraz większa i dzięki badaniom, które wykonujemy regularnie, jest możliwość właśnie kontrolowania siebie, swojego organizmu, czy ja dobrze się odżywiam, tak? A my w badaniu chociażby morfologii krwi, po ocenie wskaźników czerwonokrwinkowych, potrafimy już wstępnie ocenić, czy rzeczywiście taka dieta mogła mieć wpływ. Ale tak jak powiedziałam, świadomość w kwestii odżywiania już jest w tej chwili tak duża, jest tyle możliwości, tyle alternatywnych źródeł dostarczania makroelementów, mikroelementów, że naprawdę widzimy, że nie ma z tym problemu.
7: Jeszcze jest jeden taki mit, który gdzieś tam krążył, jak ja 20 lat temu, tak, bo to już 20 lat ponad minęło, jak ja oddaję krew, gdzieś się pojawiło i dotyczyło to tego, że podczas takiej akcji krwiodawstwa, która jest poza centrum, że można się zarazić jakimś wirusem, czy nawet podczas oddawania krwi, nawet w centrum, że można się czymś zarazić, czy to WZW, czy żółtaczką, prawda, czy mit?
9: Obalam kolejny mit. Przy krwiodawcy każdorazowo osoba obsługująca z personelu medycznego tuż przed zabiegiem i jeszcze raz podkreślę przy krwiodawcy otwiera wszystkie materiały zużywalne. Zatem nie ma możliwości, żeby doszło do przeniesienia, do zakażenia, przeniesienia jakiegokolwiek zakażenia.
7: No i przez te 20 lat, no to medycyna też poszła do przodu i te środki dezynfekujące też są mocniejsze.
9: Jak najbardziej potwierdzam i naprawdę procedury dezynfekcji miejsca wkłucia mamy, powiem kolokwialnie, wyśrubowane do granic możliwości. Dział zapewnienia jakości czuwa nad tym, żeby pracownicy regularnie przechodzili takie testy właściwego odkażania miejsca wkłucia. Dlatego wyklucza się absolutnie taką możliwość.
7: Jak już mówimy o kłuciu, to przejdziemy do kolejnego mitu. Kolczyki i tatuaże wykluczają, nie wykluczają?
9: Absolutnie nie wykluczają. Oczywiście, jeżeli podczas wywiadu z lekarzem potencjalny dawca zgłosi, że wykonany został tatuaż i należy taką informację przekazać, to uzyska zwrotnie informację, że jeżeli tatuaż został wykonany w ciągu ostatniego miesiąca, dwóch, trzech do czterech miesięcy, to prosimy o wstrzymanie się oddawania krwi, ale czasowe, tylko czasowe. Natomiast jeżeli tatuaż został wykonany wcześniej, powyżej tych czterech miesięcy, absolutnie nie ma to żadnego znaczenia.
7: No skoro już mówimy o tym wykluczeniu czasowym, to może to też poruszmy. Wykluczenie czasowe nie oznacza wykluczenia stałego.
9: Potwierdzam. I wykluczenie czasowe to jest również dowodem dbałości o zdrowie dawcy. Jeżeli lekarz ma jakiekolwiek wątpliwości podczas kwalifikacji krwiodawcy i podstawy związane z zapisami rozporządzenia o kwalifikacji krwiodawców do oddania krwi, wówczas może wskazać konieczność tymczasowego wstrzymania się od oddawania krwi, ale tak jak powiedziałam, to jest tylko i wyłącznie dla dobra krwiodawcy. Natomiast po czasie wskazanym na tą dyskwalifikację krótką, tymczasową, można oczywiście i wręcz należy z powrotem zgłosić się do Centrum Krwiodawstwa. Także jeszcze raz podkreślam, że czym innym jest dyskwalifikacja tymczasowa, a czym innym jest dyskwalifikacja stała. Bo rzeczywiście, jeżeli dyskwalifikacja stała została nałożona na krwiodawcę i taka informacja została przekazana krwiodawcy, to wówczas niestety nie będzie mógł tutaj wspierać naszej działalności. Ale skupmy się na dyskwalifikacji czasowej. Czasowa dyskwalifikacja nie wyklucza dawcy na zawsze i po upłynięciu krótkiego czasu wskazanego przez lekarza, czasem może to być 2 tygodnie, czasem 4 miesiące, jak najbardziej zapraszamy do centrum.
7: To może tak już na sam koniec naszej rozmowy przypomnimy, kto w ogóle może oddać krew.
9: Krew mogą oddawać osoby od 18 do 65 roku życia, osoby, które czują się zdrowe i ważą minimum 50 kg, a resztę pozostawmy naszemu personelowi medycznemu, który zaopiekuje się dawcą i oceni ten stan zdrowia.
7: Bardzo serdecznie dziękuję pani za rozmowę. Dawcom życzymy w takim razie zdrowia, a pani kolejnych, że tak powiem, dawców, którzy by przychodzili nowych i oddawali krew. Dziękuję bardzo. Moim i państwa gościem była pani Małgorzata Tarnawska, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.
9: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha. Tak minął tydzień. Lokalnie.